0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni, niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę Pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie równe temu, które oglądałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto. Widzenie równe temu, które oglądałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz. A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była ku wschodowi. Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie do wewnętrznego dziedzińca. A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów.
1: Bóg powraca do człowieka, do narodu. Powraca ten, który nigdy nie odszedł. Prorok Ezechiel doświadcza chwały Boga. W takiej sytuacji jedynie słuszną reakcją jest okazanie aktu pokory. Wyraża to upadek proroka na twarz. Oddając hołd Bogu, człowiek potwierdza, iż o własnych siłach nie jest zdolny niczego uczynić. Poddając się Bogu, może być uniesiony przez ducha, tak jak Ezechiel.

rozdział 23, wiersze od 1 do 12. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej. I może też w tym kontekście popatrzmy na dzisiejsze Słowo Boże, na dzisiejszą liturgię, która prowadzi nas do odkrycia, że prawdziwa wielkość człowieka nie polega na zajmowaniu pierwszych miejsc, ale na takim życiu, w którym Bóg naprawdę króluje w naszym sercu. W wizji proroka Ezechiela świątynia napełnia się chwałą Pana, bo Bóg pragnie zamieszkać pośród swojego ludu i uczynić swoje miejsce pośród ludzi. Chce być z nimi. Psalm podejmuje tę samą nadzieję, mówiąc, że chwała Boga zamieszka na naszej ziemi tam, gdzie człowiek otwiera się na Jego pokój, wierność, sprawiedliwość, czyli na Boga obecność. A Ewangelia pokazuje jednak, że największą przeszkodą dla obecności Boga w człowieku może stać się pycha, jakaś religijna obłuda, pragnienie bycia podziwianym bardziej niż służenia. Jezus bardzo mocno demaskuje postawę uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy wiele mówią o Bogu, ale ich życie nie prowadzi do miłości, tylko do ciężarów nakładanych na innych i do budowania własnej pozycji. Problem nie polega tu jedynie na zewnętrznych gestach, ale na sercu, które używa religii do wywyższania siebie zamiast do oddawania chwały Bogu. Dlatego Jezus przypomina, że jeden jest Ojciec, jeden nauczyciel, jeden mistrz, a wszyscy inni mają pozostawać braćmi i sługami, nie właścicielami cudzych sumień, ani budowniczymi własnej wielkości. Słowa "Największy z was niech będzie waszym sługą" odsłaniają logikę Królestwa Bożego, w którym naprawdę wielki jest nie ten, kto stoi najwyżej, ale ten, kto najbardziej potrafi kochać i uniżać się dla dobra innych. Właśnie dlatego dzisiejsze wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej jest tak pięknym dopełnieniem tej Ewangelii, bo Maryja jest królową nie przez ziemską władzę, lecz przez pokorę, posłuszeństwo i całkowite oddanie Bogu. Ona nie szukała pierwszego miejsca, nie budowała siebie, nie zatrzymywała uwagi na sobie, ale całym życiem mówiła: niech mi się stanie, pozwalając, by to Bóg był naprawdę Panem jej serca i historii. W Maryi widzimy więc najpiękniejszy i najczystszy obraz człowieka, w którym zamieszkała chwała Boga, bo jej wnętrze nie było zajęte pychą, ale gotowością do służby i pełnym zawierzenia. Dzisiejsze słowo pyta nas, każdego z nas, zatem czy chcemy bardziej być zauważani i doceniani, czy raczej na wzór Maryi stać się takim miejscem, w którym Bóg może zamieszkać, a przez pokorną służbę objawić swoją chwałę światu.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwo.

0: fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
1: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
2: Po reklamie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie do duszpasterzy i wiernych w kościele świętej Jadwigi Królowej.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Powtarzam te słowa psalmisty, przybywając dzisiaj do tego kościoła i do waszej wspólnoty parafialnej. Ucieszyłem się, gdy przy ustalaniu programu pielgrzymki powiedziano, iż pójdziemy do domu Pana, do tego domu na Krowodrzy, któremu patronuje święta królowa Jadwiga. Pragnąłem powrócić do tego miejsca, gdzie w roku 1974 jako metropolita krakowski po raz pierwszy odprawiałem mszę świętą na rozpoczęcie roku szkolnego. Pamiętam ten plac i domek, który był równocześnie domem katechetycznym i centrum nowo tworzącej się parafii. Nie było jeszcze kościoła ani zezwolenia na jego budowę, ale był już inny kościół. Kościół zbudowany z żywych kamieni na fundamencie Chrystusa.

Na 106.2 FM Radio Warszawa minęła godzina 7. Mamy sobotę, 22 dzień sierpnia. Rozpoczyna się w Katedrze Warszawsko-Praskiej Msza Święta. Przenosimy się na miejsce. Będziemy ją transmitować dla słuchaczy naszej rozgłośni Jan Rozalewski. Gorąco zapraszam, by spędzić ten czas.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Maryja, Matka Boga, jest także Królową Ludu Bożego i Królową naszych serc. Jej królowanie, charakteryzujące się pokorą i posłuszeństwem Bogu, pokazuje, jaką drogą powinniśmy podążać wszyscy, którzy tworzymy lud Boży. Odnówmy podczas tej mszy świętej naszą więź z Chrystusem za wstawiennictwem Jego Matki i naszej Królowej, w której zrealizował się ideał życia chrześcijańskiego. W tej mszy świętej modlę się za świętej pamięci pomordowanych Polaków podczas czystki etnicznej na Kresach i Małopolsce Wschodniej. W naszych sercach pamiętajmy też o intencjach słuchaczy Radia Warszawa. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, który obdarzasz nas pokojem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który dajesz się poznać każdemu człowiekowi, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który dajesz nam słowa życia wiecznego, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś rodzicielkę Twojego Syna, naszą Matką i Królową. Spraw, abyśmy dzięki jej wstawiennictwu osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie jak to, które miałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto, widzenie jak tamto, które oglądałem nad rzeką Kebar i upadłem na twarz. A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która wychodziła na wschód. Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie na wewnętrzny dziedziniec. A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. Oto słowo Boże.

Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim,

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, ale albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Wszechmocnemu Bogu, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Maryi Dziewicy, przedstawmy wspólne prośby. Przez wstawiennictwo Królowej Apostołów módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby Duch Święty kierował każdym ich słowem i czynem. Ciebie prosimy. Przez wstawiennictwo Królowej Pokoju módlmy się za narody świata, aby żyły w zgodzie i wzajemnym szacunku. Ciebie prosimy. Przez wstawiennictwo Królowej Polski módlmy się za naszą Ojczyznę, aby zawsze była wierna Bogu. Ciebie prosimy. Przez wstawiennictwo Królowej Wniebowziętej módlmy się za pomordowanych Polaków podczas czystki etnicznej na Kresach i w Małopolsce Wschodniej, aby mogli dołączyć do grona wybranych w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Przez wstawiennictwo Królowej Wszystkich Świętych módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nigdy nie ustawali w drodze do świętości. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, który uhonorowałeś Maryję szczególną czcią w niebie i na ziemi, prosimy Cię pokornie, wysłuchaj naszych modlitw zanoszonych przez jej ręce i spraw, abyśmy zawsze wiernie Tobie służyli przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Obchodząc wspomnienie

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wieczorem.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

To była transmisja mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej. Jest godzina 7:30 na 106.2 FM Radio Warszawa. W kalendarzu sobota, 22 dzień sierpnia.

22 minuty zostały do godziny 8. Radio Warszawa na 106.2 FM. Przedostatnia sobota sierpnia, przedostatnia sobota wakacji. No i jak gdzieś wyjrzymy za okno, popatrzymy na drzewa, to już taka jesień w powietrzu się unosi. Przypomina nam o tym, że za chwilę wrzesień, liście coraz bardziej żółte. Ale to nie powód do tego, żeby wpadać w jakąś nostalgię czy tęsknotę. Zachęcamy do tego, żeby aktywnie korzystać z tego czasu wakacji, który jeszcze jest, i z optymizmem, z nadzieją wchodzić w ten ostatnią prostą tego czasu. Radio Warszawa oczywiście z przyjemnością i z radością towarzyszy od samego rana swoim słuchaczom. Jeszcze przed godziną 8 posłuchamy o Najświętszej Maryi Pannie Królowej, którą dzisiaj Kościół katolicki wspomina właśnie pod datą 22 sierpnia. A już teraz muzyka, grupa Westlife, za moment także Urszula.

0: Niecałe 15 minut dzieli nas od godziny 8. Dziś, 22 dzień sierpnia, to jest dokładnie 8 dni po uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół obchodzi wtedy uroczystość, właśnie po tej uroczystości, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. O co tutaj chodzi? Gdzie króluje Maryja? Posłuchajmy już teraz.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Królestwo Boże opiera się na jednym prawie. Jakim? Tym, które paradoksalnie najtrudniej nam pojąć, na prawie miłości. Bez logiki miłości, tak, rządzi nią wewnętrzny porządek, a nie porywy serca. Otóż bez tej logiki nie sposób zrozumieć zarówno ofiary Chrystusa, jak i tytułu Maryi, który liturgia stawia nam dzisiaj przed oczami. Najświętsza Maryja Panna Królowa. Mamy z tym tytułem kłopot, bo nasza znajomość życia każe nam w Królowej widzieć tę, która rządzi, a nie która służy. Cóż, to jest ziemska perspektywa. Ale jeżeli Królestwo Boże jest w istocie królestwem miłości, to Maryja, młoda kobieta z Nazaretu, w pełni zasługuje na swój tytuł i jest on absolutnie uzasadniony, bo nie miała przed Bogiem żadnych tajemnic, o nic go nie podejrzewała, ufała mu bezgranicznie, po prostu żyła miłością do Boga i nie stawiała barier Jego miłości, czego widocznym znakiem były narodziny Jezusa i życie całkowicie oddane Bożemu Synowi. I co najważniejsze, Maryja godzi się na to wszystko z radością, choć akurat polski przekład jej słów „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”, on nie oddaje tego tak bardzo jak oryginał. Zgodzić się z radością na służbę Bogu, a szerzej, co przeczuwała, na służbę wszystkim ludziom? Bez ukrytych intencji, bez wątpliwości, bez komfortu zrozumienia wszystkiego? To potrafi tylko prawdziwa królowa. Najświętsza Maryja Panna.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Grupa ABBA na 106.2 FM solidnie dzisiaj dmucha w stolicy. Wystarczy popatrzeć na drzewa, jeden rzut oka i wystarczy to już za wszystkie prognozy pogody. Ale to nie znaczy, że tej prognozy pogody dziś nie będzie. Po godzinie 8 powiemy, przez jak długo tego wiatru musimy się dziś obawiać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Duch czasu, to już dzisiaj mówi, nie potrzeba Boga, usuńmy Boga z naszego życia, wtedy nie ma grzechu, nie ma wyrzutów sumienia, nie ma stresów, róbmy co chcemy, Pan Bóg może niech tam nawet sobie gdzieś będzie, ale niech się nie wtrąca w nasze sprawy.
3: Czy jasnogórskie śluby narodu polskiego mogą być lekarstwem na zepsucie polskiego społeczeństwa? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
4: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
5: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17.05.
4: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
5: Zapraszają
4: Jerzy Głuszyk
5: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
8: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
9: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was.
1: Po reklamie.
0: Warszawskie termometry pokazują o godzinie 8 w sobotę 17 stopni, podobne wskazania w Legionowie i w Piasecznie, 16 w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, najcieplej w Otwocku i Wołominie 18 stopni. Uwaga na porywy wiatru, te dziś nawet do 80 km na godzinę mogą dochodzić. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na przeważającym obszarze Mazowsza. Taka sytuacja będzie do wczesnego popołudnia, później stopniowo podmuchy wiatru będą słabły. Może też popadać deszcz. Minęła godzina 8, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Lepiej na razie nie wychodzić z domu, jeżeli ktoś nie musi, bo te podmuchy wiatru faktycznie są uciążliwe. Sporo połamanych gałęzi już na naszych ulicach. Możemy sobie na przykład włączyć Radio Warszawa i posłuchać chociażby za moment przeglądu tygodnika Idziemy, na który już teraz zapraszam w imieniu Ewy Pietrzak.

0: Rocznica jasnogórskich ślubów narodu to jeden z tematów, o którym przeczytamy w najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co jeszcze znajdziemy w tym numerze? O tym posłuchamy już teraz.
1: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
2: Najnowszy numer tygodnika Idziemy przed nami, a jest z nami redaktor naczelny tygodnika Idziemy, ksiądz Łukasz Piotrowski. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Witam panią, witam słuchaczy.
2: Księże redaktorze, bardzo ważny temat na okładce i takie zadanie, wyzwanie dla każdego z nas zatytułowane Śluby do wypełnienia. To jest temat tego numeru.
3: To jest temat tego numeru ze względu na 70. rocznicę ślubów jasnogórskich złożonych przez episkopat i ludzi zgromadzonych. To był ponad milion ludzi, którzy przyszli 26 sierpnia 1956 roku, kiedy prymas był w Komańczy internowany i tam w Częstochowie ci ludzie i episkopat złożyli śluby jasnogórskie, przyrzeczenia, które były odnowieniem przyrzeczeń ślubów króla Jana Kazimierza czasów potopu szwedzkiego i były też wezwaniem do nawrócenia się, wyzwaniem do, powiedziałem, do tego, aby zmieniać swoje życie, aby też kształtować nie tylko rzeczywistość domową, ale zgodnie z zasadami Ewangelii, zgodnie z duchem Ewangelii. Księdza prymasa, który był autorem tekstu ślubów, napisał go, dokładnie ukończył pisanie tego tekstu 16 maja 56 roku, a więc w dzień rocznicy śmierci Andrzeja Boboli, któremu też zwyczajowo przypisuje się autorstwo ślubów lwowskich.
2: Dokładnie.
3: To jednak nie jest to prawda historyczna, bo historycy twierdzą, że tak nie było, że Andrzej Bobola mógł być inspiratorem tego tekstu, ale jest to taka wymowna koincydencja wydarzeń i pokazująca to, że między tymi ślubami jest związek i że w dziejach narodu zmieniają się okoliczności historyczne, ale to wezwanie do nawrócenia jest aktualne cały czas.
2: Drodzy Państwo, jak nasi radiosłuchacze zastanawiają się, co tam słychać, to redaktora naczelnego tygodnika Idziemy, można powiedzieć, że złapaliśmy w czasie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, z czego się bardzo, bardzo oczywiście cieszymy i polecamy nasze intencje. Księże redaktorze, dziękujemy także za ten wywiad z marszu. Dane w rękach przestępców. Tę rozmowę przeprowadziła Barbara Stefańska.
3: Dane w rękach przestępców. Byliśmy świadkami i słyszeliśmy ostatnio o wycieku, bardzo poważnym wycieku danych medycznych, z tym, że i to bardzo poważnej liczby obywateli. Tak naprawdę firma, której te dane wykradziono, jeszcze nie ukończyła procesu albo jest na ukończeniu procesu badania tego wydarzenia i wiemy, że są to dane wrażliwe, że mogą to być dane medyczne, włącznie z tym, gdzie chodzimy do lekarza, u jakiego specjalisty się leczymy, jakie leki przyjmujemy, na co jesteśmy chorzy. I wiadomo, że w sytuacji zagrożenia takiego hybrydowego ze strony Federacji Rosyjskiej może być to jakieś narzędzie wpływu na naszych polityków czy na nasze społeczeństwo. I to wcale nie jest teoria spiskowa, bo właśnie specjaliści zwracają uwagę na masowość tego zjawiska, bo ten incydent nie był po prostu jak jeden z wielu, ale był duży. Jak duży, to tak naprawdę jeszcze tego nie wiemy.
2: W tygodniku Idziemy, drodzy Państwo, także felieton redaktora Łukasza Warzechy. Nic nie pozwala stwierdzić, że dorzucenie pieniędzy z budżetu wywoła poprawę demografii, napisał redaktor Łukasz Warzecha w felietonie Realizm a demografia. O tej bohaterce warto wspomnieć, ponieważ po 80 latach sanitariuszka Inka pozostaje jednym z najbardziej przejmujących symboli tamtego pokolenia. A tę historię przybliża minister Jan Józef Kasprzyk w artykule. Miała 17 lat i aktualna sytuacja, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o imigrantów, jeżeli chodzi o Hiszpanię, jeżeli chodzi o masowy napływ tych imigrantów, o tym wszystkim redaktor Piotr Kościński. Na chwilę jeszcze zostanę przy temacie tego numeru, czyli i śluby, i postawa prymasa tysiąclecia, i komentarz redaktor Anny Miczan, prymas wciąż inspiruje. Bardzo ciekawe spostrzeżenie i warto to zanotować. Kardynał Wyszyński może nadal inspirować w tym, jak łączyć nowoczesność z poszanowaniem tradycji. Polecam tamten komentarz. A teraz, uwaga, w 1936 roku odpowiedź na pytanie, kto tu jest ofiarą, a kto agresorem, była oczywista. Dziś tej oczywistości się nie zauważa. Więcej na ten temat w komentarzu, w felietonie ojca Dariusza Kowalczyka, zatytułowanym, uwaga, Warchoły w kościele.
3: Ojciec Dariusz Kowalczyk przywołuje wydarzenie sprzed wojny, kiedy to do jednej z parafii kroczyli agitatorzy komunistyczni, czy tacy lewicowi zachęcający do opuszczenia nabożeństwa, które się wtedy odbywało. W większości zgromadzone tam kobiety tych mężczyzn wyprowadziły za pomocą, jak to zapisali autorzy przedwojennego czasopisma, za pomocą parasolek i paznokci, czyli takiej podręcznej kobiecej broni, można powiedzieć żartobliwie. I ojciec Kowalczyk pyta w kontekście tego, co wtedy się wydarzyło i w kontekście tego, co działo się w ostatnich latach w naszych kościołach, gdzie w czasie na przykład ku kobiet było wiele takich incydentów, w których na nabożeństwa były zakłócane, przerywane, w czasie których to przestrzeń kościoła nie była uszanowana w taki sposób, jak być powinna i w taki sposób, jaki byśmy chcieli. Jest to pytanie tak naprawdę ciągle aktualne i pytanie o to też do nas, jako ludzi wierzących, na ile i w jakim stopniu jesteśmy w stanie i chcemy bronić przestrzeni Kościoła przed takim zawłaszczeniem, w tym wypadku bardzo agresywnym i wrogim, ale tych przypadków takich lżejszych to pewnie możemy naliczyć bardzo dużo, bo też nie wszystkie są zgłaszane i takie incydenty, gdy ktoś wkracza do Kościoła, gdy zachowuje się w sposób niestosowny, prowokacyjny, nie są wcale rzadkością i powstaje pytanie, co możemy z tym zrobić.
2: Drodzy Państwo, znowu powracamy do ślubów jasnogórskich, ale także prymasa tysiąclecia i cieszę się na tę rozmowę z arcybiskupem Wacławem Depo, bo to jest ten arcybiskup, którego często widzimy albo słyszymy podczas apelu jasnogórskiego.
3: Metropolita częstochowski to
2: ale
3: jest...
2: Ale rodem z Szydłowca, warto zaznaczyć.
3: To jest człowiek przywiązany do wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Jak wiemy, bywa tam prawie że codziennie, czy nieomal można powiedzieć codziennie. W związku z tym też jego refleksje dotyczące ślubów jasnogórskich są osadzone w takim aktualnym kontekście, bo do Częstochowy przybywają tysiące, setki tysięcy pielgrzymów każdego miesiąca i ci ludzie przywożą ze sobą swoje problemy, swoje bolączki, z którymi się mierzą i muszą i w związku z tym też arcybiskup jako pasterz, jako ojciec tego miejsca musi być, jest na bieżąco, bo musi i zapewne chce też wczytywać się w te znaki i w to, co pielgrzymi ze sobą przywożą. Też w kontekście tych ślubów jasnogórskich, które złożone 70 lat temu ciągle zachowują swoją aktualność i są wezwaniem do tego, abyśmy na przykład z naszymi wadami narodowymi chcieli zawalczyć w większym stopniu.
2: Żeby było troszeczkę jednak o wakacjach także, to w podróż do Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej nad urokliwym rozlewiskiem Bugu zabiera Piotr Wałdykowski w tekście Święte miejsce nad łąkami. Polecam także cykl moim zdaniem, redaktor Jolanta Hajda, Żądam zakazu. Im jestem starsza, tym bardziej radykalnie uważam, że powinno się całkowicie zakazać reklam alkoholu. A poza tym, no temat ważny, redaktor Monika Odrobińska odpowiada na pytanie w cyklu Nasza sprawa, gdy dzieci odchodzą do wiary. Co wtedy zrobić?
3: To jest temat bardzo ważny, aktualny i taki bolący dla wielu osób, bo mamy zapewne w swoim otoczeniu takie osoby, rodziców, dziadków, wujków, ciocie, osoby starsze, które mają swoich bliskich. Często są to ludzie z młodszego pokolenia, którzy przestają praktykować wiarę, a często też niestety także deklarują, że przestają wierzyć w Boga i jest to dla ludzi wierzących bardzo trudne doświadczenie. Takie też doświadczenie, którego może nie do końca nawet, które nie do końca jest zrozumiane przez tych bliskich odchodzących od wiary. I w tym tekście reportażu pojawiają się przykłady rodziców, którzy potrafili sobie poradzić z tym problemem i też przykłady rodziców, którzy walczyli ze sobą, że pod wpływem tych trudnych doświadczeń nie wejść w skrajności, czyli na przykład nie zerwać kontaktu ze swoimi dziećmi.
2: Czyli obdarzenie miłością. Tutaj też jest bardzo ważna kwestia swoich dzieci. Polecamy najnowszy numer tygodnika Idziemy. Ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski, Ewa Pietrzak. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

Let's Dance śpiewał Dawid Bowie na 106,2 FM właśnie. Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie w wielu regionach Polski nad Polską przechodzą nawałnice. Strażacy tylko wczoraj interweniowali 330 razy. Najwięcej interwencji na Dolnym Śląsku, ale dziś także na Mazowszu jest bardzo ekstremalnie, jeżeli chodzi o pogodę. No i tak, w okolicach 6 rano czytaliśmy taki komunikat, że na północ od Warszawy znajduje się super komórka burzowa z ulewnym deszczem, gradem i porywami wiatru do 110 km na godzinę. No to tłumaczy, dlaczego tak mocno wieje w stolicy jeszcze do wczesnych godzin popołudniowych, nawet do 80 km na godzinę będą wynosiły porywy wiatru. Więc dziś zjawiska dosyć mocno ekstremalne na Mazowszu i w okolicach Warszawy. Trzeba uważać po prostu i mieć to na uwadze, planując ten dzień. Jeżeli nie musimy, to przynajmniej w tej pierwszej części dnia zostańmy w domu. 27 minut po godzinie 8 Sanach na 106,2 FM. Już teraz za kilka minut również mrozu na antenie Radia Warszawa.

to był mrozu. Nie ma miejsca jak dom. No, w taką pogodę faktycznie można tak powiedzieć. Zachęcamy do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, naszej strony internetowej. Tam znajdziemy m.in. zapowiedź filmu Mistyczka. To opowieść o Alicji Lęczewskiej. Od 11 września pojawi się on w polskich kinach. To opowieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Historia kobiety, której życie dopiero w dojrzałym wieku przeszło niezwykłą przemianę. To była szczecińska nauczycielka, przez lata żyła aktywnie, pracowała, podróżowała, była też związana z partią komunistyczną. W pewnym momencie rozpoczęła zupełnie nowy rozdział. Jej doświadczenia duchowe zaczęły znajdować odzwierciedlenie w dziennikach, które po jej śmierci przed 14 laty trafiły do szerszego grona czytelników. W filmie główną rolę gra Dorota Chotycka-Pazura. Obok niej m.in. Radosław Pazura, Sławomir Orzechowski, Filip Gurłacz czy Marcin Kwaśny. Twórcy podkreślają, że nie chcieli tworzyć takiego pomnika obrazu tej mistyczki, ale opowieść o zwyczajnej kobiecie, takiej jaka była na co dzień z jej słabościami, samotnością. To historia o tym, że nawet po wielu latach można zmienić swoje życie i na nowo odkryć, czego naprawdę się szuka. No i to, na jakim etapie życia ta przemiana nastąpiła, zdecydowanie to potwierdza. Ten film od 11 września w kinach, a więcej informacji na ten temat, na temat tego obrazu znajdziemy na stronie Radia Warszawa, również wiele, wiele innych ciekawych artykułów i materiałów w naszych mediach społecznościowych, też na Facebooku czy na kanale YouTube podcasty, których warto posłuchać, chociażby właśnie w taką pogodę jak teraz przy porannej kawie. Może to jest właśnie dobry moment na to, no ale oczywiście z Radia Warszawa na 106.2 FM też nie rezygnujemy. 20 minut do 9, za moment Zakopane.

Cały czas ekstremalna pogoda nad Polską, z tym, że o ile wczoraj w nocy te zjawiska na Dolnym Śląsku, to później przeniosły się one nad centralną część kraju. Najwięcej zgłoszeń w nocy i interwencji Straży Pożarnej było po województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. No a teraz na północ od Warszawy znajduje się superkomórka burzowa. Tam towarzyszą jej ulewne opady deszczu, grad i porywy wiatru do 110 km na godzinę w samej stolicy. Dziś mocno wieje także. No Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wyklucza, że może tam też pojawić się trąba powietrzna. Po południu ten wiatr ma stopniowo słabnąć. Taylor Swift na 106.2 FM już teraz.

0: The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. No, teraz w wakacje to mogą tak powiedzieć co najwyżej osoby, które wstają do pracy wcześniej rano, ale już niedługo od września dołączą do nich również uczniowie, którzy zaczną rok szkolny, chociaż pewnie są i tacy, którzy się już nie mogą tego doczekać, aż ponownie wejdą w mury swojej szkoły, spotkają swoich znajomych. No, by jak najwięcej takich było.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: O reklamie.
0: Wiatr to dziś najgroźniejsze zjawisko w stolicy. W tym momencie cały czas mocno wieje. Epicentrum tego zjawiska na północ od Warszawy, a w samej stolicy jeszcze przed południem do 80 km na godzinę porywy wiatru będą sięgać. Dopiero po południu te porywy zaczną słabnąć. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed właśnie tym zjawiskiem. 17 stopni pokazują stołeczne termometry.

dwie minuty po godzinie 9:00, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest sobota, więc za niecały kwadrans na antenie naszej rozgłośni Salon Dziennikarski, program, na który zaprasza Radio Warszawa oczywiście, a także Telewizja w Polsce 24 i portal w polityce.pl. Do tego czasu jeszcze posłuchamy trochę muzyki, będzie m.in. Tadeusz Woźniak i Nelly Furtado, Janusz Zalewski. Zapraszamy.

Rob Thomas, hard to be happy. Trudno być szczęśliwym. Czy ja wiem, to zależy pewnie od okoliczności i od nastawienia. Przede wszystkim na pewno my staramy się w tym pomóc. 9 minut po 9 na zegarze, a w tej godzinie na 106.2 FM przypominamy oczywiście o tym salon dziennikarski. 15 minut po 9.

0: Jacek Karnowski, witam Państwa jak co tydzień w salonie dziennikarskim. Audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu oraz z portalem wpolityce.pl. Proszę Państwa, w tym wydaniu naszej audycji znamienici goście. Teresa Bochwic, witamy Cię Tereso, komentatorka, publicystka, piękna karta opozycyjna w PRL-u i nie tylko. Aleksandra Jakubowska, komentatorka, publicystka, Telewizja w Polsce 24. Maciej Pawlicki, reżyser, publicysta, także w tygodniku Sieci, jego artykuły można znaleźć. I Piotr Semka, proszę Państwa, na łączach Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry Piotrze, witaj serdecznie.
1: No tak, kłaniam się nisko.
0: Kłaniamy się również Tobie. Słuchajcie, no niezłe kino pani profesor Barbara Gorgoń-Mróz, nauczyłem się. Miała budować markę Polska, markę Polski, tak nawet to premier ujmował. No i kompromitacja na całej linii. Jej kompromitacja, kompromitacja środowiska akademickiego, kompromitacja rządu, bo powstał raport pełen bełkotu, pełen bzdur, pełen głupot, pełen wymysłów. No i raport, jak sama pani profesor przyznała, stworzony przez sztuczną inteligencję. No i mamy dymisję pani profesor. Zobaczmy ten komunikat.
2: Szanowni Państwo, składam dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności.
0: Żebyśmy jeszcze mieli taki pełen obraz, jak prezentował się raport, jak prezentowała się pani profesor, to fragment jej wypowiedzi, bo też tutaj można powiedzieć, na wszystkich zrobiło wrażenie nasycenie tymi anglicyzmami. Bardzo proszę.
3: No, zbieżne są dwa fenomeny w tej jednej postaci, prawda, tego naszego Polaka. Z jednej strony bardzo czuje się lepszy, z drugiej strony jest zakompleksiony. Bardzo by chciał, żeby chwalili, nie umie przyjmować. Więc rzeczywiście Polska, można by było na razie powiedzieć, this is complicated.
0: Okay. Tyle mówiła pani profesor. Za chwilę zobaczymy, proszę Państwa, na ilustracjach też wysłuchamy tych cytatów z tego pseudoraportu, bo tam no, były naprawdę bzdury, chlebowość się pojawiła, takie słowo, prawda, pomyłki w liczbie nagród Nobla, które dostali Polacy, Wrocław, Katowice umiejscowione w innych miejscach niż są w rzeczywistości. Maćku, ty się zajmowałeś też no, PR-em, wizerunkiem można powiedzieć. Rozumiesz tę branżę, co o tym wszystkim sądzisz? To jest bardzo wiele warstw.
4: Może to ciebie zdziwi Państwa, ale ja trochę mam poczucie, że nie za bardzo mam ochotę trochę kopać leżącego. To znaczy pani powinna się podać do dymisji i podała się do dymisji. I to jest tak, jak powinno być.
0: No nie do końca, bo ona podała się do dymisji mówiąc, że padła ofiarą hejtu.
4: Padła ofiarą hejtu.
0: A to nie jest do końca prawda. No krytyka uzasadniona.
4: Ale ja nie mówię, że nieuzasadniona. Ja mówię, że pani popełniła ogromne błędy. Rzeczywiście opublikowanie takiego dokumentu jest kompromitacją i jest czymś, co powinno spowodować dymisję, i to się stało. Natomiast no nie chciałbym też wylewać dziecka z kąpielą. To znaczy to, że pani mówi po angielsku, no to jest pewien kłopot. To znaczy rzeczywiście hasło Polska Safe jest w połowie po angielsku i to też mnie dotknęło. I sądzę, że anglicyzmy są problemem w naszej przestrzeni, także w polskiej mentalności, bo wynikają z kompleksów. I tu akurat pani profesor ma rację. I ja trochę rozumiem jej, czy nawet bardzo rozumiem potrzebę strategii. Ja się zajmowałem promocją Polski przy okazji Expo w Hanowerze w 2000, w Aichi w 2005 i w Saragoście w 2008. I nie jest prawdą, że nie było strategii badań. Były. Myśmy robili bardzo szczegółowe badania o postrzeganiu Polaków, na przykład przez Hiszpanów, przez Niemców, przez Japończyków, ale też inne nacje. I praca nad tym z ówczesnym guru promocji Wally Olinsen trwała. Także to jest bardzo potrzebna praca, którą trzeba wykonać. I bardzo dobrze, że pani podjęła
0: się... Jednak zobaczyliśmy, że wylał się bełkot.
4: Bełkot.
0: Że to jest oczywiście niekompetencja, że to jest oszustwo. Bo jak sztuczna inteligencja, to nie wiem, no rozumiem, jak ktoś zapytał jakieś konkrety, ale też trzeba sprawdzić. To jest wyłudzanie.
4: Oczywiście, że tak. To są oczywiste rzeczy, można powiedzieć, kompromitujące do szczętu. Natomiast
0: to są jakieś banały,
4: że promocja Polski, badanie marki Polska i promocja Polski to jest rzecz czwartorzędna czy niepotrzebna.
0: Tego nie mówimy.
4: Jest potrzebna.
0: Tego nie mówimy.
4: Tylko trzeba to zrobić profesjonalnie, no tak,
0: przykład,
4: dobrze.
0: Profesjonalnie z pomysłem. Na przykład doskonałą promocją Polski jest pokazywanie muru na wschodniej granicy i zdecydowanego działania naszej Straży Granicznej. To na wielu Europejczykach robi wspaniałe wrażenie, że jest kraj, który zawraca ludzi, którzy
4: pokazywanie
0: chcą
4: polskich ulic, czystych, bezpiecznych. I można zrobić mnóstwo w promocji Polski w tej chwili, tylko dobrze.
0: To jest lata 90. jakieś takie, że powiedzmy, że Polska to nie tylko furmanka, traktorek i tam, no to są tak. I prawda, jakieś tam starsze panie na wsi. No to, to jest jakby, no dobrze, Tereso. Teresa Bochwic.
5: No cóż, sytuacja taka, że aż mi jest prawie żal tej pani.
0: No jakaś tutaj ława empatów się nam zebrała, słuchajcie.
4: No trudno.
5: Żal, ponieważ no poniekąd jakoś ją jednak wypuszczono, prawda, do takiej roli, do takiego stanowiska i tak dalej. A przecież wygląda na takie, no po prostu dziewczątko, które może nie mogło sobie poradzić z różnymi sprawami. Bardzo mnie podbudowuje jej angielski, bo sama nie najlepiej mówię, w związku z czym chyba się teraz odważę, żeby...
0: Ale ona mówi bez też kompleksu w tym angielskim.
5: No właśnie, prawda? Więc ja właśnie pomyślałam sobie, że dobry przykład daję tym, którzy też mówią nie, no, bez kompleksów mogą mówić, prawda? Tak, i chciałabym tutaj przy okazji trochę wybronić Szkołę Koźmińskiego, no, trochę pro domo słabo, wiele lat tam pracowałam, między innymi nauczałam robienia przypisów do dzieł różnych właśnie tam tworzących te dzieła. No i mogę przysiąc, że to było zupełnie inaczej uczone niż to, co ta pani zaprezentowała w tej pracy, więc chciałabym, żeby nie obciążać tego miejsca, gdzie ona się...
4: Alma mater.
5: Tak, bo te przypisy na pewno były robione inaczej. No nie, no oczywiście bardzo wydaje mi się słuszna uwaga, że kobieta złożyła dymisję, więc się...
0: Już no tak, ale ta sprawa ma też wątki polityczne.
5: Nie, ma bardzo dużo wątków, zgadzam się z tym i jest to zupełny skandal. Z drugiej strony myślę, że na przykład ta historia, która była bardzo wyśmiewana z tym pojęciem suffering, prawda?
0: Które, cierpienie, tak.
5: Tak, to jest cecha, można powiedzieć, polska. W dużym stopniu kładziemy na to nacisk, różne rzeczy, prawda, wstecz oglądając.
0: Pamiętam, słuchajcie, że...
5: Warto byłoby to rozegrać pozytywnie.
0: Jeden z ambasadorów państw zachodnich, spotkałem go kiedyś w Karpaczu zresztą i tak zagadał i taki nawet ze złością mówi, przecież tutaj codziennie jest jakaś rocznica, tak. Nie? A ja tak sobie myślałem, no coś w tym jest, ale to jest, pilnujmy tego, bo to jest piękne.
4: No, jakiś bohater.
6: Ale proszę państwa, u mnie dzwonek alarmowy się włączył już w tym momencie, kiedy pan premier Tusk przedstawiał panią.
0: To może zobaczmy na sekundę, tak. Fragment chociaż, bardzo proszę, bo to jest ważne.
7: Proszę się nie zarumienić. Najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki, tych takich no, atrakcyjnych, czytelnych brandów dla firm, promocji strategicznych. Współpracuje z nami od dłuższego czasu i marka Polska, czy tak jak my to nazywamy w dokumencie, który powołuje panią profesor na pełnomocnika marka Polski, pracuje od dłuższego czasu jako profesor uczelni, jako nie jednej uczelni, ale przede wszystkim jako osoba, która doradza i firmom, i od dłuższego czasu także polskiemu rządowi.
0: To, że doradza polskiemu rządowi, też wiele wyjaśnia. No, od dłuższego czasu doradzała.
6: Ale sam pomysł centralizacji promocji Polski w momencie, kiedy mamy mnóstwo podmiotów, które na własną rękę, przy własnych budżetach tą promocję wykonują. Mamy samorządy, które się promują. Mamy instytucje kultury, które się promują. Mamy ministerstwa, które mają też budżety na promocję tego i tak dalej, i tak dalej. No był karkołomnym pomysłem. Ja rozumiem, że powstaje jakaś jednostka państwowa, rządowa jednostka, która zajmuje się sama w sobie, ma budżet i promuje promuje tę Polskę, prawda? Tak jak wysyłamy...
0: My nie przesadzajmy z promocją Polski, bo zaraz się cała Afryka i Azja dowie, że u nas jest fajnie i zwiększy się presja migracyjna.
6: Ale ja myślę, że
0: tak, wiesz...
6: lepszą promocję Polski robią cudzoziemcy, którzy do nas przyjeżdżają, nakręcają filmiki i potem pokazują w mediach społecznościowych. Ja bardzo często w moim programie puszczam Niemców, ostatnio Finkę, którzy są zachwyceni Polską. Mówią, dlaczego są zachwyceni.
0: Ale trzeba promować Polskę wśród Polaków, bo to też jest bardzo poważny problem.
4: To jest najważniejsze.
0: Ale Polacy mają straszne kompleksy. Wiele osób wychowuje dzieci do emigracji. To niestety jest to zjawisko. Marzeniem wciąż jest wyjazd na zachód w wielu środowiskach. Naprawdę.
6: No ostatnie statystyki szwedzkie mówią, że więcej Polaków wyjeżdża ze Szwecji, wraca do kraju, niż przyjeżdża. Oby. Więc to jest jakaś pozytywna historia. Natomiast te 8 milionów wydanych, bo my tu mówimy o 200 tysiącach, 8 milionów wydanych na te spoty, z których pierwszy już zobaczyliśmy, to jest dopiero skandal. Bo my widzimy celebrytów, którzy nawet w Polsce niektórzy nie są znani. No z całym szacunkiem dla pana aktora ze Stanów Zjednoczonych, jedną rolę sprzed wielu, wielu lat zagrał i nawet w Stanach Zjednoczonych nie jest znany. I nagle zachodnie społeczeństwa, bo mówią, że to są tu spoty adresowane do Niemców, do Francuzów, do Włochów, do Stanów Zjednoczonych, oni w ogóle nie wiedzą, kto to jest. No i promowanie Polski poprzez Marylę Rodowicz, czy jakiegoś aktora, który też jest nieznany. Ja rozumiem jeszcze Lewandowskiego, no ale on już tak dużo reklam robi, że właściwie się promuje.
0: To jest bez pomysłu, to jest jakaś przeszłość, to jest jak kabaretowa wersja promocji Polski. Kabaret to jakby banał, to jest jakby, no to nie wiem, licealista mógłby coś takiego
6: jeden
0: napisać. Nie ma w tym pomysłu.
6: Jeden z uczestników mediów społecznościowych, ja już dwukrotnie pokazywałam ten film.
0: My się Husarią powinniśmy w tym świecie promować, a nie Lewandowski.
6: Zrobił film przy pomocy drona, który pokazuje, jak Polska jest naprawdę piękna. To był i taki kawałek
0: lata. Ale pokazać nasz charakter, naszą niezłomność, naszą wolę walki, także naszą wiarę. Przepraszam, Piotr Semka czeka. Piotrze, twoja ocena całej tej sprawy i także no już tutaj wtrącę jeszcze, że to jest też taki przyczynek do dyskusji o kondycji środowiska naukowego. No, po prostu studentów uczą ludzie, no którzy...
1: Właśnie, bo obejrzeliśmy grupę ludzi na czele z jej liderką, którzy posługują się jakimś dziwacznym językiem. Ja napisałem na swoim portalu X Sprechen Sie Gorgonisch Mrozisch. To jest jakiś metajęzyk. I teraz zauważmy jedną rzecz, że w otoczeniu Donalda Tuska nie znalazł się nikt, kto by zwrócił na to uwagę i powiedział: panie premierze, no jeżeli ta pani ma być frontmenką całej wielkiej operacji, no to lepiej się zastanowić, bo ona mówi jakimś dziwnym żargonem. To po pierwsze. Po drugie, to oznacza, że wokół Donalda Tuska nie ma ludzi, którzy potrafią zorientować się, że coś z tą panią było nie tak. I to oznacza, że obejrzeliśmy, no, pojawiła się w sieci zdjęcie tej grupy współpracowników, no, którzy wyglądali jak taki, jakby ktoś w jakimś takim telenoweli chciał pokazać grupę fajno Polaków, prawda? Z tymi przykrótkimi spodniami, takich goła kostka, okulary te właśnie bardzo charakterystyczne. Ja nie czepiam się o to, każdy ma prawo ubierać się jak chce. Natomiast ta stopień, stężenie tej specyficzności pokazuje, że w zasięgu Platformy są ludzie, którzy są całkowicie oderwani od jakichś realiów.
0: Piotrze, ja myślę, że dlatego Rafał Trzaskowski przegrał
1: językiem.
0: I dlatego Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie, że właśnie ten typ ludzi budował mu kampanię. I były takie sceny, pamiętasz, jak on pojechał chyba na Śląski, mówi, że on kocha polską kiełbasę. Znaczy, to siedzą w mieście właśnie i mówią, co temu ciemnemu narodowi powiedzieć, żeby nas polubili? No, że ty jesz kiełbasę, to cię polubią. No ten typ właśnie narracji, opowieści.
1: Tak, na przykład pamiętam dobrze, jak któryś z takich speców Trzaskowskiego uznał za stosowne, że w kampanii pan Rafał musi się przejechać metrem i dać się tam sfilmować. No dla wszystkich ludzi, którzy codziennie dojeżdżają metrem, przekonanie Rafała Trzaskowskiego, że jak da się sfotografować w metrze, w którym nikt go w Warszawie nie widuje zazwyczaj, bo jeździ limuzynami, że to będzie coś, co chwyci za serce zwykłego warszawiaka, pokazuje, jak to jest oderwana od życia kasta. I jeszcze jedna rzecz. jak ci ludzie zaczęliby robić klipy, to dopiero byśmy się zdziwili, prawda? Jakby się okazało, że tam jest taki, na przykład jestem w stanie wyobrazić pod tytułem: no, myślicie, że Polska to kraj, w którym codziennie jest jakaś rocznica, a codziennie biegamy ze zniczami na Powązki? Nie, jesteśmy już zupełnie inni.
0: Tak, tak,
1: no,
0: tak.
1: Mogłoby to coś
0: mogłoby być. Słuchajcie,
1: ja bym się nie zdziwił, prawda?
0: Będziemy...
1: Albo zobaczcie Paradę Równości w Warszawie. To jest dzisiejsza Polska. Ci ludzie myślą takimi kategoriami i takie atuty Polski by wysuwali, jak sądzę, do przodu. I
0: największym...
6: Jeżeli można, jeszcze jedna uwaga, Jacku, bo pani...
0: Przepraszam, Piotr, Aleksandra Kubuska, bo kolejne
6: pani,
0: tematy.
6: Nie, króciutko, pani profesor...
1: Jeszcze dokończyć mówiła. Mogę?
0: Dobrze, Piotrze, króciutko, proszę.
1: Ostatnie. Kochani, to, że pani Gorgoń odeszła, to nie znaczy, że wesoła gromadka misia uszatka zgromadzona wokół niej zniknie. Ci ludzie dalej będą.
0: A tam chodzi o 600 milionów złotych budżetu, proszę państwa.
1: Fajnej kasy? Nie. Tylko przyjdzie ktoś nowy i będziemy mieli kolejne osłony tego show.
0: Aleksandra Kłoska.
6: Ja tylko jeszcze jedną uwagę, bo pani Mróz-Gorgoń miała kilkanaście dni na to, żeby budować markę Polski. Oczywiście nic w tym czasie nie zbudowała, ale zdruzgotowała zupełnie swój wizerunek. I teraz się zastanawiam, jak ona w nowym roku akademickim stanie przed tymi swoimi studentami, bo to będzie trudna próba do przejścia.
5: Dostanie huraganowe oklaski.
0: O, to może... No faktem jest, że proszę państwa, też wchodząc w służbę publiczną, czy pokazując się, no trzeba mieć świadomość, że zazwyczaj się udaje, ale czasem się nie udaje. Jak się nie udaje, to potrafi się bardzo nie udać.
6: Trzeba czuć media.
0: To jest katastrofa po prostu w tym momencie. No i też trzeba zawsze budować na prawdzie, na rzeczywistości, nie robić fuszerki, bo no to potem może wyjść po prostu. Słuchajcie, kolejny temat. Zobaczmy sondaż. Bardzo dziwny sondaż się pokazał w polskich mediach. Pracownia Polster, proszę państwa, i okazuje się, że zadano pytanie o wspólną listę tej całej tęczowej koalicji, która teraz rządzi jeszcze z partią Razem, czyli zasadniczo Platforma, Lewica, no partia Razem, i że tu mają prawie ponad 46%. PiS mocny po tym rozłamie. Rozwój Plus na granicy progu. I pewnie bym o tym sondażu nie mówił, bo on jest bardzo dziwny, ale chcę to połączyć z informacjami, które mamy, że a informacje mówią o tym, że Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk, czy też odwrotnie, Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty zawarli porozumienie. Będzie wspólna lista koalicji. Chcą tam też pewnie wciągnąć PSL, pewnie Hołownię. Pójdą razem. Lewica ma mieć 10 tak zwanych jedynek. Czy waszym zdaniem to jest realny scenariusz i jak powinna zareagować prawica? Bo prawica jest teraz rozbita i to niestety coraz bardziej rozbita. Tereso.
5: Scenariusz jest bardzo realny, bo jest to po prostu projekt do wykonania i on się właśnie
0: wykonuje. Że pójść razem, tak?
5: Żeby oni poszli razem. W końcu Czarzasty jest nie od dzisiaj tym marszałkiem Sejmu, prawda? Tylko jest w nim już ile? 2 lata czy półtora roku? W każdym razie dawno. Ja mam coraz wyrazistsze uczucie, że za całą tą ekipą Tuska, która się składa w części z takich postaci, no trochę powiedzmy medialnych, jak to pani powiedziała, to znaczy no takich trochę cyrkowych, trochę dziwnych, trochę bardzo barwnych czasem. W każdym razie na pewno nie na poziomie rządowym czy takim, żeby mieć zaufanie, że oni w ogóle cokolwiek zrobią. Ale za nimi wszystkimi idzie przecież drugi rząd, ta szeroka, szara ława byłych esbeków, byłych rozmaitych ludzi, którzy za Czarzastym, prawda, się ciągną, ale nie tylko. I oni czekają, no czekają, przebierając nogami.
0: Teresa, a czy ta prawica się złączy, no zwłaszcza ta pisowska szeroko rozumiana, bo to jest, wiesz, to jest wielu ludzi boli, no jakby tak. Nawet napisałem do jednego przedstawiciela tego Rozwoju Plus, zdradzę może, że przy tych wszystkich nieszczęściach to nam jeszcze rozłamu było trzeba, nie?
5: Tak, no nie zapominajmy, co ten rozłam przykrył, prawda, jakie to było, jaki to był moment. Ja nie wiem, jak było, wiem, że faktycznie była straszliwa, ogromna ogólnopolska afera ze służbą zdrowia, zaczęły wychodzić na wierzch różne rzeczy i nagle rozpadł się PiS. Po prostu, no jak na zamówienie, bo rzeczywiście trudno by było o większy jakiś...
6: Ale rząd nam dostarczył kolejnych afer, więc nie martwmy się, będą nie, jeszcze no to, następne.
5: Takie mniejsze, wielkie afery tam typu pani... pewnych obyczajów, która jest ma reprezentować już nie wiem co kulturę.
6: Nie, ale powstanie warszawskie.
5: Powstanie warszawskie.
6: Wracając do tej,
5: to są takie łachotki.
6: Wracając do tego prawdziwe sondażu. Ja tylko przypomnę, że w 23 roku Donald Tusk próbował stworzyć wspólną listę i nie udało mu się to. No ale wtedy PSL był w zupełnie innej sytuacji, bo powstała trzecia droga, więc PSL znowu znalazł żywiciela.
0: Tylko Olu, też dodajmy, że te sondaże takie proste są. Sumowanie tych elektoratów, to wiadomo, że to tak nie będzie.
6: Nie no,
0: 40% mogliby o tyle walczyć, uważam.
6: No nie sądzę, dlatego że to nie jest taka prosta arytmetyka, że się doda poparcie Koalicji Obywatelskiej do poparcia Lewicy i wychodzi nam 40, bo okazuje się,

0: Nierealne. No to, co można, to odbudować ten wielki PiS.
1: No chyba, że ta lista Zjednoczonej Prawicy powstanie pod patronatem prezydenta Nawrockiego. Wtedy jest szansa na to, że Konfederacja się przyłączy do tego.
2: Maciej Pawlicki. Przynajmniej jedna Konfederacja.
3: Dwa tematy. Lewicowy i prawicowy. Jeśli chodzi o lewicę, to wydaje mi się, to dawno to nie jest lewica, no to lewicą jest Zandberg. To, i dlatego to
0: oni się tak nazywają.
3: Okej,
0: okay,
3: no, ale moim zdaniem Zandberg nie przystąpi do koalicji
0: też
3: z Tuskiem. I to jest czysto teoretyczne, tak jak pani mówi, nie sprawdzi się, ponieważ tak się nie połączą. Niemniej jednak, mimo tego, to, że no, postkomuniści i ta lewica kawiorowa i biznesowa z Tuskiem, no to jest oczywiste, bo oni w ten sposób mają zapewniony dalszy byt. Pewnie podobnie PSL. Natomiast jeśli chodzi o ten manewr łączenia, nie łączenia, no to przypomnijmy sobie, co się wydarzyło 3 lata temu. 3 lata temu trochę sytuacja była podobna, bo Tusk chciał jedną listę, Hołownia nie chciał, widział, że mu rośnie. I podobnie było na prawicy, to znaczy PiS chciał my, a bez Konfederacji. I w pewnym momencie no, Tusk wykonał pewien manewr, to znaczy przestał zwalczać Hołownię. Natomiast PiS nie przestał zwalczać Konfederacji. I stało się tak, że krótko mówiąc, rządzi Tusk. W związku z czym chciałbym, żeby tego błędu nie popełnić. To znaczy odbudowanie wielkiego PiSu, jeśli wierzą w to, to niech walczą. Natomiast walka, ostra walka z Konfederacją czy Konfederacjami moim zdaniem działa przeciwko.
0: No, tylko mi się wydaje, Maćku, uczciwie mówiąc, że więcej agresji jest po stronie Konfederacji. Znacznie więcej. To są te toksyczne, zjadliwe,
3: ale ja nie bronię,
0: wiesz,
3: Konfederacji. Ja tylko mówię, że rzeczywiście jest tak, że jeżeli, no arytmetyka, ja rozumiem, że nie lubimy tego czy tamtego, będziemy mówić, bo ty bardziej. No ale jeżeli dziecko mówi młodsze dziecko do starszego, mądrzejszego, wykrzykuje o Belgii, no to ten starszy, który jest bardziej doświadczony, powinien zarządzić tą sytuacją. I my mamy taką sytuację, w której bez całej prawicy, nie tylko pisowskiej, bez całej prawicy, będzie kontynuacja tych rządów i trzeba myśleć o tym w dalekiej perspektywie. Ja bym bardzo chciał, że ja rozumiem te bardzo ostre napięcia, tylko że po to jest polityka, że dokonuje się rzeczy, które są możliwe.
0: Ale bez silnego komponentu Prawa i Sprawiedliwości,
3: ale ja mówię, oczywiście, że
0: te rządy nie będą w stanie ustać.
3: Tak, tylko, że,
0: bo to są, no, dobrze, w dużej mierze często to są niepoważni ludzie.
3: Coś w tym studiu mówiłem i co zapewne się panu redaktorowi nie
0: spodoba. Dawaj, Maćku, najwyżej wywalą.
3: To mianowicie, że moim zdaniem gwałtowny wzrost, zwłaszcza Konfederacji Korony, ale także Konfederacji, wynikał z tego, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję, że nie przyznajemy się do żadnych błędów. Wszystko było super. Moim zdaniem część powiedziała tak, no to znaczy będziecie je popełniali znowu. Trzeba powiedzieć, to samo do Morawieckiego mam pytanie. On odszedł, bo mówi, że wszystko było fajnie, ale tak naprawdę to Jarosław Kaczyński mu coś tam kazał. No nie, powiedzmy sobie, do czego się Morawiecki przyznaje, do czego nie. Powiedzmy sobie, co chce PiS kontynuować, czego nie chce. I wtedy postawimy obie konfederacje wobec konkretnego zdeklarowania w konkretnych sprawach. Rozmawiajmy o konkretnych tematach.
0: Myślę, że
3: nie kto jest brzydszy, kto ładniejszy.
0: Te pewne propozycje, które już padły, że jednak Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to będą inne rządy i że jakieś wnioski wyciągnęło. Tak mi się wydaje, ale może masz rację, że trzeba to wyraźniej.
3: Dokładnie w którym punkcie? W których punktach należy zmienić? Czy tylko zamykanie lasów? Czy jeszcze coś innego? Bo ja sądzę, jeszcze sporo. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie na tyle dorosłe, że przyzna się do zmiany strategicznej pewnych kierunków, nawet zwalając na Morawieckiego, to wtedy moim zdaniem ma szansę na stworzenie takiej prawicy, w której będzie bardzo ważnym komponentem.
1: No 3 lata za późno. Taki manewr był do wykonania po przegranych wyborach, w tym sensie przegranych, że nie udało się stworzyć koalicji.
3: Ale nie chodzi o walenie się w piersi.
1: Nie, ale to był wtedy okres, kiedy trzeba było się przyznać do błędów. Teraz jest okres, żeby przedstawić program.
0: To nie tylko są błędy. Wydarzenia cywilizacyjne i również rządy PiS-u sprawiły, że część wyborców zmieniła się. Część wyborców przeszła bardziej na prawo, niż była w 2015 roku.
2: Prawda,
0: w Polsce zachodzi zmiana i to nie jest jakby, to jest obiektywny czynnik, ale przepraszam, teraz Piotr Semka jeszcze w sprawie sytuacji politycznej, Piotrze. Lewica, prawica. Liberałowie, prawica.
4: No, na pewno ważny czynnik jest kolejny fakt, że w kolejnej sondażu grupowanie Morawieckiego jest na granicy progu wyborczego. To sygnał, że Morawiecki przecenił swoje możliwości.

0: Oczywiście, gdyby tu z nami byli teraz działacze Rozwoju Plus, to oni powiedzą, teraz będziemy ciężko pracować, jesień i tam pewno skoczy. Ale moim zdaniem nie skoczy wyżej niż do 7%. Znaczy to jest już jak gdyby takie ustawienie fabryczne.
1: To wystarczy.
0: To oznacza, że prawdopodobnie gdzieś koło późną jesienią zaczną się rozmowy na temat jakiejś wspólnej listy, bo PiS-owi potrzeba tych 5%. Ale też nie patrzmy na ten sondaż jakoś jako zdecydowaną przewagę ekipy Tuska, bo te ich 46%, jeżeli porównamy z połączonym wynikiem PiS-u i Rozwoju Plus, to jest 46 do 29, co moim zdaniem sumowanie tych elektoratów i taki efekt świeżości pomysłu wspólnej listy szybko spadnie.
2: Ale Piotrze, też zauważ, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości
0: to jednak pani
2: w kolejnym sondażu to jest 20 parę procent i to jakby to jest, ja wiem, że to jest jakby dużo mniej niż było, niż są ambicje, ale tak no prognozowano, że będzie spadek tam do kilkunastu. Nie nastąpiło to.
0: Dobrze, moim zdaniem wnioski są takie. Na pewno należy dążyć do zażegnania tego sporu. Na jakieś przyznawanie się już był czas, tu ma rację Ola, ten czas minął, teraz nikt nie będzie tych spraw dalej. Głaskanie Konfederacji nic nie da, będzie gryzła. I Maćku, ostatnie krytyki Konfederacji to była jesień zeszłego roku wypowiedzi Kaczyńskiego. Od tego PiS, a szczególnie Czarnek, zawsze uśmiecha się do Konfederacji. Od tego czasu miałeś parokrotne, aroganckie, wstrętne, bardzo nieprzyjemne wypowiedzi, nie tylko zresztą Mentzena, ale i Bosaka. Bo jeżeli Bosak w momencie, kiedy jest spór w PiS-ie, mówi, no zamiast rozmawiania o jedności, załóżcie komitet likwidacyjny, to jest arogancja, która źle wróży. I teraz czas na dogadywanie się będzie po wyborach. Do tego momentu PiS musi pokazać, że ma własny pomysł i że wszelkie zginanie karku przed Konfederacją moim zdaniem nic nie da. To jeszcze bardziej będzie arogancki Mentzen.
1: Jeszcze
0: jedno. Jest duża różnica pomiędzy jedną Konfederacją a drugą. Korona i jej lider, na przykład projektem, aby w Polsce nie mogły stacjonować obce wojska, co oznacza de facto wycofanie amerykańskich wojsk z Polski, zagraża bezpieczeństwu Polski. Więc Maćku, mniej trochę tego zapatrzenia w obie konfederacje, a szczególnie tą, którą symbolizuje Grzegorz Braun, bo jego wypowiedzi są bardzo niepokojące dla polskiej racji stanu.
1: Ja jedną uwagę
2: Aleksandra
1: tylko zgłoszę,
2: Jakubowska.
1: Bo wydaje mi się, że musi uciec do przodu Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy, jeżeli uznamy, że jest szansa na stworzenie szerokiej listy Zjednoczonej Prawicy, nawet abstrahując bez Konfederacji, prawda? Bo przecież ugrupowań prawicowych jest trochę więcej niż PiS, Konfederacja, stowarzyszeń, samorządowcy i tak dalej, trzeba zmienić nazwę. To znaczy komitet powinien iść pod nazwą nie Prawo i Sprawiedliwość, albo Zjednoczona Prawica, ponieważ wielu wyborców odstręcza
2: No ale z drugiej strony
1: nazwa.
2: To jest ten stary dylemat, bo potem też przychodzą ludzie i mówią, słuchajcie, zanim do małych miejscowości, do ludzi, którzy się na co dzień nie interesują polityką, dotrze pomysł, dotrze nowa nazwa, to...
1: Jacku, to nie jest nowa nazwa. My jej wymiennie używamy od kilku lat. Mówimy Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość. Przecież był rząd Zjednoczonej Prawicy.
3: Ale może się proszę nazywać Państwa. Porozumienie Centrum.
1: Tak, ale słuchajcie, przecież zobaczcie, na przestrzeni ostatnich kilku lat, jak Platforma Obywatelska zmieniła swoją nazwę. Mieliśmy Platformę Obywatelską, teraz mamy Koalicję Obywatelską. Chcą iść do wyborów pod Koalicja 15
2: ale października.
1: Ale PiS
2: ma szansę być najważniejszym elementem przyszłej prawicowej koalicji.
4: Dobrze, mogę odpowiedzieć?
2: Proszę,
4: przepraszam,
2: Maćku,
4: bo zostałem
2: króciutko, bo jeszcze
4: oskarżony. Przez Piotra o to, że jestem zapatrzony i zachwycony Konfederacjami. Piotr, no może nieuważnie mnie słuchałeś i rozumiem emocje w twoim głosie, ale ja powiedziałem zupełnie co innego. Znaczy ja powiedziałem tylko to, że chcę wiedzieć, jaki jest program każdej partii. To znaczy chciałbym, żeby w kilku ważnych elementach...
2: No w przypadku PiSu to jest najjaśniej powiedziane.
4: No nie, nie jest. Ponieważ nie wiem, czy na przykład jak będzie kolejna pandemia, jak się zachowa. Albo jaka będzie kwestia dalszej relacji w stosunku świadczeń do Ukraińców. Ja się bardzo cieszę, że pan Czarnek tak się zachowuje i super. Powinien zachowywać. Tylko, że ja pytam o program. O program, nie o pochukiwania i pokrzykiwania, kto jest brzydki, tylko o program.
2: Konfederacje wspierały każdy ruch w sferze reagowania na pandemię w trakcie, kiedy ta pandemia trwała. Mencen osobiście wspierał i to łatwo mówić z perspektywy czasu. Jak ten rząd się mógł inaczej zachować, jak przyszła jakieś choróbsko, nikt nie wiedział, co to jest, jak z tym
4: to
2: żyć.
4: Możemy o tym mówić długo, długo.
3: Czy ja bym
2: nikt się... Proszę, Teresa.
3: Tutaj taki pewien aspekt, który na pewno pani by wyjaśniła bliżej, to PiS nie dostał pieniędzy. Zablokowano mu masę pieniędzy. Myślę, że w tej chwili zdrowo myślą w sferach POKO tak zwanego, jak mu dalej nie dawać pieniędzy. A Morawiecki pieniądze dostanie. Prawda? Bo jest nową partią i nie ma powodu...
1: No, po wyborach.
2: Po wyborach.
3: Jak
4: przeskoczy próg. Tak?
3: Jak przeskoczy próg. Oczywiście ten próg tutaj jest właściwie na stole, nie 7%,
2: ale to też jest
3: 53,
2: za mało, prawda? Bo jednak ma nieprzypadkowo premier Morawiecki 40 posłów, to jest 41 okręgów, 41 jedynek. Tych posłów zostali zwabieni w jakiejś mierze obietnicą wejścia do Sejmu z jedynki. No, jak masz 7%, to wprowadzisz... od 6 do 15 posłów, no nie wprowadzisz 40.
3: Tak czy inaczej Morawiecki
2: 40,
3: dostanie pieniądze, a PiS może tych
2: gra w polityce zaczyna
3: dostać.
2: Się taka realna, no przynajmniej
3: to jest
2: klub, nie?
3: Silny.
1: No ale to jest perspektywa powyborcza, bo na razie
2: jeszcze
1: to
2: jeden temat muszę wprowadzić, bo Maciej Pawlicki mnie o to prosił, Maćku. Lex szarlatan. Prezydent kieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Tej ustawy jest słuszne. Ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki. Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Kieruje ustawę przed jej podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego, który powinien jednoznacznie stwierdzić, czy jej przepisy nie naruszają polskiej ustawy zasadniczej.
2: No zaraz zobaczymy, bo premier Tusk zareagował oczywiście toksycznie. To teraz od Piotra Semki zaczniemy. Piotrze, czy prezydent słusznie zrobił?
0: No, prezydent trochę uchylił się od decyzji, ale ja znam opinie, które mówią, że istnieje na przykład w środowisku dietetyków bardzo duży spór dotyczący bardzo arbitralnego zakazywania niektórych ziół, które zdaniem części dietetyków i zielarzy mają pozytywny charakter. I tutaj w tym środowisku są spory. Ja wiem, że będzie to wykorzystywane przez środowisko liberalne do pokazywania, że prezydent nie tylko jest kibolem i nie tylko brutalem, ale jeszcze...
2: No Piotrze, środowisko liberalne, które chce zakazywać, prawda? Znaczy,
0: na chorą.
2: A przecież jakby no chcącemu nie dzieje się krzywda. No.
0: Powinien bardziej wyraźnie powiedzieć, jakie głosy z tego środowiska uważa za racjonalne i jak tą ustawę można poprawić. Wysłanie jej do Trybunału to jest trochę uchylenie się od...
2: Ale położył swój projekt też prezydent.
0: Stanowiska. Moim zdaniem powinien prezydent powiedzieć, co budzi jego wątpliwości.
1: No powiedział, co budzi jego wątpliwości. Przede wszystkim zbyt wielkie uprawnienia dla Rzecznika Praw Pacjenta.
2: Tak, bo on mógłby zakazywać działalności, kary.
1: Oczywiście to jest nieszczęście. Na naszej antenie wielokrotnie mówiliśmy o tego typu przypadkach przez ostatnie lata. Ja sama mieszkam niedaleko.
2: Bo tu chodzi na przykład o to, że odwodzi się ludzi od leczenia za pomocą chemioterapii raka i się daje jakieś ziółka.
1: Słynna historia sprzedaży wody mineralnej, która była tylko dotknięta przez uzdrowiciela i miała leczyć, więc to przypadek niedaleko mojej miejscowości. Ale prezydent zablokował tą ustawę. To nie jest tak, że on się uchylił od odpowiedzialności, bo gdyby ją podpisał i skierował do Trybunału, to by była zupełnie inna sytuacja. Teraz ta ustawa jest tak jakby zawieszona.
2: No i prezydent
1: wysłał własną. I teraz mówi sprawdzam. plan dla rządu, czy rzeczywiście chcecie to, tego
2: Donald
1: zrobić.
2: Tusk tutaj nawet miał taką wypowiedź parę dni temu, że prezydent zagraża bezpieczeństwu takiemu no, finansowemu
1: wszystkiemu.
2: Państwa.
1: Wszystkiemu. Rating nam obniża
2: ale
1: wszystko.
2: Ja powtarzam, gdzie mogę. Gdyby prezydent chciał zawetować każdą ustawę, którą mu wyśle Donald Tusk, to ma do tego święte prawo. I to taki ruch egzekucji praw prezydenta nastąpił, nie? Bo wcześniej było, ma prawo wetować, ale trochę. No, ma prawo wetować wszystko. Maćku, przepraszam.
4: Tak, no ja dziękuję prezydentowi, że to zrobił. Cieszę się, że to zrobił i myślę, że był pod dużymi naciskami, żeby tego nie zrobić. Choć oczywiście w swoim maksymalizmie wolałbym, żeby zawetował i wyrzucił do kosza tę ustawę. Ale być może będzie tak, że tą drogą ona nawet ma mniejsze szanse na powstanie. A jest to ustawa haniebna, jest to ustawa totalitarna. Jest to ustawa, która służy do tego, żeby wyeliminować wszelkich, którzy nie zgadzają się z narracją wielkich koncernów farmaceutycznych.
1: Tak jest.
4: To znaczy, główny jej grzech polega na tym, że oddaje ogromne kompetencje w ręce jednej osoby, rzecznika praw pacjenta, który nagle decyzją administracyjną może wszystko. Może zamykać instytucje, firmy.
2: Czy ty byś spokojnie patrzył na kogoś, kogo odwiedziono od chemioterapii?
4: Ale daj mi dokończyć, błagam, bo to jest bardzo sprawa.
3: Na pewno bardzo nie patrzyłby.
4: Bardzo decydująca o tym, że mamy bardzo chorą służbę zdrowia. Jej głównym powodem jest to, że żyjemy w świecie konfliktu interesów. To znaczy nie wiemy, kto pobiera pieniądze, wynagrodzenia od producentów medykamentów i po COVID-zie właśnie bardzo silna powstała wiedza wśród ludzi w internecie, że dzieje się coś bardzo złego. W związku z czym należy przy pomocy właśnie tej pały, którą chciał dać Donald Tusk temu panu, unicestwiać wszystkich, którzy krytykują oficjalnie. Wiecie, co to jest oficjalna? Już tylko ostatnie zdanie. Co to jest oficjalna wiedza medyczna? Uznana wiedza, czy aktualna wiedza medyczna, która ma być kryterium karania.
2: To jest też rzecz negocjowalna wewnątrz
4: środowiska. No nie jest negocjowalna.
2: Wewnątrz środowiska.
4: Wedle aktualnej wiedzy medycznej topielców należy ożywiać wpuszczaniem im dymu tytoniowego. Nagrody Nobla dostał człowiek, który proponował przecinanie płatów mózgowych, czyli lobotomia, albo człowiek, który kazał leczyć kiłę malarią.
2: Masz bardzo dużo racji, kiłę ale no, długość to życia człowieka rosła w wielu krajach, rośnie dzięki twardej, tej okropnej medycynie szpitalnej, bo jakby zielarstwo było tak świetne, to by plemiona prymitywne żyły.
4: Ale ja nie mówię, że albo. Chodzi o to, żeby nie stwarzać totalitarnego systemu, w której jeden człowiek bez prawa odwołania, bez procesu sądowego, bez przedstawienia dowodów potrafi masakrować całą opozycję.
2: Jeszcze Teresa Bochwic, bo już mamy niewiele. Tereso, bardzo proszę.
3: No, służba zdrowia, podobnie jak lecznictwo, są to w ogóle tematy już nie rzeki, ale oceany.
2: To są filozoficzne, prawda? Też tematy, oczywiście.
3: Ale pamiętajmy o losie wielkiego lekarza XIX wieku, który Zamelweisa, który odkrył, że trzeba myć ręce, zanim się ludzi zbada.
4: Ojciec antyseptyki,
3: który został wyklęty przez cały świat lekarski, potępiony, dobrze, że nie wsadzony, może i wsadzony.
4: No nie, wsadzony do domu wariatów, gdzie został pobity i umarł.
3: A, no to nawet to mi jakoś już umknęło. W każdym razie i to był człowiek, który po prostu zdecydował jego
4: takich przykładów jest chorób,
2: które zaczęliśmy leczyć. Tak. Też są wiele chorób, wiele żydki z niemu uratowanych dzięki badaniom Big Pharmy. No, ale, też jakby,
4: no tak, nie, tylko że dzięki zgodzie na badanie, rozumiesz? Ten pan może zablokować zgodę
2: wszystko
4: na badania.
2: Wszystko się może wyrodzić i trzeba im patrzeć na ręce.
3: Tu każda matka powyżej 50 wie, co leczyło dzieciom kaszel i tak dalej. Syrop żywokostowy. Żywokost jest zakazany w tej
4: syrop
3: chwili.
4: Syrop z heroiny był kiedyś uznany wiedzą medyczną.
3: Celów spożywczych. Można się żywokostem smarować, a nie można
1: trzeba nie patrzeć lecieć na ręce, dlatego że wiele koncernów farmaceutycznych blokuje niektóre badania i blokuje niektóre odkrycia w medycynie,
2: ale też jest wielu prawdziwych szarlatanów,
1: odzyskać swoje zyski.
3: Trzeba to rozwiązywać.
2: Widzisz, zgadzam się, że też nie możemy ludzi całe życie w każdym obszarze prowadzić za rączkę. Państwo nie może i nie powinno. Człowiek
4: państwo nie
2: sam
4: powinno sprawdzać,
2: wybiera.
4: Co jest w leku.
2: Sam
1: ale pani minister Nowacka...
2: Ale mamy instytucje.
4: Nie, właśnie nie mamy. Właśnie o to chodzi, że państwo polskie nie bada leków, które wchodzą na rynek. Tylko koncerny.
2: Maćku, nie
4: powinniśmy mieć.
2: Zgadzam się z tym,
1: ale nie martwcie się, pani minister Nowacka wprowadziła edukację zdrowotną, nowe
2: ale
1: pokolenia poradków
2: będą. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Kielcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie. To stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, za co bardzo dziękuję. Dziękuję Piotrowi Semce. Piotrze, kłaniamy ci się nisko.
0: Dziękuję bardzo.
2: A nie wspomnieliśmy, kapłan zmarł, tak? I to jedno zdanie dosłownie.
0: Tak, ksiądz ojciec Bronisław Sroka został pochowany wczoraj na cmentarzu w Gdyni, w Witominie. Kapłan, który był duchowym ojcem Ruchu Młodej Polski, najważniejszego środowiska konserwatywnej opozycji w Gdańsku, ale i szerzej w Polsce. I człowiek, który był dwukrotnie więziony, raz w latach stalinowskich za konspirację młodzieżową, a potem w ramach konspiracji ruchu w 1969 roku został aresztowany. To był kapłan, który odprawił mszę w stoczni 14 grudnia, dzień po stanie wojennym, kiedy był tragiczny, nieliczny strajk.
2: Dobrze, już musimy kończyć. Dziękuję, że wspomniałeś o takich
0: pomyślmy
2: ludziach.
0: Pomyślmy o jego odwadze.
2: Pomyślmy, proszę państwa, zmówmy też, zdrowaś Mario, kto może, kto ma chwilę. Aleksandra Jakubowska, kłaniam się nisko, Olu. Teresa Bochwit, dziękuję bardzo, Tereso. I Maciej Pawlicki, dziękuję Maćku, że znalazłeś czas dla naszej audycji. Proszę państwa, dużo zdrowia, dbajmy o siebie. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Dwie minuty zostały do godziny 10.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat mówi, nie ma grzechu. Są najwyżej jakieś zranienia, niepowodzenia człowieka. A w ślubach ksiądz prymas pisze, przyrzekamy, żeby naród żył bez grzechu ciężkiego. Mówili, to jest nierealne. A ksiądz prymas mówi, czy to jest coś złego?
3: Jasnogórskie śluby narodu polskiego miały być programem duchowej odnowy Polaków. Czy ich treść jest aktualna także dzisiaj? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o godzinie 13.10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
5: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
1: Po reklamie.
0: Burze, ulewy i silny wiatr przechodzą nad Polską i właśnie na Mazowszu jest w tym momencie najtrudniejsza sytuacja. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem na większości obszaru województwa mazowieckiego. One będą obowiązywać do południa. Później te porywy wiatru stopniowo będą słabnąć, ale jeszcze do godziny 12 nawet 80 km na godzinę tak mocno będzie wiało. 17 stopni na termometrach w Warszawie, maksymalnie dziś 20 kresek. Minęła godzina 10, za nami salon dziennikarski, teraz odrobinę niższa temperatura, nie będzie już tylu emocji, będzie za to muzyka, Pink zaśpiewa nam za moment, a już za kilka minut język polski na tapecie, audycja z polszczyzną na 106,2 FM w tej godzinie.

0: 10 minut po 10, audycja z polszczyzną na ty, a w niej Wiesława Kwiek, nauczycielka języka polskiego na emeryturze, która skupia się na błędach i różnego typu takich właśnie, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej.
1: Z polszczyzną na ty.
2: Dzień dobry. Dzisiaj odcinek pod tytułem Powinowaty czy krewny, czyli o dawnych nazwach, często już odeszły jakby do lamusa, powiedzielibyśmy, czyli nie są używane. Teraz się częściej zdarza, że jakby jedno słowo obsługuje kilka rodzajów jakby pokrewieństwa, ale po kolei do rzeczy. Może warto też niektóre słowa, mimo że nie są używane, to tutaj w tej audycji przypomnieć. Więc powinowaty czy krewny? Jaka jest różnica między tymi słowami? Otóż krewny to jest ktoś, kto ma cząstkę naszej krwi, z którym mamy cząstkę krwi wspólnej. Czyli mieliśmy wspólnych dziadków, pradziadków. Natomiast powinowaty to jest ktoś, kto jakby w rodzinę się wrzenił. Z nim nie mamy więzów jakby pokrewieństwa, tylko mamy powinowactwo. Czyli mąż siostry to już będzie nasz powinowaty, a nie krewny. I teraz takie słowa. Świekra, świekr, teść, teściowa. Teść, teściowa mają się dobrze i obecnie oznaczają tak rodziców żony, jak i rodziców męża. Natomiast kiedyś mieliśmy to rozdzielenie. Czyli kobieta mogła mieć świekrę i świekra, a mężczyzna, małżonek miał teścia i teściową. Słowo macocha chyba jeszcze całkiem dobrze się ma. Słowo pasierb może trochę mniej. Pasierb, pasierbica, ojczym. Czyli no tu mówimy o takich sytuacjach, kiedy ktoś po raz kolejny wstępuje w związek małżeński i zostały jakieś tam dzieci z poprzedniego związku. To dla tego nowego współmałżonka te dzieci z poprzedniego związku to będą te pasierby, jak mówimy. Czyli pasierb, jeśli to chłopiec, pasierbica, jeśli to dziewczynka. No, pasierbica się pojawiała nam w baśniach o dobrej córce i złej, tam gdzie przychodzi macocha i źle traktuje swoją pasierbicę. Tam na pewno te słowa możemy jeszcze znaleźć. Brat przyrodni, siostra przyrodnia. No to są jakby rodzeństwo, które tylko jednego rodzica mamy z nimi jakby wspólnego. Szwagier, bratowa, no te słowa nam się całkiem dobrze mają. Siostrzeniec jako syn siostry i bratanek jako syn brata. Kiedyś ten bratanek i siostrzeniec to na określenie w stosunku do stryja, czyli brata ojca, mówiliśmy synowiec i synowica, ale to się nie zachowało. Ciocia, wujek teraz właściwie jest bardzo popularne, zresztą i ciocie, i wujkowie często nie są w ogóle z nami ani spowinowaceni, ani spokrewnieni, a są jedynie przyjaciółmi rodziców, z którymi utrzymuje się bliskie kontakty. Kiedyś rodzeństwo matki to właśnie ciocia i wujek, ale rodzeństwo ojca to już był stryj, stryjenka albo stryjna. Teraz często mamy do czynienia z rodzinami patchworkowymi, a patchwork to łączenie różnych materiałów. Może nie do końca poważnie traktuje się przysięgi małżeńskie, a zwłaszcza te słowa oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, a czasami inne względy przemawiają, niezależne jakby od ludzi. Ale zdarza się, że ludzie wstępują w kolejne związki małżeńskie i wtedy tworzą taką patchworkową rodzinę. Jeśli mówimy o rodzinie, to może takie też dwa słowa. Monogamia, czyli rodzina monogamiczna, to jest w naszej kulturze, czyli taka, która jest oparta na małżeństwie jednego mężczyzny i jednej kobiety. Poligamia, inaczej rodzina poligamiczna, to jest małżeństwo z wieloma osobami. I często się tak zdarza, że mężczyzna ma kilka żon w niektórych kulturach, ale są też wyspy i są takie społeczności, gdzie jedna kobieta ma kilku mężów. Takich ciekawszych jeszcze słów, które absolutnie gdzieś już zaniknęły i z tym się nie spotykamy, więc tylko jako ciekawostka. Dla kobiety brat jej męża to dziewierz był kiedyś, a siostra zełwa. Dla mężczyzny rodzeństwo żony to szurzy i świeścia. No zupełnie takie słowa niespotykane. Swoje nazwy mieli też małżonkowie rodzeństwa. Żona brata to jątrew, a mąż siostry to swak. Dzieci brata nazywano synowcem i synowicą, to już nam się pojawiło, ale obecnie mamy bratanka i bratanicę, siostrzeńca i siostrzenicę. Także, proszę Państwa, język nam ubożeje. Wiele słów z niego wypadło. Można powiedzieć naturalna kolej rzeczy. No, jeśli nie są używane, to z tego języka wypadają. A język to jest taki twór, który się też rządzi ekonomią. To, co jest używane często, to zostaje zachowane. To, co potrzebne, to zostaje zachowane. To, co zbędne, po prostu używane coraz rzadziej i wreszcie już staje się archaizmem, czyli takim słowem, które z użycia wypada. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: 25 minut po godzinie 10. No, teraz trochę słońca na warszawskiej Pradze się pojawiło, ale generalnie dosyć trudny jest to poranek w stolicy. Potężna wichura paraliżuje Warszawę. Zamknięte jest do odwołania m.in. warszawskie zoo, a także parki w Łazienkach i w Wilanowie. Wszystko z powodu silnych porywów wiatru, które mogą nawet do 80 km na godzinę osiągać takie prędkości. Prawie 2000 razy interweniowali strażacy w sumie w związku z nawałnicami. No i teraz najtrudniejsza sytuacja jest właśnie na Mazowszu.
1: Teraz najwięcej interwencji mamy na Mazowszu. Tutaj ta liczba wyraźnie wzrosła. Z kilkudziesięciu wczoraj, dziś już mamy prawie 600. Myślę, że z minuty na minutę, z godziny na godzinę jeszcze ta liczba może wzrosnąć. No cały czas zgłoszenia napływają, staramy się wszystkie na bieżąco obsługiwać. Co najważniejsze, nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, także są to działania stricte dotyczące pompowania wody, usuwania powalonych drzew, udrażniania szlaków komunikacyjnych.
0: To Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Do południa wydane są ostrzeżenia w Warszawie przed silnym wiatrem. No i także warszawski transport publiczny informuje o utrudnieniach, które występują miejscami w związku ze skutkami silnego wiatru.

0: na dobry czas.
1: Radio Warszawa.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: Spokojnie, w spokojnym tempie Everything But The Girl na 106.2 FM, a tymczasem intensywny i bogaty w wydarzenia będzie dzisiejszy dzień dla papieża Leona XIV. Ojciec Święty odwiedzi Republikę San Marino, a następnie uda się do Rimini. W tym pierwszym miejscu spotka się z władzami Palazzo Pubblico. Właśnie mniej więcej w tym momencie to spotkanie trwa. Pozdrowi też wiernych zgromadzonych na Piazza della Libertà, a następnie w Bazylice Świętego Maryna będzie przewodniczyła do Latii Najświętszego Sakramentu. Odda także cześć patronom, cześć relikwiom patrona Republiki. Po drodze papież odwiedzi też wspólnotę augustianek w Penabili. To miejsce szczególne. Tam podczas II wojny światowej siostry otworzyły drzwi dla zakonników zagrożonych deportacją oraz dla ewakuowanych dziewcząt z rodzin z Rimini. Właśnie do Rimini papież pojedzie po południu. Weźmie tam udział w mitingu przyjaźni między narodami, które organizuje środowisko Comunione e Liberazione. O 15.30 spotkanie będzie można śledzić w oficjalnych mediach watykańskich. Następnie papież spotka się z chorymi, z osobami niepełnosprawnościami, a także z ubogimi, którym pomaga Caritas. Wieczorem odprawi mszę świętą na Piazzale del Porto. To jednodniowa, ale bardzo intensywna wizyta duszpasterska papieża we Włoszech. San Marino i Rimini to miejsca, które dziś Leon XIV ma na rozkładzie jazdy w planie swoich wizyt i swojej posługi następcy świętego Piotra. Na pewno będziemy o tym mówić na antenie Radia Warszawa. Teraz patrzymy na zegar. 20 minut zostało do godziny 11.
1: Budzi się noc, zasnął dzień, nie chcę dłużej błądzić we mgle.

Za 13 minut będzie godzina 11. Znowu wracamy do tej trudnej sytuacji pogodowej w Warszawie, no bo faktycznie sporo się tutaj dzieje. Przypominamy, ogród zoologiczny, parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie są zamknięte, no i też w związku z tą trudną sytuacją meteorologiczną i wichurami Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości. Jeżeli będzie taka potrzeba, to mogą zostać skierowani do pomocy służbom i administracji publicznej. No a tej pomocy może faktycznie się zdarzyć tak, że będą służby potrzebować od początku tych zjawisk do tylko godziny 8 rano około 600 interwencji na Mazowszu strażacy podjęli w związku z tymi wichurami, z silnymi podmuchami wiatru. Także utrudnienia w ramach pojazdów warszawskiego transportu publicznego. W tym momencie dotyczą one na przykład linii 7 i 73. Chodzi o okolice kierunku zablokowania przejazdu. Tramwaje linii zostały skrócone do krańca Dworzec Wschodni. No i też pojawiają się komunikaty kilkanaście minut temu o utrudnieniach w kursowaniu linii 152 czy utrudnieniach w kursowaniu linii 251 i 710. Wszystko oczywiście przez te silne porywy wiatru, które łamią drzewa, a te z kolei blokują drogi i tory.

0: za minutę wybije godzina 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
3: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
4: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
2: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
3: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
6: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Słońce pojawiło się na warszawskim niebie i trochę też, mam wrażenie, uspokoił się wiatr, chociaż dzisiaj skala jest taka, że spokojny wiatr i bardziej nieruchome drzewa, no to innego dnia byśmy powiedzieli, że całkiem mocno wieje, ale faktycznie dziś trzeba uważać na silne porywy wiatru. Maksymalna prędkość to 80 km na godzinę. Jeszcze do 12 ostrzeżenia przed tym zjawiskiem obowiązują, później będzie już nieco lepiej. I zapomniałem jeszcze powiedzieć, 17 stopni na termometrach, maksymalnie dziś 20 kresek. Po godzinie 11 na antenie Radia Warszawa na audycja Spojrzenie Ojca. Już teraz zapraszamy w imieniu Weroniki Ostrowskiej o 11.30. Właśnie ta audycja, do tego czasu muzyka Beata Kozidrak, Harry Styles, to głosy, które usłyszymy w pierwszej kolejności.

Materializm, liberalno-lewicowa ideologia i rugowanie Boga z życia. Co mówi Duch Świata do Polaków i dlaczego go słuchamy? Co zrobić, byśmy jako naród nie stali się igraszką w rękach złego ducha? Jaki był cel napisania jasnogórskich ślubów narodu polskiego? Czy odnawianie przyrzeczeń może być lekarstwem dla zdemoralizowanego narodu? W przededniu 70. rocznicy ślubów jasnogórskich o ich znaczeniu Weronika Ostrowska będzie rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Ta rozmowa już za 20 minut na antenie Radia Warszawa. Właśnie tej tematyce będzie poświęcona, gorąco na nią zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby jej posłuchać. Można ją właśnie o tej porze znaleźć na 106.2 FM. A do tego czasu muzyka. Na antenie Radia Warszawa będzie także dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV, który dziś, w sobotę 22 grudnia, podróżuje po Italii, San Marino i Rimini. To miejsce, które Jan Paweł II dziś, które Leon XIV dzisiaj odwiedza.

0: 22 minuty po godzinie 11. Dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV na antenie Radia Warszawa już teraz.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty od 115 do 117, podstawowe narracje transhumanizm i posthumanizm. Próbując wydobyć kulturowe założenia towarzyszące trwającej rewolucji cyfrowej, chciałbym teraz zwrócić uwagę na niektóre nurty, które postrzegają postęp jako przekroczenie tego, co ludzkie, a które możemy określić jako transhumanizm i posthumanizm. Stanowią one ideologiczne tło obecne w niektórych ośrodkach władzy technologicznej i w uproszczonej formie kolonizują wyobraźnię zbiorową, szczególnie za pośrednictwem mediów i sieci społecznościowych, wzbudzając entuzjazm dla nowych technologii przez futurystyczną wizję człowieka wzmocnionego albo człowieka zhybrydyzowanego z maszyną. Transhumanizm i posthumanizm obejmują wielość nurtów i wrażliwości, dlatego trudno przedstawić ich jednoznaczny opis. Można je porównać do archipelagu różnych wysp pojęciowych, połączonych jednak tym samym morzem założeń, jakim jest centralne miejsce techniki i marzenie o przekroczeniu granic ludzkiej kondycji. Ogólnie rzecz biorąc, transhumanizm wyobraża sobie wzmocnienie istoty ludzkiej za pośrednictwem technologii, biomedycyny, inżynierii ciała, urządzeń i algorytmów w celu zwiększenia jej sprawności i zdolności. Posthumanizm, zwłaszcza w swoich bardziej radykalnych odmianach, idzie jeszcze dalej. Krytykuje antropocentryzm i kreśli perspektywę formy hybrydyzacji istoty ludzkiej, maszyny i środowiska, aż po wyobrażenie sobie przekroczenia progu, w którym ludzkość przezwycięży samą siebie, wchodząc w nowe stadium ewolucji. Nawet gdy hipotezy te pozostają w dużej mierze spekulatywne, nabierają znaczenia, ponieważ zmieniają wyobraźnię zbiorową, a w konsekwencji ukierunkowują wybory społeczne, gospodarcze i polityczne. W świetle nauki społecznej Kościoła punktem krytycznym nie jest samo używanie techniki, lecz wizja leżąca u jej podstaw. Jeśli istota ludzka jest traktowana jako materiał do udoskonalenia albo do przekroczenia, wówczas łatwiej przyjąć, że niektórzy zostaną uznani za mniej użytecznych, mniej pożądanych czy mniej godnych. W imię postępu można dojść do wyobrażenia sobie koniecznych ofiar i kazać najsłabszym płacić cenę domniemanej optymalizacji gatunku. Wspomniana już przestroga świętego Pawła VI pozostaje więc niezwykle dalekowzroczna. Osiągnięcia nauki i techniki, jeśli zostają oderwane od postępu moralnego i społecznego, w końcu obracają się przeciwko człowiekowi. Dlatego konieczne jest jasne odróżnienie jednego od drugiego. Czym innym jest włączanie technologii w wizję ludzką i relacyjną, czym innym zaś poddanie się wyobraźni, która deprecjonuje ograniczenia i obiecuje czysto techniczne zbawienie.

0: 29 minut po godzinie 11, już za chwilę na antenie Radia Warszawa audycja Spojrzenie Ojca o nauczaniu prymasa Wyszyńskiego. Będzie rozmawiać Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
5: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
6: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
7: Wielka Boga Człowieka Matko, Boga Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Nie będziemy teraz czytać całego tekstu jasnogórskich ślubów narodu polskiego, ale dzisiaj przyjrzymy się, po co dzisiaj są nam te śluby, jak to było, że 70 lat temu ksiądz prymas jednak tekst ślubów napisał, bo ta historia nie jest wcale taka prosta, jakby nam się mogło wydawać. Jak to się stało, że właśnie takie przyrzeczenia są zawarte w tekście ślubów? O tym będę rozmawiać z panią Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, pani Aniu, dzień dobry.
8: Szczęść Boże, szczęść Boże.
7: Mi się bardzo spodobała ta historia jasnogórskich ślubów narodu. To, że czcimy różne rocznice, to dla nas Polaków myślę, że jest w jakiś sposób oczywiste. Tak ważna rocznica jak rocznica ślubów króla Jana Kazimierza, 300 lat dokładnie od tego wydarzenia, no to też dla księdza prymasa Wyszyńskiego też to była oczywistość, że będzie trzeba jakoś to wydarzenie uczcić. Ale jak się okazuje, sama historia napisania tych ślubów wcale nie była taka prosta. Jak to było?
8: Ksiądz prymas Wyszyński, tak jak potem wspominał, miał te śluby w sercu. On przede wszystkim myślał o tym, że tak jak kiedyś w czasie potopu szwedzkiego Matka Boża uratowała Polskę od skutków tego potopu, od tej strasznej pożogi, którą niosły wojska szwedzkie, protestanckie przecież. Ksiądz prymas miał poczucie, że kiedy znowu ta fala komunizmu runęła na Polskę, że podobnie jak Jan Kazimierz kiedyś przed potopem szwedzkim, tak mówiliśmy przed tym potopem rosyjskim, może nas uratować Matka Boża. I tak jak kiedyś były złożone śluby, trzeba by je odnowić. I wspomina, że myślał o tym już w Prudniku, kiedy czytał potop Sienkiewicza. Myślałem o tym, że powinny być odnowione śluby królewskie na nasze czasy, z nową treścią. No ale kiedy ojcowie Paulini i księża biskupi, bo już wtedy na Jasnej Górze działał taki komitet odnowienia ślubów króla Jana Kazimierza, kiedy zwrócili się do księdza prymasa z prośbą, żeby to on napisał tekst ślubów, ksiądz prymas się bronił. Taką emisariuszką z Jasnej Góry była założycielka Instytutu, pani Maria Okońska, bo nie każdy mógł dostać przepustkę, nie każdy mógł dojechać do Komańczy. Zresztą jej te sprawy Matki Bożej były najbliższe. Sama była wtedy więźniem Matki Bożej za wolność księdza prymasa, takim dobrowolnym więźniem jasnogórskim. I kiedy przyjechała do księdza prymasa z tą prośbą, ksiądz prymas mówi, ja jednak nie mogę napisać tekstu ślubów.
7: Dlaczego tak się opierał?
8: Bo uważał, że skoro jest więźniem, to nie jest bez woli Bożej. A jeżeli jest więźniem, to znaczy ma nie działać. Mhm. I może Bóg nie chce, żeby on działał.
7: Czyli żeby to był dla niego taki czas odosobnienia, trochę
8: tak.
7: Pustyni,
8: tak.
7: Żeby mniej go było publicznie.
8: Tak, tak. Dopiero kiedy zbliżał się czas wyjazdu, Marysi przyszła taka myśl, ojcze, a przecież święty Paweł pisał listy z więzienia. I to dla księdza prymasa było jak odkrycie, jakby pierwszy raz w życiu o tym usłyszał. I zaraz następnego dnia, od godziny 5 rano do 7, 16 maja, napisał tekst ślubów, przyniósł do kaplicy na tę prywatną mszę świętą, którą odprawiał zawsze dla sióstr, no i oczywiście dla gości była wtedy pani Maria i była Janka Michalska i ksiądz prymas przyniósł tekst ślubów. Potem razem czytali, płacząc z przejęcia, że te śluby są tak głębokie, bo to nie było ślubowanie jakiegoś dzieła, wybudowania jakiejś świątyni, czy jakiegoś konkretnego czynu. To był cały program odrodzenia religijnego i moralnego narodu. Program tak uniwersalny, że właściwie aktualny do dzisiaj.
7: Pani Aniu, to narysujmy naszym słuchaczom jeszcze takie tło historyczne. W jakim momencie to wszystko się dzieje? Dlaczego jest to też bardzo ważny moment historycznie dla Polski?
8: To był czas, kiedy Polska była jakby w cudzysłowie pod okupacją rosyjską. Nie staliśmy się republiką, tak

0: Zbiera się jej ten istotny nerw życia, bo ksiądz prymas mówił, Polska jest w takim położeniu geopolitycznym, że jeżeli nie będziemy mieć mocy od Boga z góry, przepadniemy. I dlatego w czasie tego nowego potopu chciał wszystko Matce Bożej zawierzyć, ale nie pisze w ślubach jasnogórskich, żeby Matka Boża, że tak powiem, pognębiła tych wrogów, ale mówi, my bądźmy mocni. To tak jak ta przypowieść z pszenicą i konkolem. Pan Jezus nie pozwolił wyrywać konkolu, bo by zniszczyli też pszenicę. Ale pozwólcie rosnąć obojgu. Jeżeli pszenica jest mocna, to konkol zostanie. I konkol nie będzie istotny w życiu. Dlatego ksiądz prymas uważał, że najważniejsze dla Polski, żebyśmy się ostali, dla naszej wolności, jest po prostu siła moralna narodu.
1: I proponuje ten program takiego odrodzenia wewnętrznego. Program, który daje jasne wskazówki, czego musimy bronić, za czym jako Polacy musimy stanąć i duchowo, ale też zewnętrznie, jakich wartości musimy bronić, żeby przetrwał nasz naród, żeby duch narodu przede wszystkim nie upadł, no bo przecież nie musimy się bać tych, co zabijają ciało, tylko najgroźniejsi są ci, co zabijają ducha.
0: Kiedy się czyta jasnogórskie śluby narodu, widać, jak one są aktualne także dzisiaj. To jest taka konfrontacja z duchem czasu, bo duch czasu także dzisiaj mówi, nie potrzeba Boga. Usuńmy Boga z naszego życia. Wtedy nie ma grzechu, nie ma wyrzutów sumienia, nie ma stresów. Róbmy, co chcemy. Pan Bóg może niech tam nawet sobie gdzieś będzie, ale niech się nie wtrąca w nasze sprawy, bo my decydujemy, co jest dobre, a co złe. A śluby mówią wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, Jego pasterzom. I to jest aktualne także na dzisiaj. Świat mówi, nie ma grzechu. Są najwyżej jakieś zranienia, niepowodzenia człowieka. A w ślubach ksiądz prymas pisze, przyrzekamy, żeby naród żył bez grzechu ciężkiego. Mówili, to jest nierealne. A ksiądz prymas mówi, czy to jest coś złego? My nie możemy utonąć w błocie. Bo zaborcy zawsze usiłowali naród nasz poniżyć, rozpić i to radziła caryca Katarzyna. Polaków nie weźmiesz siłą, ich trzeba zdemoralizować, wtedy ich podporządkujesz. Dlatego właśnie to wyzwalanie się z grzechu, to życie na poziomie Bożym, łaski uświęcającej, to ksiądz prymas uważał za najważniejsze w życiu narodu. Świat dzisiaj mówi, jak ci życie niewygodne, to możesz zabić to maleństwo, które nie potrafi wołać o ratunek. A śluby mówią, raczej śmierć ponieść, niż zadać śmierć bezbronnym. Świat mówi, jak ci się żona znudzi, to możesz ją zmienić. A śluby mówią o nierozerwalności małżeństwa, o silnej rodzinie, o rodzinie Bogiem silnej, o młodzieży wiernej Chrystusowi. Dziś niektórzy uważają, że żeby młodzież była szczęśliwa, to trzeba całkowicie ją odsunąć od wiary, od Boga. Rób ta, co chce ta, prawda? A jakie są skutki? Młodzież wcale nie jest szczęśliwsza. Tylu samobójstw, ile jest teraz, nie było nigdy. Tyle agresji, tylu przestępstw. Widocznie ten program laickiego wychowania nie zdaje egzaminu. Dlatego, tak jak powiedział święty Jan Paweł II, trzeba nam stale wracać do treści ślubów, bo one są podstawowe.
1: Czasami tak patrzymy, że jest to jakiś zewnętrzny dokument. Ktoś napisał, my w kościele grzecznie stojąc tego 26 sierpnia powtórzymy ze wszystkimi, słuchając bardziej albo mniej uważnie, Królowo Polski przyrzekamy, czasami nawet nie do końca wsłuchujemy się uważnie w tekst ślubów, ale tak jak Pani mówi, te przyrzeczenia są bardzo aktualne także i dzisiaj. Czy to znaczy zatem, że

0: nie przyniosło owocu to przyrzeczenie z 56 roku?
1: Takie pytanie zadano Ojcu Świętemu, kiedy jeszcze był kardynałem Wojtyłą. Na Jasnej Górze odnawiane były śluby. No i ksiądz kardynał wtedy wygłosił przemówienie na Jasnej Górze, że niektórzy pytają, czy warto składać śluby, skoro ich nie dotrzymujemy. A Ojciec Święty mówi, to nieprawda, że nie dotrzymujemy, one się ciągle spełniały. A w każdym razie, jeśli nawet władze polityczne nie dotrzymały ślubów, to dotrzymała ich Królowa Polski. I ona działała sobie właściwymi drogami w sercach ludzi. Czy śluby jasnogórskie nie zostały wypełnione? To jest program, który się będzie ciągle wypełniał. Tak jak życie ludzkie, które jest ciągłym powstawaniem ze słabości, z grzechu, z nieumiejętności. Ale to, że się dźwigamy, to, że jeszcze wiemy, gdzie jest zło i dobro, to już jest bardzo ważne.
0: No pani Aniu, ja tak powiedziałam, tak jakby sytuacja była beznadziejna, no bo możemy zerknąć wstecz i powiedzieć, dzisiaj wcale nie jest może duchowo lepiej niż było wtedy, a jaka była wtedy taka duchowa kondycja polskiego społeczeństwa?
1: Był to czas takiego ogromnego zagrożenia, ponieważ materializm i władze komunistyczne wiązały swoje działanie z agresją, z uwięzieniem biskupów, kapłanów. To było działanie przemocą, ale sama wtedy byłam dzieckiem i pamiętam, jaka była nasza wewnętrzna mobilizacja, żeby się nie poddać. Dużo znaczyło, jaki był dom. W tych domach takich, gdzie rodzice ulegli reżimowi komunistycznemu, myślę, że było gorzej. Chociaż często ci tak zwani nasi komuniści byli, jak to się mówiło, jak rzodkiewka. Z wierzchu czerwona, w środku biała. Że ich żony, ich matki potajemnie posyłały dzieci na katechizację. Potajemnie dzieci były chrzczone w innych parafiach. Także w narodzie ta wiara była bardzo silna. Może się mylę, ale wydaje mi się, że silniejsza niż dzisiaj. Dzisiaj ten robak niewiary wszedł głębiej, w taką obojętność. I to, co niektórzy mówią, że kija to człowiek się boi z odruchu, a na czekoladkę się połasi. I dzisiaj to prześladowanie wiary jest bardziej podstępne.
0: Może za dobrze nam jest. Stać nas na wiele rzeczy, tak. I wtedy gdzieś ten Pan Bóg schodzi na drugi plan i chyba nie bez przyczyny mamy w polskim języku takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga.
1: Tak, tak, to niestety się sprawdza. A czy jasnogórskie śluby nie przyniosły owocu? A ten przewrót solidarnościowy? A ta rewolucja bez użycia broni? Ta rewolucja z obrazem Matki Bożej, z mszą świętą, z różańcem? Były też błędy w tym, ale to było zwycięstwo naprawdę Boże w naszych dziejach. Wiążemy to z powiedzeniem Ojca Świętego Jana Pawła II. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ale trzeba pamiętać, że ta ziemia była przygotowana. Ta ziemia była przeorana przez 9 lat Wielkiej Nowenny, przez rok milenijny, kiedy po prostu naród dał wyraźny znak, w jaką stronę chce iść. Te nieprzeliczone rzesze ludzi na uroczystościach milenijnych, to był owoc pracy 9 lat Wielkiej Nowenny. I ksiądz prymas mówił, nawet jeżeli my nie dotrzymujemy, to działa Maryja.
0: Działanie Maryi, mam wrażenie, że dzisiaj też widać coraz mocniej. Czasami też mamy takie podejście, jeżeli coś ślubujemy, chcielibyśmy wypowiedzieć to z pełną świadomością i rzeczywiście zacząć potem w taki sposób żyć. Jak traktować te śluby? To jest taki projekt na życie całe? Takie coś, do czego musimy dorastać? Bo ja przyznam szczerze, z ogromnym drżeniem zawsze wypowiadam te słowa Królowo Polski przyrzekamy, traktuję je poważnie.
1: Myślę, że tutaj musimy mieć świadomość przede wszystkim takiej dobrej woli człowieka, bo w ludzkiej kondycji jest i grzech, i łaska. I ważne jest, upaść jest rzeczą ludzką, ale diabelską jest trwać w tym upadku. Jeżeli my chcemy się dźwigać, jeżeli my chcemy być wierni Bogu, jeżeli my chcemy żyć bez grzechu ciężkiego, mamy sakrament pokuty. To tak pięknie powiedział ojciec Pio. Święty to grzesznik, który nie zgadza się być grzesznikiem. I to, że my ciągle wracamy do Boga, że jeszcze nasze konfesjonały nie zarosły kurzem, że szukamy Pana Boga, że młodzież idzie w pielgrzymkach, to jest znak, że nie umarliśmy, że żyjemy. A treść ślubów jasnogórskich jest właściwie bliska 10 przykazań, które sam Bóg nam dał, a które ciągle nie wypełniamy ich w sposób idealny może, prawda? Ale mamy ster w życiu, wiemy, gdzie jest dobro i zło. I podobnie śluby są dla nas takim sterem. W jaką stronę iść, żebyśmy się ostali. A przede wszystkim właśnie ta interwencja Matki Bożej. Król Jan Kazimierz sam obrał Matkę Bożą, królową ziem polskich. A w ślubach jasnogórskich to była wola narodu. Na Jasnej Górze stanęło 1 000 000 ludzi i oni mówili: Królowo Polski przyrzekamy. I oni obierali Maryję Królową Polski. A ksiądz prymas poszedł w czasie milenium jeszcze dalej. Oddał Polskę Matce Bożej w niewolę, czyli na całkowitą własność, żeby ona nas strzegła. Chyba się nie pomylę, kiedy powiem, że nie ma narodu oddanego jej w niewolę. Więc nawet jeżeli by ta wiara pozornie przygasła w naszych sercach, Bóg nie przegra, Bóg nie umrze. I to jest właśnie ta nadzieja. Patrzmy, we Francji setki chrztów ludzi dorosłych, młodzieży. Nikt ich do tego nie zmusza, nie zachęca. Już im się przejadł ten dobrobyt. Już mają dosyć, już widzą, że to niesie pustkę. I dlatego Matka Boża jest naprawdę dla nas siłą. To tak jak mówią, że są dwa wyjścia dla Polski. Albo normalne wyjście, albo cud. I to normalne wyjście to jest, że Matka Boża nas obroni, a ten cud to, że się weźmiemy do roboty.
0: To my zachęcamy Państwa do tego, żeby w tym drugim cudzie też pomagać. Wziąć się do roboty i zacząć najpierw czytać. Przeczytajmy tekst tych ślubów, potem ze świadomością, mniejszą albo większą, taką jaką mamy na dany moment, powiedzmy te ważne słowa: Królowo Polski przyrzekamy. Pamiętajmy też, bo ja tak przekornie zapytałam Panią, czy te śluby przyniosły owoce, bo na pewno przyniosły i na pewno potwierdzą to rzesze naszych słuchaczy i naszych widzów. Zachęcamy Państwa do tego, żeby nie załamywać się tym, że może jesteśmy mniejszością, może jest mało tych ludzi, którzy chcą gorliwie żyć wiarą, którzy chcą iść drogą świętości. Bądźmy tą małą trzutką Pana Boga, która pójdzie w świat i będzie innych zarażać tym, że wolność jest w Bogu, tym, że prawdziwą miłością jest tylko Pan Bóg. No i polecamy Państwu nie tylko do lektury Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Przypominam, w tym roku okrągła rocznica 70 lat od momentu, kiedy jako naród te śluby wypowiedzieliśmy. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
1: Dziękuję bardzo i szczęść Boże.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Za 2,5 minuty będzie południe. Posłuchajmy jeszcze fragmentu Pisma Świętego. Ta audycja Słowo na wieki, Słowo na dziś. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował profesor doktor habilitowany Eugeniusz Sakowicz. W południe na antenie Radia Warszawa. Modlitwa Anioł Pański.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie równe temu, które oglądałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto, widzenie równe temu, które oglądałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz. A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była ku wschodowi. Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie do wewnętrznego dziedzińca. A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów.

Bóg powraca do człowieka, do narodu. Powraca ten, który nigdy nie odszedł. Prorok Ezechiel doświadcza chwały Boga. W takiej sytuacji jedynie słuszną reakcją jest okazanie aktu pokory. Wyraża to upadek proroka na twarz. Oddając hołd Bogu, człowiek potwierdza, iż o własnych siłach nie jest zdolny niczego uczynić. Poddając się Bogu, może być uniesiony przez ducha, tak jak Ezechiel.

0: Wybiła godzina 12, to czas na wspólną modlitwę Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
4: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Wysłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki.
6: Rozdział 23, wiersze od 1 do 12. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz – Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej. I może też w tym kontekście popatrzmy na dzisiejsze Słowo Boże, na dzisiejszą liturgię, która prowadzi nas do odkrycia, że prawdziwa wielkość człowieka nie polega na zajmowaniu pierwszych miejsc, ale na takim życiu, w którym Bóg naprawdę króluje w naszym sercu. W wizji proroka Ezechiela świątynia napełnia się chwałą Pana, bo Bóg pragnie zamieszkać pośród swojego ludu i uczynić swoje miejsce pośród ludzi. Chce być z nimi. Psalm podejmuje tę samą nadzieję, mówiąc, że chwała Boga zamieszka na naszej ziemi tam, gdzie człowiek otwiera się na Jego pokój, wierność, sprawiedliwość, czyli na Boga obecność. A Ewangelia pokazuje jednak, że największą przeszkodą dla obecności Boga w człowieku może stać się pycha, jakaś religijna obłuda, pragnienie bycia podziwianym bardziej niż służenia. Jezus bardzo mocno demaskuje postawę uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy wiele mówią o Bogu, ale ich życie nie prowadzi do miłości, tylko do ciężarów nakładanych na innych i do budowania własnej pozycji. Problem nie polega tu jedynie na zewnętrznych gestach, ale na sercu, które używa religii do wywyższania siebie zamiast do oddawania chwały Bogu. Dlatego Jezus przypomina, że jeden jest Ojciec, jeden nauczyciel, jeden mistrz, a wszyscy inni mają pozostawać braćmi i sługami, nie właścicielami cudzych sumień, ani budowniczymi własnej wielkości. Słowa "największy z was niech będzie waszym sługą" odsłaniają logikę Królestwa Bożego, w którym naprawdę wielki jest nie ten, kto stoi najwyżej, ale ten, kto najbardziej potrafi kochać i uniżać się dla dobra innych. Właśnie dlatego dzisiejsze wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej jest tak pięknym dopełnieniem tej Ewangelii, bo Maryja jest królową nie przez ziemską władzę, lecz przez pokorę, posłuszeństwo i całkowite oddanie Bogu. Ona nie szukała pierwszego miejsca, nie budowała siebie, nie zatrzymywała uwagi na sobie, ale całym życiem mówiła: niech mi się stanie, pozwalając, by to Bóg był naprawdę Panem jej serca i historii. W Maryi widzimy więc najpiękniejszy i najczystszy obraz człowieka, w którym zamieszkała chwała Boga, bo jej wnętrze nie było zajęte pychą, ale gotowością do służby i pełnym zawierzenia. Dzisiejsze słowo pyta nas, każdego z nas, zatem czy chcemy bardziej być zauważani i doceniani, czy raczej na wzór Maryi stać się takim miejscem, w którym Bóg może zamieszkać, a przez pokorną służbę objawić swoją chwałę światu.

Wieje cały czas mocno i jeszcze trochę wiać będzie, ale później po południu wiatr już powoli będzie się uspokajał. W Warszawie 19 stopni w tym momencie, temperatura wzrośnie jeszcze tylko o 1 stopień i możliwe jeszcze będą wieczorem opady deszczu. W każdym razie jest ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie przed wiatrem, który jeszcze przez 2-3 godziny może bardzo silnie wiać. Oczywiście to nie znaczy, że później nie będzie wiał silnie, ale teraz jest taka jego kulminacja. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam na nasze wspólne spotkanie do godziny 17, sobotnie popołudnie, 22 dzień sierpnia. Cher, Alex Warren, Maryla Rodowicz, to wszystko przed nami.

Maryla Rodowicz, 22 minuty po godzinie 12. Silnie wieje dzisiaj i ostrzeżenie zostało wydane dla Warszawy, które obowiązuje do godziny 15. Strażacy interweniowali w Warszawie setki razy i cały czas słyszymy te syreny. To właśnie ten silny wiatr, który dziś nam towarzyszy. 360 razy interweniowali strażacy właśnie po tym porannym, silnym wietrze, no ale on jeszcze cały czas jest obecny. Cały czas strażacy interweniują i pewnie ta statystyka jeszcze wzrośnie. Do 85 km na godzinę z zachodu. Wiatr może wiać, tak IMGiW ostrzega.

0: Jest 12:30. Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Papież Leon XIV odwiedził San Marino, spotkał się z władzami i mieszkańcami kraju, a także z tamtejszym duchowieństwem i z młodzieżą. W przemówieniu podczas spotkania z przedstawicielami władz papież nawiązał do dewizy San Marino Libertas, czyli wolność.
1: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè...
0: Nie ma prawdziwej wolności obywatelskiej bez wolności osobistej, to znaczy bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej, której wolność jest istotnym elementem. Ta wolność jest w ostatecznym rachunku darem i jest zapewniona przez Boga, którego głos rozbrzmienia w sumieniu każdej istoty ludzkiej. Z San Marino papież uda się do Pennabili na terytorium Włoch, gdzie złoży prywatną wizytę w klasztorze sióstr augustianek. Stamtąd pojedzie do Rimini, gdzie będzie gościem meetingu, spotkania kulturalno-społecznego organizowanego co roku przez wspólnotę Komunia i Wyzwolenie. Teraz przenosimy się do kraju, a dokładnie na Jasną Górę. To właśnie tam cały czas pielgrzymują pątnicy. Dziś dotrą m.in. ci z Opola, ale w drodze są także cykliści. W drodze połączyła ich miłość do Maryi i pasja do dwóch kółek, a także wspólne hasło uczniowie, misjonarze. O owocach rekolekcji w drodze mówi ksiądz Grzegorz Hirk, opiekun duchowy pielgrzymki rowerowej.
2: 14 raz jedziemy z Tomaszowa na Jasną Górę. 230 pielgrzymów są tacy, którzy są od pierwszego razu z nami. Jest to taka forma nie tylko pielgrzymowania, które jest związane z wizytą Matki Bożej i z intencjami, które wieziemy w naszych sercach, ale również wspólną pasją, która łączy tych wszystkich, którzy pielgrzymują. Chcemy z jednej strony podziękować, bo przez wiele lat modliliśmy się w czasie pielgrzymki o powstanie stacjonarnego hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim imienia świętego Filipa Neri. To hospicjum już od roku działa i za ten rok działalności tego miejsca też chcemy Panu Bogu bardzo dziękować i polecać wszystkich tych, którzy są w tym miejscu, którzy tam otrzymują pomoc, ale i tych, którzy tworzą to miejsce.
0: Wjazd cyklistów zaplanowano dziś około godziny 17:00. W drodze proszą o powołania i za rodziny. I Warszawa. Organy archikatedry znów zabrzmią. Jutro o 16:00 kolejny koncert muzyki organowej. Na instrumencie zagra włoski artysta, zapowiada dyrektor artystyczny festiwalu Przemysław Kapituła.
3: Giovanni Petrone jest wspaniałym włoskim wirtuozem, z włoską duszą, z wykształceniem europejskim, z wielkimi możliwościami technicznymi i percepcyjnymi. No, wspaniały muzyk, który do nas przyjeżdża i to jest, trzeba powiedzieć, muzyk młodego pokolenia. To już jest młoda generacja włoskich doskonałych wirtuozów, klawesynista, organista, dyrygent i kompozytor.
0: Muzyk zaprezentuje różnorodny repertuar.
3: Muzyka barokowa, muzyka klasyczna i wczesny romantyzm. Na początek utwory Georga Bema, później Jana Sebastiana Bacha, utwory, wśród nich trzyczęściowa toccata, toccata C-dur, czyli toccata, adagio i fuga. Tak naprawdę C-dur, utwór bardzo piękny, bardzo trudny, często wykonywany na konkursach organowych. I na zakończenie druga sonata, c-moll op. 65 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego.
0: Muzyk zaprezentuje różnorodny repertuar. Następne koncerty festiwalu Organy Archikatedry w każdą niedzielę do 20 września o godzinie 16:00.

Za 19 minut będzie godzina 13 na Maria Jopek. Ja wysiadam, ale warto usiąść w kinowym zaciszu i fotelu wygodnym, ale to dopiero 11 września, bo wtedy do polskich kin wejdzie film Mistyczka. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o Alicji Lęczewskiej, szczecińskiej nauczycielce, której życie w dojrzałym wieku przeszło głęboką duchową przemianę. W głównej roli wystąpi Dorota Chotecka-Pazura. A twórcy filmu chcą pokazać historię kobiety, która przez lata szukała spełnienia w pracy, podróżach i codziennym życiu, by ostatecznie skierować się ku wierze i doświadczeniu mistycznemu. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Jan Sobierajski, a producentem filmu jest Fundacja Filmowa Powołany. Obok Doroty Choteckiej na ekranie pojawią się m.in. Sławomir Orzechowski, Radosław Pazura, Ewa Florczak, Dariusz Kowalski, Filip Gurłacz, Marcin Kwaśny i Rafał Szałajko. Produkcja od 11 września w kinach. Warto poznać tę historię.

Otwórzcie drzwi waszych serc, zawsze słuchajcie Jezusa Chrystusa i nigdy nie bójcie się słuchać tego, co Jezus chce powiedzieć każdemu z was. Tak mówił Leon XIV do młodzieży w San Marino, zebranej przed Bazyliką Świętego Maryna. Przypomniał, że prawdziwą wolność można znaleźć tylko w Chrystusie. Z młodzieżą spotkał się papież Leon XIV po spotkaniu z władzami. I to spotkanie jeszcze przed południem się odbyło. I w ten sposób do mieszkańców przemówił z balkonu pałacu publicznego. Dziękując za przyjęcie, Leon XIV docenił piękno, tradycję, historię i wiarę mieszkańców San Marino i w krótkim, spontanicznym pozdrowieniu wygłoszonym z balkonu pałacu publicznego życzył im, aby zawsze żyli w autentycznej wolności w Chrystusie oraz w prawdzie i aby nieustannie jednoczył ich duch gościnności. Papież przypomniał młodzieży, że źródłem wolności jest stworzenie i umiłowanie przez Boga. Wierzcie w to, co Bóg stworzył, ponieważ wszyscy jesteście synami i córkami Boga, a Bóg was miłuje, powiedział papież Leon XIV do młodzieży.

0: Za dwie minuty będzie godzina 13, już za chwilę przedstawimy najnowszą prognozę pogody, czy nadal będzie tak wiać. A i wygląda słońce, czy to się utrzyma?
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest 13. Cały czas wieje i obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To ostrzeżenie do godziny 15, czyli jeszcze przez dwie godziny. Może silnie wiać w porywach do 85 km na godzinę, ale jak ja tak zerkam za okno, to jakby już ten wiatr trochę słabszy. Maksymalnie dzisiaj 20 stopni na termometrach, teraz 19 jest w Warszawie, Piasecznie i Otwocku. Chłodniej, bo 18 w Grodzisku i Pruszkowie. I wyszło słońce, przynajmniej za naszym oknem, ale dziś raczej chmury będą dominować, a i popadać jeszcze może wieczorem po południu. Taki to dzisiaj dzień, ale mam nadzieję, że dobre chwile spędzą Państwo z Radiem Warszawa, bo muzycznie będzie ciekawie, a i wybierzemy się w Bieszczady. Jarek Wydra, zapraszam.

dzieckiem. Choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: 8,5 minuty po godzinie 13 w Radiu Warszawa. Teraz z Mazowsza ruszamy w Bieszczady razem z doktorem Łukaszem Bajdą. Odwiedzamy miejsca pomijane przez tradycyjne szlaki turystyczne. Poznajemy niezwykłe postacie związane z tym regionem oraz ich często zapomniane historie. Nie zabraknie również ciekawostek, wątków kulturowych i historycznych.
1: O Bieszczadach inaczej. Zapomniane historie, niezwykłe postacie, mniej znane szlaki. Zaprasza Łukasz Bajda, historyk i przewodnik beskidzki.
2: Do skojarzeń, takich potocznych skojarzeń z Bieszczadami, należy architektura drewniana, sakralna, dokładnie to, co duża część turystów nazywa w taki bardzo swobodny sposób cerkiewkami. Nie lubię tego określenia cerkiewka, bo to jednak pewien szacunek do miejsca kultu, do zabytku. Wydaje mi się, że należy się, więc nie kościółkujmy, nie cerkiewkujmy, ale kiedy mówimy o Bieszczadach, to rzeczywiście tych drewnianych, dawnych w większości cerkwi jest sporo, bo do II wojny światowej większość mieszkańców było wyznania grecko-katolickiego. To też częściej można było w krajobrazie dawnej wsi bieszczadzkiej zobaczyć cerkiew niż kościół. Do naszych czasów jednak prawie 70% tych często bardzo zabytkowych cerkwi zostało zniszczonych. No tutaj lata 40. to bardzo trudny czas w Bieszczadach, ale i później te miejsca kultu były niszczone, a przynajmniej władze czasem nie pozwalały na ich ratowanie. Zresztą tutaj taki głośny przypadek z 80. roku z Rajskiego, gdzie jak mieszkańcy zwrócili się do władz o przekazanie im dawnej cerkwi z przeznaczeniem na kościół, to wojsko w ramach ćwiczeń tę cerkiew wysadziło. Także jeszcze 40 kilka lat temu niszczono te zabytkowe cerkwie w Bieszczadach. Ale oczywiście, choć było też troszkę i do tej pory jest zachowanych, murowanych dawnych cerkwi, to jakoś tak jest, że zainteresowanie ludzi i największy taki emocjonalny stosunek ludzie w opowieściach mają do tych drewnianych świątyń, do tych drewnianych cerkwi, no tak czasem zdrabnianych, jak to na początku powiedziałem. No i tutaj zarówno obiekty sakralne, jak i świeckie, zarówno kościoły, jak i cerkwie z terenu całego województwa zostały najciekawsze obiekty z tychże wpisane na trasy szlaku architektury drewnianej. Tutaj idea, żeby najciekawsze takie obiekty drewniane, zabytkowe wpisać w jeden szlak, jakoś tutaj też wspólną taką identyfikację za pomocą tablic informacyjnych, za pomocą drogowskazów, wspólną akcję promocyjną. Ideę tego szlaku rzucono w 2000 roku. Początkowo mówiono o województwie podkarpackim i małopolskim. Później także do tego projektu szlaków architektury drewnianej dołączyły województwo śląskie i świętokrzyskie. W sumie przeszło 400 obiektów znalazło się na szlakach architektury drewnianej, z czego 130 w naszym województwie. No i z czego oczywiście wiele interesujących obiektów na terenie Bieszczadów. Też mówiąc o całym szlaku architektury drewnianej w województwie podkarpackim, możemy mówić o 9 trasach, których 3 w większym lub mniejszym stopniu dotyczą szeroko pojętych Bieszczadów. No najbardziej oczywiście trasa numer 3 Ustrzycko-Leska, ale też nie można pominąć trasy numer 4 Sanocko-Dukielskiej. Tam właśnie znajdują się cerkwie z Komańczy i okolic. No i jeszcze trzeba wspomnieć trasę sanocko-dynowską, bo dla osób, które od Rzeszowa Doliną Sanu chcą się udawać w Bieszczady, to tam też naprawdę piękne, sakralne obiekty drewniane do dziś się zachowały. Kiedy jedziemy w Bieszczady, wiadomo, nie wszystkie z tych zachowanych dawnych drewnianych cerkwi są wpisane na szlak architektury drewnianej, ale trzeba wspomnieć, że na szlaku architektury drewnianej znajdują się również 2 najcenniejsze bieszczadzkie cerkwie, czyli te świątynie, które w 2013 roku zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To był wtedy taki duży wpis polsko-ukraiński, ale z terenu Bieszczadów wówczas 2 obiekty zostały na tę prestiżową listę wstawione i pierwszy obiekt to oczywiście dawna cerkiew, a obecnie kościół w miejscowości Smolnik nad Sanem. Cerkiew, mówiąc o pierwotnym przeznaczeniu, wzniesiona w 1791 roku, jest reprezentującą ten archaiczny styl budownictwa, nazywany często stylem bojkowskim, czyli tak w takiej formie została ta świątynia wybudowana, jak dawni mieszkańcy Bieszczadów niemal wszystkie swoje dawne świątynie budowali. I większość z tych świątyń, czy to zniszczonych w tych latach 40., ale też wcześniej zastąpionych nowymi, bo tak to było zarówno z zabytkowymi kościołami, jak i zabytkowymi cerkwiami w wieku XIX, kiedy nie było jeszcze świadomości ochrony zabytków. Często było tak, że jak budowano nową, czasem drewnianą, czasem murowaną świątynię, to przeżytek był wtedy burzony, a w lepszym przypadku sprzedawany innej wsi i zdemontowaną świątynię potem wywożono gdzieś dalej i stawiano na nowo. Ale w Smolniku tak się nie stało i ta dawna cerkiew, a obecnie kościół w tej pięknej miejscowości był dumą swojej społeczności przez bardzo długi czas. No i jest nim do dziś, bo tutaj po II wojnie światowej, kiedy te tereny powróciły w granice państwa polskiego w 1951 roku i Smolnik również, to początkowo świątynia nie była traktowana tak jak powinna. Nie był to obiekt sakralny, bo przez lata był tam magazyn, między innymi siano tam trzymano i dopiero w 1974 roku świątynia została przywrócona do kultu już jako kościół filialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ramach parafii rzymskokatolickiej z Lutowisk. To też takie charakterystyczne, że te dawne cerkwie, które przetrwały do naszych czasów, bardzo często zostały uratowane tylko dlatego, że miejscowe społeczności rzymskokatolickie zainteresowały się nimi i po często bardzo długich i niełatwych staraniach uzyskały zgodę władz na przejęcie dawnych cerkwi na kościoły, no co się oczywiście wiązało potem z dużym trudem remontu, bo te świątynie nieremontowane, pozbawione opieki ze strony władz, wykorzystywane w zupełnie inny niż powinny sposób, po prostu niszczały, no a wiele z nich nie przetrwało do naszego czasu. To, co wspominałem o tych około 70% tych dawnych cerkwi zniszczonych. No tutaj ta piękna drewniana świątynia w stylu bojkowskim ze Smolnika zachwyca z zewnątrz tą swoją archaiczną architekturą. Wewnątrz co prawda nie zachowało się oryginalne wyposażenie, ale wnętrze świątyni nawiązuje do tej tradycji cerkiewnej, bo tam troszkę ikon można zobaczyć. Też są elementy, które przetrwały pierwotnej polichromii tego malowania ścian, co podkreśla również bardzo cenny charakter tego pochodzącego z XVIII wieku zabytku. Ale tutaj sprawy nie są łatwe z zabytkami. Wiadomo, że drewniane świątynie, no jak wszystkie drewniane budynki, nie lubią ognia, ale w Smolniku mieliśmy do czynienia z dosyć nietypowym atakiem na ten zabytek, na tę świątynię, bo kiedyś jedna niedźwiedzica próbowała wejść na dach cerkwi, obecnie kościoła w Smolniku. No to było już pewnie ze 20 lat temu, jak to rójka pszczela zrobiła sobie gniazdo w jednej z wież świątyni i niedźwiedzicy, której pachniało tam miodem, zachciało się tam wejść. Także były ślady przez dłuższy czas zdrapanego obicia ścian świątyni i ślady pazurów niedźwiedzich. Niektórzy żartowali, że to by trzeba było zostawić jako atrakcję dla turystów. Zresztą tam też w ramach atrakcji kiedyś, chyba to był poniedziałek wielkanocny, były 3 niedźwiedzie widziane pod świątynią. To się ludzie śmiali, że chciały zdążyć na nabożeństwo przed mieszkańcami. No nie wiem, czy na tyle są pobożne bieszczadzkie niedźwiedzie. Dość, że rzeczywiście zanim tam tereny w pobliżu świątyni zostały pogrodzone, no to były tam te drapieżniki widywane. No tutaj jeszcze jednym zdaniem chciałem wspomnieć o tym stylu bojkowskim, czyli mamy te dachy brogowe, te dachy wieńczące każdą z części świątyni od przednawia przez nawę aż do sanktuarium, czyli cerkiewnego prezbiterium, które świątyni oddzielone pierwotnie było oczywiście ikonostasem i to właśnie bardzo dobrze możemy w Smolniku nad Sanem zobaczyć. Także jako cerkiew nosiła wezwanie świętego Michała Archanioła, a jako kościół świątynia w Smolniku nosi wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ale wspomniałem przedtem, że na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zostały wpisane dwie bieszczadzkie dawne cerkwie. Tutaj trzeba wspomnieć też o miejscowości Turzańsk i również noszącej wezwanie świętego Michała Archanioła cerkwi w tej miejscowości. Tutaj sama cerkiew wybudowana w pierwszych latach XIX wieku. Obecnie jest pod opieką społeczności prawosławnej, ale jako grecko-katolicka służyła przez ponad 100 lat, aż do czasu przesiedleń. Później przez krótki okres była kościołem rzymskokatolickim, a od 1963 roku została przejęta przez społeczność prawosławną. I tutaj, jak pojadą Państwo w okolice Komańczy, warto odbić od trasy wiodącej z Zagórza przez Rzepeć do tej znanej bieszczadzkiej miejscowości i właśnie udać się do Turzańska. To jest właśnie tak, jak w Smolniku mamy przykład tego stylu nazywanego bojkowskim, czyli od nazwy tych bieszczadzkich górali, to w Turzańsku mamy cerkiew charakterystyczną dla wschodniej Łemkowszczyzny. Czasem mówi się, że Turzańsk, Rzepeć i Komańcza to są cerkwie wschodnio-łemkowskie albo osławickie. Tutaj takie barokowe zwieńczenia są, barokowe hełmy są na poszczególnych częściach, ale no, z niczym się tych świątyń nie da pomylić. Od razu, jak na pierwszy rzut oka ktoś, kto choć troszkę zna region, to będzie wiedział, że chodzi o okolice Komańczy i w Turzańsku taka cerkiew nieco jeszcze rozbudowana, ale w tym stylu wschodnio-łemkowskim jest do zobaczenia. No i tam w Turzańsku możemy zobaczyć oryginalny ikonostas, oryginalne polichromie, także świątynia niezwykle piękna, wspaniale w ostatnich latach wyremontowana, godna polecenia, a nie jest tak często odwiedzana, bo jednak te 3 km od głównej trasy trzeba odbić i to turystów zniechęca. A kiedy będziecie w Turzańsku, to zachęcam też do tego, żeby udać się na Suliłę. To jest no, zalesiona teraz w większości góra, ale tam właśnie jak zostawimy samochód w górnej części Turzańska, udamy się drogą leśną na szczyt Suliły i potem łąkami będziemy sobie schodzili do cerkwi. To też tą dolinę wsi Turzańsk możemy zobaczyć. No i oczywiście troszeczkę zadumać się nad historią już tej zachodniej części naszego regionu, który to wschodnią Łemkowszczyzną jest nazywany. Oczywiście tych cerkwi, które są na szlaku architektury drewnianej, które są godne polecenia, jest znacznie więcej. No tutaj problemem jednak jest to, że często turyści narzekają, że nie można wejść do środka i rzeczywiście nawet te obiekty ze szlaku architektury drewnianej no często po prostu możemy podziwiać tylko z zewnątrz. Dlatego też warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że Smolnik nad Sanem, o którym mówiłem przed chwilą, no tutaj dzięki panu Adamowi, lokalnemu parafianinowi, leśnikowi, pszczelarzowi jest udostępniany turystom. Pan Adam sporo czasu społecznie nam spędza i udostępnia świątynię, opiekując się kluczem. Zresztą też parafia i ksiądz proboszcz Lutowisk dbają o to, że nawet pod nieobecność pana Adama czasem też otwarta świątynia jest i w sezonie turystycznym Smolnik od środka można zobaczyć. W Turzańsku tam na drzwiach jest telefon, można sobie wcześniej umówić, żeby pan, który opiekuje się kluczami, przyjechał. No tutaj w okolicach Komańczy często też otwarta jest cerkiew w Szczawnem, też z zachowanym ikonostasem, zachowanymi malowidłami. Tam pani Ania z lokalnej prawosławnej społeczności sporo czasu poświęca, więc tam ta położona przy głównej drodze cerkiew jest chętnie odwiedzana przez turystów, ale też takich przykładów świątyń ze szlaku architektury drewnianej, które zachwycają swoją architekturą, swoim wyposażeniem, jest wiele i też warto wspomnieć, że nie wszystkie drewniane cerkwie zostały wpisane na szlak architektury drewnianej, a niektóre bardzo ładne. No, dla mnie osobiście taką nie znajdującą się na szlaku architektury drewnianej, ale piękną świątynią jest dawna cerkiew, obecnie kościół w miejscowości Leszczowate. Jak kiedyś się Państwu uda zbłądzić tam w okolice Ustrzyk Dolnych, to ta niezbyt wiekowa, bo mająca zaledwie 100 lat cerkiew z 1922 roku ma, chociaż obecnie od lat jest kościołem, zachowany ikonostas, zachowane oryginalne malowidła, naprawdę piękna świątynia. Zresztą to piękno zaklęte w drewnie, jak to niektórzy mówią, czyli te świątynie oczywiście nie tylko dawne cerkwie, bo też trzeba wspomnieć, że na szlaku architektury drewnianej znajduje się kościół w średniej wsi, czyli najstarsza drewniana świątynia w Bieszczadach. Także zachęcam do podróżowania szlakiem architektury drewnianej, a także swoimi własnymi, samodzielnie wytyczonymi szlakami samochodowymi po naszym regionie.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja została przygotowana przez Radio Fara w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Za 24 minuty będzie godzina 14. Informacja z Watykanu, ale i Turkmenistanu zarazem, bo Polak nowym przełożonym misji w Turkmenistanie mianował go papież Leon XIV. To ojciec Paweł Janusz Kubiak. Został przełożonym misji Sui Juris w Turkmenistanie. Polski oblat od 2023 roku posługuje w tym kraju. Zastąpi ojca Andrzeja Madeja, który kierował tamtejszą misją od jej ustanowienia w 1997 roku. O nominacji poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Jak podaje Vatican News, ojciec Paweł Janusz Kubiak urodził się w 1974 roku w Turku. Formację w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej rozpoczął w 1994 roku. Nowicjat na Świętym Krzyżu ukończył w 1995. A śluby wieczyste złożył w 99 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 2001. Pierwszą obediencję otrzymał od delegatury polskiej prowincji misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji. Posługiwał tam aż do wyjazdu do Turkmenistanu w 2023 roku. Od 1 września 2023 roku jest przełożonym domu zakonnego oraz ekonomem misji w Turkmenistanie. Teraz będzie kierował tamtejszą wspólnotą katolicką.

Dziś dzień siódmej praskiej pielgrzymki pomocników Maryi. 34 kilometry do pokonania z Lipy do Januszewic. Wszystko dziś rozpoczęło się o 5:30 mszą świętą, finał w Januszewicach. A dojście pielgrzymki oficjalne to 26 sierpnia. Wtedy o godzinie 11:00 zostanie na Jasnej Górze odprawiona uroczysta msza święta i po niej nastąpi i rozwiązanie pielgrzymki. Zatem jeszcze tylko kilka dni i finał tego pątniczego szlaku.

0: Już za minutę będzie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.pl jest 14. 19 stopni teraz w Warszawie i cieplej już nie będzie, choć cieplej w Grodzisku Mazowieckim, bo 20 stopni, a najchłodniej 18 w Mińsku Mazowieckim. No i w tym momencie, przynajmniej za naszym oknem w warszawskim, pada deszcz i on dzisiaj tak z przerwami wieczorem i po południu może padać. Raczej pochmurno niż słonecznie. No i silny wiatr powoli będzie już zanikał. Mimo tej wietrznej aury mam nadzieję, że dobre chwile spędzają Państwo z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry. Brainstorm, Men at Work, Sarsa i wiele innych artystów wybitnych w naszym programie już za chwilę. Zapraszamy.

0: sierpień miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwa pedagogika. Dlaczego dzieci się uzależniają? Bo nie uczą się umiejętności potrzebnych w życiu. Nie uczą się sztuki życia, bo są karmione rzeczami, które się nie przydadzą w życiu. Dzieci nie są często przygotowywane do codzienności, ale do kariery. Mądra pedagogika, wychowanie prowadzące do rozwoju i mądrości. Jak wychować samodzielnego, odpowiedzialnego człowieka? Mądra pedagogika nie polega na tym, żeby dziecko było zawsze posłuszne i grzeczne i nie sprawiało problemów. Celem wychowania jest stworzenie człowieka, który będzie samodzielny, który uniesie trudy życia, stanie się dojrzałym, zdolnym do samodzielnego myślenia, do podejmowania decyzji. Będzie umiał także kochać i kierował się wartością. Pierwszym fundamentem rozwoju dziecka jest bezpieczna relacja. Dziecko powinno mieć pewność, że jest kochane, że może przyjść z problemem, że jego uczucia są ważne. Kocham cię zawsze, ale nie każda decyzja jest dobra. Dziecko potrzebuje to usłyszeć. Jeżeli wychowujemy autorytatywnie, kiedy stawiamy wymagania bez szacunku, to takie dziecko będzie się buntować. Dziecko potrzebuje doświadczyć zrozumienia. Potrzebuje jasnych granic. Mam wartość, ale moje zachowanie ma znaczenie. To ma znaczenie, jak się zachowuje. Mądry rodzic nie pyta tylko, jak chronić dziecko przed problemami, ale pyta, jak nauczyć dziecko radzić sobie z problemami. Jeżeli chcemy ochronić dziecko przed nałogiem, przed uzależnieniem, to musimy uczyć podstawowych umiejętności życia, dyscypliny, odpowiedzialności, pracowitości. Musimy też nauczyć słowa przepraszam, słowa dziękuję i słowa proszę. Charakter kształtuje się poprzez pojedyncze wybory i jego konsekwencje.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

0: Za 19 minut będzie godzina 15. Wsłuchajmy się teraz w słowo, które wprost z diecezji warszawsko-praskiej popłynie w świat.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 13 sierpnia 2026 roku. Msza święta z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Wiemy, że Ewangelie zawierają kilkadziesiąt przypowieści Pana Jezusa. Każdy z nas wie, że to są swoiste obrazy, metafory, pewne porównania. Chrystus mówi przecież w tamtym czasie do ludzi prostych, do rolników, do rybaków, do ludzi, którzy mieszkają na wsi, mając bardzo proste zajęcia i często nie mając wykształcenia. Chcę jednak w tych porównaniach, w tych obrazach jakby uchwycić istotę Królestwa Bożego. One dotyczą spraw, można by powiedzieć, codziennych, ekonomii, rolnictwa, relacji pomiędzy ludźmi, ale trzeba w nich dopatrzeć się głębokich prawd duchowych. Dlatego czytamy je nawet po 2000 lat. Przecież nasze życie kompletnie się zmieniło pod względem technicznym, cywilizacyjnym. Nie żyjemy już w świecie rolniczym. Nie żyjemy w świecie, w którym wypasa się owce czy bydło w taki powszechny sposób. Musimy zatem w tych metaforach jakby sięgać do głębokiej prawdy duchowej i pytać siebie, jaką prawdę o Królestwie Bożym, o życiu duchowym daje nam dany obraz.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: tam znać.
1: Za 10 minut będzie godzina 15. Może dziś za oknem nie jest najlepsza aura, ale jutro powinno być już lepiej. Dlatego warto ten czas sobie zaplanować. W jaki sposób? A może na przykład w Powsinie, na Dożynkach, by poznać tradycję Wilanowa, która wciąż jest żywa. Choć te Dożynki już w ramach festiwalu folklorystycznego się odbywają, to wszystko w taki sposób jest zachowane, jak to na tradycyjnych dożynkach, czyli jest korowód dożynkowy, jest msza święta i jest także zabawa i dziękczynienie. To taka jedna z propozycji. Być może będą chcieli Państwo się w Powsinie jutro znaleźć i w tym wydarzeniu uczestniczyć. Więcej na jego temat na naszej stronie radiowarszawa.pl.

0: Cię. Daj mi serce swe i Anne-Marie, za półtorej minuty będzie godzina 15. O 15 połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, skąd będziemy transmitować koronkę do Miłosierdzia Bożego, a w oczekiwaniu na rozpoczęcie transmisji wysłuchajmy fragmentu dzienniczka.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę. Prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się, ale jest mężna, bo jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko w ten czas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia. I tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiary będą miłe Bogu. Matko najsłodsza, pouczaj mnie o życiu wewnętrznym. Niech miecz cierpienia nigdy mnie nie łamie. O czysta dziewico, wlej w serce moje męstwo i strzeż go.

Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. Panie Jezu, ta scena pod krzyżem jest przejmującym obrazem miłości, która nie zatrzymuje się nawet w chwili największego bólu. Wisząc na drzewie krzyża, kiedy Twój oddech był coraz płytszy, a ciało walczyło o każdy ruch, Ty nie zamknąłeś się w sobie, nie skupiłeś się na cierpieniu, nie izolowałeś się. Ty nawet w śmierci byłeś cały dla innych. Patrzyłeś na Maryję, swoją matkę, która stała obok krzyża. Jej serce było przebite mieczem bólu, a jednak nie uciekała, nie krzyczała, nie sprzeciwiała się. Jej milczenie było modlitwą, zgodą na to, czego nie rozumiała, ale ufała. Obok niej stał Jan, młody, wierny, zagubiony, ale obecny. Dwoje ludzi, którzy po ludzku nic sobie nie zawdzięczali. Nie łączyło ich pokrewieństwo ani wspólna historia. A jednak w jednej chwili dałeś im więź głębszą niż krew, tworząc rodzinę, zrodzoną nie z natury, lecz z łaski. W jednym zdaniu dałeś światu matkę, która już nigdy nie będzie tylko Twoja. Pokazałeś nam, że wiara nie jest indywidualną drogą, ale wspólnotą serc. Chrześcijaństwo rodzi się pod krzyżem, w miejscu bólu, w miejscu straty, w miejscu, gdzie wszystko zdaje się kończyć. A jednak Ty otwierasz nowy początek. Pokazujesz, że zawsze, nawet w ciemności, można rodzić więzi miłości. W tych chwilach na Golgocie dałeś nam Maryję jako przewodniczkę w wierze, która uczy kochać bez kalkulacji, bez warunków i bez lęku. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, Panie, naucz nas przyjmować dar relacji, które Ty tworzysz. Naucz nas wrażliwości, która widzi drugiego człowieka nie jako obcego, ale jako dar. Naucz nas obecności, która nie ucieka od cierpienia, ale jest zdolna je nieść.

0: Jezu, który uczysz nas, że nikt nie jest stworzony do samotności, że nawet największa rana może stać się miejscem spotkania, a nie oddzielenia, prosimy Cię, błogosław pokojem nam, naszej Ojczyźnie i światu. Umocnij swą łaską rodzinę w kryzysie, małżeństwa na granicy rozpadu, dzieci poranione brakiem miłości, tych, którzy czują się samotni, odrzuceni i niechciani. Wspieraj swój Kościół, rodzinę ludzi słabych i grzesznych, abyśmy stawali się dla siebie wsparciem, a nie ciężarem. Modlimy się za tych, którzy są wyczerpani walką i sądzą, że nic już się nie zmieni. Za ludzi, którzy latami próbują być silni, odpowiedzialni, niezastąpieni. Za osoby, które milczą o swoim zmęczeniu, bo myślą, że nie mają prawa odpocząć. Za tych, którzy zatracili radość, bo życie stało się pasmem obowiązków i walki o przetrwanie. Wlej w nich odwagę zawierzenia. Niech zrozumieją, że nie muszą wszystkiego kontrolować, nie muszą wszystkiego wiedzieć, nie muszą wszystkiego przewidywać. Niech odkryją piękno oddania, które nie jest rezygnacją, ale powierzeniem siebie miłości, większej niż ich wysiłki i lęki. Prosimy za tych, którzy tracą bliskich, aby zostali pocieszeni. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Zstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Sam to przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Boży,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że pod krzyżem stworzyłeś relację, która trwa na wieki. Dziękujemy za Maryję, Matkę Kościoła i Matkę każdego z nas. Dziękujemy za ludzi, których stawiasz obok jako dar, nawet wtedy, gdy nie rozumiemy dlaczego. Uwielbiamy Cię za miłość, która w bólu rodzi nową nadzieję.

0: Transmitowaliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. 20,5 minuty po godzinie 15. Teraz wysłuchajmy dzisiejszej Ewangelii oraz komentarza do niej księdza Ireneusza Zawadzkiego.
1: Rozdział 23, wiersze od 1 do 12. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Dzisiaj obchodzimy wspomnienia Najświętszej Marii Panny Królowej. I może też w tym kontekście popatrzmy na dzisiejsze Słowo Boże, na dzisiejszą liturgię, która prowadzi nas do odkrycia, że prawdziwa wielkość człowieka nie polega na zajmowaniu pierwszych miejsc, ale na takim życiu, w którym Bóg naprawdę króluje w naszym sercu. W wizji proroka Ezechiela świątynia napełnia się chwałą Pana, bo Bóg pragnie zamieszkać pośród swojego ludu i uczynić swoje miejsce pośród ludzi. Chce być z nimi. Psalm podejmuje tę samą nadzieję, mówiąc, że chwała Boga zamieszka na naszej ziemi tam, gdzie człowiek otwiera się na Jego pokój, wierność, sprawiedliwość, czyli na Boga obecność. A Ewangelia pokazuje jednak, że największą przeszkodą dla obecności Boga w człowieku może stać się pycha, jakaś religijna obłuda, pragnienie bycia podziwianym bardziej niż służenia. Jezus bardzo mocno demaskuje postawę uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy wiele mówią o Bogu, ale ich życie nie prowadzi do miłości, tylko do ciężarów nakładanych na innych i do budowania własnej pozycji. Problem nie polega tu jedynie na zewnętrznych gestach, ale na sercu, które używa religii do wywyższania siebie zamiast do oddawania chwały Bogu. Dlatego Jezus przypomina, że jeden jest Ojciec, jeden nauczyciel, jeden mistrz, a wszyscy inni mają pozostawać braćmi i sługami, nie właścicielami cudzych sumień, ani budowniczymi własnej wielkości. Słowa "największy z was niech będzie waszym sługą" odsłaniają logikę Królestwa Bożego, w którym naprawdę wielki jest nie ten, kto stoi najwyżej, ale ten, kto najbardziej potrafi kochać i uniżać się dla dobra innych. Właśnie dlatego dzisiejsze wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej jest tak pięknym dopełnieniem tej Ewangelii, bo Maryja jest królową nie przez ziemską władzę, lecz przez pokorę, posłuszeństwo i całkowite oddanie Bogu. Ona nie szukała pierwszego miejsca, nie budowała siebie, nie zatrzymywała uwagi na sobie, ale całym życiem mówiła: niech mi się stanie, pozwalając, by to Bóg był naprawdę Panem jej serca i historii. W Maryi widzimy więc najpiękniejszy i najczystszy obraz człowieka, w którym zamieszkała chwała Boga, bo jej wnętrze nie było zajęte pychą, ale gotowością do służby i pełnym zawierzenia. Dzisiejsze słowo pyta nas, każdego z nas, zatem czy chcemy bardziej być zauważani i doceniani, czy raczej na wzór Maryi stać się takim miejscem, w którym Bóg może zamieszkać, a przez pokorną służbę objawić swoją chwałę światu.

0: Rafał Brzozowski i za 2,5 minuty 16.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzegorz-Przęczyszkiewicz, Chrząszcz-Żywoszyce, powiat Łęko-Łody.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
7: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
3: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na całym świecie na www.radiowarszawa.com.pl. Jest 16. 20 stopni teraz w Warszawie i to już temperatura maksymalna. Po południu jeszcze może trochę popadać, choć wiatr nie powinien być aż tak silny, jak to było jeszcze przed południem. 20 stopni w Warszawie, także w Piasecznie i Otwocku, na pozostałym obszarze 19 stopni, z wyjątkiem Mińska Mazowieckiego, gdzie tych stopni jest 18. Zatem wiatr powinien się już trochę uspokoić, ale jutro nadal dość silny, do 50 km na godzinę. Kolejne dni z taką już umiarkowaną temperaturą, która będzie nam przypominać, że wakacje dobiegają końca. Jeszcze tydzień ich pozostał, no trochę więcej. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam na nasze spotkanie. Będą wiadomości z życia Kościoła, ale jeszcze wakacyjny klimat pozostanie.

0: Odpoczynek w parku Skaryszewskim czy w łazienkach. Radio Warszawa na lato.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

9 minut po godzinie 16, zostać tu i Vixen. Wielki wiatr sobie już poszedł, on nie został w Warszawie, ale sporo szkód narobił w województwie mazowieckim. Tych szkód najwięcej, bo do godziny 12 2200 interwencji mieli strażacy. Tyle zgłoszeń wpłynęło. W wielu miejscach nie ma prądu, pozrywane zostały linie energetyczne. Tak było m.in. na Białołęce w okolicy zakładu karnego, gdzie drzewo zerwało właśnie linię energetyczną. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło też na Mokotowie, gdzie drzewo zostało wyrwane z korzeniami, spadło na dwa zaparkowane samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo w tych samochodach nikogo nie było. Zatem strażacy mają bardzo dużo pracy dzisiaj. Na szczęście ten wiatr już się uspokoił i nie powinny nowe zgłoszenia wpływać. Warszawa, powiat Grodziski, powiat Piaseczyński, tutaj tych zgłoszeń na Mazowszu było najwięcej. Zatem jeszcze teraz w niektórych miejscach sytuacja trudna, ale na szczęście wszystko powinno wracać już do normy.

18 minut po godzinie 16. A pidomki i powietrze z ula czy pszczoło mogą wspierać nasze zdrowie? O tym można dowiedzieć się ze strony radiowarszawa.com.pl, bowiem o działaniu i możliwych korzyściach zdrowotnych oraz granicach apiterapii mówił w Radiu Warszawa doktor habilitowany Mirosław Szczepański, laryngolog, chirurg głowy i szyi, edukator medyczny i prezes Polskiego Towarzystwa Apiterapii. A co to takiego jest w ogóle ten apidomek? To specjalnie przygotowane pomieszczenie, w którym w bezpieczny sposób umieszczone są ule. Osoba korzystająca z takiego miejsca nie ma bezpośredniego kontaktu z pszczołami, ale może oddychać powietrzem pochodzącym z wnętrza ula. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat apidomków oraz działania prozdrowotnego powietrza, którym oddychają pszczoły, to zapraszam na radiowarszawa.com.pl. Tu rozmowa z doktorem habilitowanym Mirosławem Szczepańskim.

0: Jest 16:30. Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Leon XIV podczas wizyty w San Marino zachęcił młodzież: otwórzcie drzwi waszych serc, zawsze słuchajcie Jezusa Chrystusa i nigdy nie bójcie się słuchać tego, co Jezus chce powiedzieć każdemu z was.
1: Papież po spotkaniu z duchowieństwem w katedrze świętego Maryna na dziedzińcu przed świątynią zwrócił się do zgromadzonej tam młodzieży.
2: Siate generosi.
1: Bądźcie hojni, zawsze otwarci na służbę innym. Starajcie się budować prawdziwe przyjaźnie. W przyjaźni możemy tworzyć wspólnotę.
2: Nell'amicizia possiamo formare comunità.
1: Przypomniał, że prawdziwą wolność można znaleźć tylko w Chrystusie. Wskazał, że życie młodych ludzi ma ogromną wartość dla Kościoła, ich rodzin i całego świata. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Trwa praska pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła na Jasną Górę. Dziś rano grupy wyruszyły z miejscowości Lipa w województwie świętokrzyskim w powiecie koneckim, a wieczorem dotrą na nocleg do Januszewic w województwie łódzkim w powiecie opoczyńskim. Jak mówi dyrektor pielgrzymki, ksiądz Rafał Goliński, trasa przebiega bez nieprzewidzianych zdarzeń.
3: Incydenty, które się zdarzają, że tak powiem, nie wykraczają poza normalne problemy pielgrzymki. Mieliśmy jakieś tam drobne interwencje szpitalne, ale to już wszyscy wrócili, także to nie ma kłopotu. W zasadzie w jednym miejscu nas zaskoczył trochę z samego rana deszcz, ale potem już na kolejnym odcinku nas wysuszył, więc to są takie rzeczy.
0: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą we wtorek przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Biskup Romuald Kamiński przywita pielgrzymów na wałach jasnogórskich, a następnie będzie modlił się na nocnym czuwaniu przy obrazie Matki Bożej, które zakończy msza święta o północy. Jakie jest moje powołanie? Na to pytanie odpowiedzi szukają uczestnicy weekendowych rekolekcji w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prowadzący je ojciec duchowny, ksiądz Grzegorz Mądry, podkreśla, że dni skupienia pomagają w podjęciu ostatecznej decyzji.
4: To są zwykle osoby, które bardzo głęboko myślą, zastanawiają się i można powiedzieć, że to są rekolekcje dla tych, którzy nie mają odwagi, żeby postawić tę kropkę nad i, żeby się zdecydować. Jeżeli chodzi o program rekolekcji, to najważniejsze są oczywiście Eucharystia codzienna, konferencje na temat powołania, przykłady różnych osób powołanych z Pisma Świętego, Stary Testament, Nowy, ale też i czasy współczesne.
0: 5 młodych mężczyzn przyjechało do seminarium, by upewnić się, czy wybierają odpowiednią drogę życia.
5: Ja po prostu chciałem się upewnić w tym miejscu, ponieważ jestem już oficjalnie przyjęty do grona kleryków. Też chciałem po prostu poznać przyszłych współbraci.
6: Ja natomiast chciałem przekonać się, czy bycie kapłanem to moja droga. Chciałem rozeznać to powołanie.
7: Różne myśli się w głowie pojawiły. Jak trochę lekarza, może bardziej pójść najlepiej do lekarza i zbadać, czy te myśli są uporządkowane, czy skąd one pochodzą, i warto to wszystko rozeznać w Duchu Bożym.
0: Rekolekcje zakończą się jutro. W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej trwa rekrutacja. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września. Pełna lista dokumentów, jakie należy przygotować, dostępna jest na stronie seminarium.

0: zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
1: Geniusz malarza Andrea Mantegni w Mantui. Docieram do Mantui, miasta znajdującego się od 2008 roku na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Położone jest ono malowniczo w zielonej dolinie Padu, okolone jeziorami, prezentując się niezwykle okazale. Już od VI wieku przed Chrystusem istniała tu osada etruska, potem Civitas Romana. Po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego miasto znajdowało się kolejno pod panowaniem Bizancjum, Longobardów i Franków, a w XI wieku księstwa Toskanii z Matyldą Toskańską, zwaną Matyldą Scanossy, na czele. Była ona kobietą piękną i nowoczesną, władczynią, filantropką, poliglotką oraz twórczynią szkoły prawniczej w Bolonii, z której wyrósł późniejszy słynny uniwersytet. Prowadziła politykę propapieską, za co została wraz z matką Beatrycze uwięziona. W burzliwej historii Europy odegrała kluczową rolę jako pośredniczka w sporze o prymat władzy między papieżem Grzegorzem VII a cesarzem niemieckim Ottonem I. Przyjęła w swoim domu porwanego, a następnie zbiegłego z Niemiec papieża, do którego cesarz obłożony klątwą musiał przybyć pieszo, prosząc go o wybaczenie. Stąd pochodzi słynne powiedzenie pójść do Canossy, oznaczające upokorzenie i akt skruchy. Matylda została pochowana jako pierwsza kobieta w bazylice świętego Piotra, a jej grobowiec wykonał sam Lorenzo Bernini. Od XIV wieku Mantuą rządziła rodzina Gonzagów. Byli oni władcami humanistami, dlatego miasto stało się jednym z najważniejszych centrów kultury i nauki w Europie. Powstawały tu pałace, biblioteki, teatry i szkoły. Na dworze działali naukowcy, filozofowie i artyści. Szczególne miejsce w historii miasta zajmuje barokowy kompozytor Claudio Monteverdi, który właśnie tutaj skomponował swoją słynną operę Orfeusz. Działał tu renesansowy architekt Leon Battista Alberti. Tworzyli wybitni malarze Andrea Mantegna, Pisanello, Rafael, Rubens i Antony Weidijk, a także Giulio Romano, główny architekt miasta. Zaprojektował on m.in. Targ Rybny, letnią rezydencję Gonzagów, Palazzo del Te i rozpoczął przebudowę katedry. Wczesnym rankiem udałem się do kościoła Rotonda di San Lorenzo. Jest to najstarszy kościół w mieście, zbudowany w XI wieku za czasów rządów rodziny Canossa. Czuje się tu nastrój średniowiecza. Prostota połączona z pięknem architektonicznym i surowością formy. Okrągły plan budowli opiera się na 10 kolumnach. Zachowały się także 12-wieczne freski ze szkoły lombardzkiej. Następnie zmierzam do Teatro Bibbiena, który robi na mnie niezwykłe wrażenie. To jeden z najpiękniejszych teatrów, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem. Gdy Mantua przeszła pod panowanie Austriaków, Maria Teresa ufundowała ten teatr wraz z biblioteką publiczną. W sali teatru w 1770 roku, zaledwie kilka tygodni po otwarciu, koncertował wraz ze swoim ojcem 14-letni wówczas Wolfgang Amadeusz Mozart podczas swojego pierwszego tournée po Włoszech. Największą atrakcją miasta jest jednak Palazzo Ducale. Średniowieczny i renesansowy ośrodek życia społecznego i politycznego, pałac rodziny Gonzagów. Zdumiewa rozmachem, bogactwem i przepychem, podziwem dla sztuki antycznej. Znajduje tu przepiękne ogrody i sale, w których można kontemplować dzieła sztuki. Największe wrażenie robi na mnie oczywiście Camera degli Sposi z freskami Andrei Mantegni. Mantua w renesansie była miejscem, do którego przybywała cała arystokracja europejska. William Shakespeare wybrał ją jako drugoplanowe miejsce akcji Romea i Julii, wysyłając tu na zesłanie jednego z bohaterów. Miasto jest także scenerią akcji opery Rigoletto Giuseppe Verdiego. A teraz kilka słów na temat genialnego artysty Andrea Mantegna, który był związany z tym miastem. Przyszedł na świat w ubogiej rodzinie. Jego ojciec był stolarzem, matka gospodynią domową, a on z

Sam jeszcze jako chłopiec pasł bydło u jakiegoś gospodarza. Od czasu do czasu zaglądał do pobliskiej Wiczęcy i Padwy, by zobaczyć nieco inny świat. A ponieważ od dzieciństwa miał talent do malowania, wysłano go do pracowni w Padwie. Miał wtedy 11 lat. Poznał tam promieniujący już humanizm oraz obecnych w mieście słynnych malarzy Donatella, Filippo Lippiego i Paolo Uccella. Jako 18-letni artysta malował w Padwie, Weronie, Wenecji, Ferrarze. Otrzymuje przydomek rzeźbiącego w malarstwie, gdyż nadawał swoim postaciom niemal posągowe kształty. W 1453 roku poślubił piękną kobietę z artystycznej rodziny Bellinich. Mantegna nie miał osobowości przesadnie emocjonalnej. Był raczej ponury, posępny, sztywny, nieufny i nieprzejednany, zawsze gotowy do konfrontacji. Ale miał za to w sobie iskrę boskiego geniuszu. Po przyjeździe do Mantui prawie od razu uhonorowano go tytułem kawalera, z którym wiązało się nadanie własności ziemskiej. Artysta otrzymał parcelę z ogrodem, na której mógł zbudować dom oraz dobrą pensję. Był już wtedy uznanym artystą, cenionym zarówno we Włoszech, jak i poza granicami. Został nadwornym malarzem Gonzagów. W 1465 roku Andrea rozpoczął pracę nad swoim arcydziełem, czyli freskami, tak zwanej Izbie Nowożeńców w Pałacu Gonzagów, jednym z najcenniejszych malowideł włoskiego renesansu. Był to malowany pokój pełniący funkcję sali audiencyjnej, a zarazem miejsca służące za salę audiencyjną, ale i pokój spotkań z rodziną. Bohaterami przedstawień na ścianach i suficie jest rodzina książęca. Nazwa Sala Nowożeńców, Camera degli Sposi, wzięła się od jednego z fresków, na którym Ludovico Gonzaga przedstawiony jest wraz z małżonką Barbarą Brandenburską i ze swoimi dziećmi. Nie brakuje nawet ulubionego psa Rubino, siedzącego pod tronem księcia. Wkoło widać toczące się życie. Najbardziej oryginalnym fragmentem fresków jest okrągłe okno w suficie, które otwiera się pośrodku stropu. Jest to iluzjonistyczny projekt opracowany przez Mantegnę. Malarz tworzy w nim dekoracje z aniołków, putto, zwierząt, kwiatów, owoców i wstążek zbiegających się ku centralnemu otworowi. W głębi rozciąga się kobaltowe niebo poprzecinane szczępami chmur. Rewelacyjnym dziełem z tego okresu twórczości Mantegni jest Madonna ze śpiącym dzieciątkiem. Obraz pełen prostoty, naturalności, intymności i humanizmu. Ukazuje związek matki z dzieckiem. Tak naprawdę Mantegna namalował własną żonę ze swoim synem. Siadywała ona naprzeciw okna, za którym słońce już się chowało, a jej nieobecne spojrzenie było zatopione w myślach niedostępnych dla mnie, pisał Mantegna. Dziecko spało spokojnie w jej ramionach. Pewnego dnia ten widok przemieniłem w obraz dziewicy czuwającej nad snem dziecka. Dwie postaci wyłaniają się z czarnego tła przy szeroko otwartym nocą oknie. Jakże piękna jest słodycz uczucia w sposobie, w jaki policzek matki opiera się o główkę dziecka i w dłoniach, które ją podtrzymują. Oto wielka miłość matki, przepięknie wyrażona pędzlem. Tak potrafią malować tylko najwięksi. Wszyscy znają dzieło Mantegni Umarły Chrystus. Nikt wcześniej nie przedstawił śmierci Chrystusa w sposób tak surowy i prawdziwy. Nowatorstwo obrazu polega na zdumiewającej perspektywie. W obrazie przekroczona została granica intymności w oglądzie i to w sposób dramatyczny. Nie ma żadnego oszczędzania. Ciało Jezusa leży na kamiennym łóżku, a w powietrzu unosi się poetyckie poczucie cierpienia i chrześcijańskiej rezygnacji. Poza pewnym chłodem i wystudiowanym dystansem, Mantegna jest tu pełen człowieczeństwa. Andrea Mantegna został pochowany w Mantui jako artysta, który przeszedł długą drogę od biedy poprzez sławę, aż po zapomnienie pod koniec życia. Jego sztuka, surowa, lecz pełna ekspresji, uznawana była kiedyś za ciężką, prostacką i niezdolną wyrazić poruszenie duszy. Przez całe życie był związany z Padwą i właśnie z Mantuą.
Zajmował się dyplomacją, projektowaniem arrasów, archeologią, matematyką, no i malarstwem. Był również prekursorem rytownictwa. Jego grób znajduje się w jednej z kaplic Bazyliki Świętego Andrzeja w Mantui, nawiedzanej przez rzesze pielgrzymów. W tej samej kaplicy jest jego obraz Rodzina Jezusa i Rodzina Jana Chrzciciela, dzieło z całą pewnością wyjątkowe w skali historii sztuki. Na trasach naszych wakacyjnych wędrówek powinna pojawić się zatem Mantua, a może stojąc nad grobem Manteni z chwilą zadumy pomyślimy nad geniuszem tego artysty.

0: I do studia bezpiecznie dotarł Mariusz Dorot. Witaj.
1: Cześć.
0: Zmokłeś czy uciekłeś przed deszczem?
1: Trochę zmokłem.
0: No, ja też zaraz zmoknę.
1: Ale to na zdrowie.
0: Jarek Wydra, do usłyszenia. Mariusz Dorot pozostaje.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
6: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne co robisz, piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów, my sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
2: Po reklamie.
1: Zachmurzyło się nad Warszawą, 18 stopni, przelotne opady deszczu, co najmniej do godziny 20, przed zachodem, przed nocą jeszcze. Ma być pogodnie, ale to czas pokaże. Na razie potrzebne parasole, no i takie cieplejsze ubranie na wieczór.

0: A już teraz gościem księdza Roberta Chodyny jest dziś polski artysta estradowy, choreograf, tancerz, satyryk i kompozytor Andrzej Rosiewicz.
1: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa dzisiejszego wieczoru i za tydzień moim Państwa gościem, zgodnie z zapowiedzią, jest polski piosenkarz, estradowy gitarzysta, tancerz, satyryk, kompozytor i choreograf. Pan Andrzej Rosiewicz, dobry wieczór, panie Andrzeju, kłaniam się bardzo nisko.
3: Dobry wieczór, Robercie, jeszcze troszeczkę chciałbym dodać, że jestem żywą legendą. Ludzie, jak z tym ciężarem żyć?
2: No właśnie. Panie Andrzeju, w okresie nastoletnim interesował się pan sportem. Zacznijmy od tego. Uprawiał pan lekkoatletykę, skok w zwyż, skok w dal. Został pan też mistrzem Polski warszawskich szkół średnich. Ale też był klub piłkarski. To jak z tym sportem było i czy była pokusa, by nim zająć się już zawodowo, czy też może niekoniecznie?
3: No więc właśnie, przywołałeś odległe czasy bardzo. No więc faktycznie niedaleko, ja mieszkałem na Mokotowie. Jestem w ogóle warszawski góral z Górnego Mokotowa. No i wiesz, tam warszawski stadion był Syrena Warszawska. No więc ja miałem chęci do uprawiania różnych sportów, zwłaszcza lekkoatletyki. A więc udawałem się tam na ten stadion. Taka pani Irena Dobrzańska uczyła mnie rzucać dyskiem na przykład, o czym myśmy nie wspominali tutaj.
2: No tak.
3: Dysk, kulą, pamiętam nawet, jako młody chłopak pchałem z jednego okręgu, tego, z którego się pcha kulę, z Władkiem Komarem.
2: Proszę.
3: I tylko, że ja pchałem wtedy jako junior czwórką, taką jak kobiety pchają. To miałem chyba 14, coś tam chyba rzucałem. Władek Komar pchał 14 dużą kulą, ale był jeszcze taki osiłek, taki zbudowany bodybuilder, który był dwa razy cięższy ode mnie i razem z nim pchałem też tą dużą kulą i osiągałem to samo mniej więcej, co on.
2: Super.
3: Czyli byłem dynamicznym, takim dynamiczny, chudy chłopak.
2: Może bardziej technika niż siła tutaj była
3: tak,
2: istotna.
3: No, szybkość, dynamika jakaś. Mhm. Natomiast w tamtych czasach ktoś wpadł na bardzo fajny pomysł, turniej dzikich drużyn to się nazywało.
2: Tak, słyszałem o tym, tak.
3: I to proszę ciebie, chłopaki z osiedla się zbierali, drużynę tworzyli, a myśmy, ja chodziłem do Rejtana wtedy, piękna szkoła imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie i tam żeśmy grali w piłkę nożną i razem z chłopakami z osiedla i z Rejtana założyliśmy drużynę, którą nazwaliśmy Diablęta Mokotów.
2: O kurczę.
3: No i słuchaj, wyobraź sobie, coachem, takim trenerem był jeden ojciec tam któregoś z tych, Zbigniew Bartuszek on się nazywał, bardzo fajnie grający. I wyobraź sobie, żeśmy tak pięknie poszli w tym turnieju, że wygraliśmy cały turniej. Pamiętam nawet jeden z kolegów z Rejtana jakoś miał taką gazetę tam z archiwum, z przeglądu sportowego i tam jest,
2: o was notka taka.
3: Taka gazeta była, cała chyba strona nawet, na temat naszego zwycięstwa tam. Major Janeczek, pamiętam, taki był bardzo ważny tam, chyba dyrektor tego stadionu. I myśmy tam 2-1 wygrali, mnie zrobili kapitanem drużyny w ogóle, nie wiem.
2: Fantastycznie.
3: Może byłem przystojny już wtedy. No i proszę ciebie, nawet albo strzeliłem albo jedną, albo dwie bramki.
2: No to decydujące zwycięstwo.
3: Ale
2: no tak.
3: nie byłem taki bramkostrzelny, ale jak się okazało, że finał, no to
2: no
3: się...
2: No tak, to najważniejsza historia.
3: Postarałem się. No i żeśmy wygrali ten turniej. Major Janeczek wręczył nam jakieś koszulki, coś. Mam zamiar się udać do archiwum i spróbować to odnaleźć.
2: Odnaleźć, tak. To jeszcze taki temat jeden, niemuzyczny. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Melioracji Wodnych. Skąd taki pomysł, że pan chciał właśnie w tym kierunku się kształcić i studiował?
3: No więc wygody, wiesz. Pamiętam, jak ukończyłem maturę w Rejtanie, no to jeszcze proszę ciebie, no i warto jeszcze wspomnieć ten czas, zanim dojdę do tego, do SGGW. Mhm. Mianowicie uczniem byłem nie za dobrym w tym Rejtanie. Chodziłem, klasa była łacińska, chciałem iść na angielski, ale nie było miejsc, no to poszedłem na łacinę, która się potem jakoś przydała. No i pani Ostrowska była naszą wychowawczynią. No i się uczyłem, ale w 9 klasie, czyli w 2 ogólniaka, miałem tak z łaciny i z biologii na pierwszy okres dwuja, na drugi dwuja, na trzeci dwuja. i czwarty okres się zbliża, czyli koniec roku.
2: I trzeba się pociągnąć.
3: A u mnie same do tej pory same dwoje. No więc proszę ciebie, rodzice mi jakieś te... nauczyciela jakiegoś wzięli, który mi korepetycje jakieś mi załatwili. No i potem się trochę podciągnąłem. Pamiętam Henryk Manteuffel, taki bardzo fajny chłopak z bardzo wykształconej rodziny Manteuffelów, profesorowie i tak dalej. On siedział ze mną razem. Jego zajęcia to polegały na tym, że przychodził rano, przychodził do szkoły, otwierał książkę pod ławką, brał śniadanie i jadł, nie zważając, co się dzieje w ogóle w tym, wiesz.
2: Na sali.
3: Ale ponieważ on był bardzo mądry, bardzo wykształcony chłopak, tylko że miał takie hobby, że nie słuchał, co się dzieje, tylko czyta książkę. No i on wtedy, jak pani mi nagle mówi, pani Światłowska, którą Stefania Światłowska, jesteśmy Stefa, wszyscy mieli tam ksywy w tej szkole. No i proszę ciebie, ona mówi, Rosiewicz. Ja patrzę, wstaję, no wiesz, a zawsze dwuja. A tu proszę ciebie, a Henio Manteuffel, pani profesor, on jest teraz naprawdę dobry, korepetycje wziął to, on. Potem chłopcy tam inni siedzący, pani profesor, tak, wie pani, jaki on postępy. A ona surowa taka była i nagle patrzy, przechodzi i się zaczęła uśmiechać. Bo jej to, wiesz co jej się podobało? To, że cała klasa mnie tak, wiesz, podpierała, wstała w mojej obronie i to jej było dla niej piękne, mi się też wydaje, to było bardzo fajne. No i potem odpowiedziałem coś i ona patrzy, czwórkę mi stawia, wiesz, co dla mnie było w ogóle kosmos.
2: Super ocena.
3: Tak, no i potem, wiesz, okazało się, że na końcu dostałem czwórkę z tej łaciny.
2: No super.
3: No i że zdałem, ale z tej biologii miałem dwóje, przez trzy okresy. Biologia dwuja. No to proszę ciebie, to pani Ostrowska, wychowawczyni, bardzo prosiła tą panią, żeby jeszcze nas wzięła do poprawki z takim kolegą Muszyńskim. No i myśmy tam poprawkę pisali, ale ona mnie przyłapała, jak ściągałem. No to już w ogóle przekreślony. Ale ta pani Ostrowska była bardzo jednak cierpliwa i wie, pragnąca, żebym zdał. Poszła i jeszcze mnie wybroniła na drugą poprawkę, wiesz. No i się jakoś wybroniłem, że zdałem, że nie siedziałem rok czasu drugi raz. I wyobraź sobie, na Mokotowie, tam gdzie mieszkałem, pani Kikolska się nazywała, ta od biologii. No i tam mieszkała niedaleko. Bardzo widziałem, jak ona do szkoły szła. Ona mnie tam też jakoś znała. A potem ja już... I ona tam mieszkała ileś lat. A ja już byłem przecież po studiach, już Opole, już Gwiazda, wiesz, już showman Andrzej Rosiewicz. Takie popisy jakieś daje, nagrody zdobywa, coś. I ktoś mi powiedział, że pani Kikowska, ta od biologii, oglądała mnie przez, proszę ciebie, a ona już wie, a ja już byłem po studiach, po tych melioracjach wodnych, wiesz, magister inżynier melioracji wodnych. No i proszę ciebie, ona patrzy tak na ten ekran, gdzie ten Rosiewicz tam takie, wiesz, jakieś showy daje,
2: fikołki
3: tańczy, śpiewa, śmieszy, wzrusza. I pani Kikowska mówi tak, i po co on śpiewa? Ma taki porządny zawód, a to melioracje wodne. A melioracje powstały tak, jak zrobiłem tę maturę Burejtana, no to rodzina się zebrała, co dalej? No a wszyscy byli w tym, że przed wojną najlepiej, jak to był inżynier, wiesz.
2: No tak.
3: Okazało się, że to jest tam na Politechnice jakiś taki wydział inżynierski, wiesz. Ale podobny był też na SGGW. No i ktoś mówi, słuchaj, to zdaj na SGGW, tam się łatwiej dostać, a potem po roku się przeniesiesz na Polibudę. No i tak miałem zrobić, a jednocześnie to zaważyło może, że na Mokotowie, jak mieszkałem, tam trolejbus chodził, ale jej niepodległości, i proszę ciebie, i były dwa przystanki do SGGW. No to cudnie, wiesz, siadam dwa przystanki, jestem na uczelni. I chodziłem tam, się zaprzyjaźniłem z tymi ludźmi, z chłopakami tam, z dziewczynami, no i proszę ciebie, i już zostałem na tym i ukończyłem dumnie, co teraz ogłaszam, magister inżynier melioracji wodnych. Ale brzmi, co?
2: Tak jest. No ale jeszcze wróćmy na chwilę do tego okresu dzieciństwa i już tematu muzycznego, że jako dziecko występował pan w zespole Tańca Dzieci Warszawy. Proszę powiedzieć coś na ten temat.
3: No więc słuchaj, ja tak patrzę, że z tą melioracją, tam jeszcze coś, cały czas widzę w sobie i ten rodzaj talentu, który ma, tego rozśmieszania, pisania tekstów śmiesznych, komponowania, tańczenia i tak dalej, to ciągle widzę, słyszę palec Boży taki, wiesz, widzę właściwie. I powiedziałem, że chciałem że no właśnie, że chciałem iść, jak ukończyłem te meliorację wodne, no to chciałem iść na pola, nawadniać, odwadniać, żeby plony w ojczyźnie były wysokie, żeby ludziom się żyło lepiej. Tak chciałem, a tu się proszę ciebie, palec Boży okazał się z nieba wskazujący na mnie i głos się ozwał: Rosiewicz, będziesz błaznem. No i taki jest mój los. Ale wracam teraz jeszcze a propos tego palca. Chodziłem do podstawówki, też na Mokotowie, bo tam myśmy się przeprowadzili wcześniej dosyć. Jak miałem tam, nie wiem, 6 lat może. No i do podstawówki chodziłem na Wiktorską na Mokotowie. I okazało się, że pani, która tam gimnastykę prowadziła chyba, powiedziała mojej mamie, żeby zapisała mnie do zespołu tańca dzieci Warszawy, wiesz. Ja nie wiem, skąd ona to wyczuła, wiesz, może to ten palec Boży. W każdym razie, może byłem w ruchu dobry, czy jakiś wawy, czy no nie wiem co. W każdym razie ona uważała, że powinna mnie zapisać. I mama mnie zapisała do tego zespołu tańca dzieci Warszawy i tam tańczyłem przez 10 lat. Tak, przez 10 lat tańczyłem w Zespole Tańca Dzieci Warszawy, a pani, która to prowadziła, pani Natalia Nowakowska, to była taka gwiazda jak Meneghini Callas mniej więcej, wiesz, która wychodzi i magnetyzuje, proszę ciebie, publiczność. I ona też była taka magnetyczna, a ona dostrzegła we mnie ten rodzaj talentu, ten palec Boży, wiesz, a ona była ze Lwowa, gdzieś tam prima balleriną i tak dalej. No i proszę cię, jak my rodzice przyjechali gdzieś tam do Falen, tu pod Warszawą, bo taki obóz mieliśmy jakiś, mieliśmy gdzieś tam, a poziom byśmy osiągnęli taki, że jak w sali kongresowej Mazowsze występowało, to myśmy występowali przed nimi.
2: Taki support trochę.
3: Taki support, ale żeby przed Mazowszem występować.
2: No to już jest
3: na tym,
2: coś, tak.
3: I wiesz, taki bal w myśmy tańczyli albo ludowe tańce, Suita Przyjaźni na przykład, albo bal w miniaturze, kiedy my chłopcy we frakach, dziewczyny w tych krynolinach i tak dalej. Mieczysław Gajda nas zapowiadał już w świętej pamięci, taki był konferencjer bardzo fajny. No to świadczyło o tym, jaki to był poziom. No i proszę ciebie, rodzice przyjechali do nas tutaj na jakiś, pod Warszawą, ten jakiś obóz ćwiczebny mieliśmy. No i proszę ciebie, pani Natalia Nowakowska, właśnie ta, ona dostrzegła we mnie ten talent. Mojej mamy mówi: ja go bardziej kocham niż pani. Pani go musi kochać, a ja nie muszę. A my ojciec, ja miałem 9 lat wtedy, wiesz, gdzieś. A ojciec mój kupił SHL-kę taką. 120,
2: no, mój ojciec też miał coś takiego.
3: 125 takim, wiesz. I bardzo szybko uczył nas jeździć z bratem na tej matę. Ja miałem jeszcze za krótkie nogi, ojciec mnie puszczał, ja jechałem, robiłem tam zakręt i wracałem, bo nie mogłem stanąć, bo mi się przewrócił, bo miałem za krótkie nogi. I ojciec mnie tak szybko nauczył. No i jesteśmy w tych Falentach, co ta pani Natalia, co mnie kocha. No i ojciec dał mi się przejechać. Już byłem trochę większy, wiesz. No i proszę, a pani Natalia usiadła z tyłu, wiesz, usiadła ta wspaniała artystka i jechała ze mną, rozumiesz? I ja patrzę, jaka miłość jest szalona. Ja
2: że zaufała,
3: się,
2: że zaufała.
3: Tak, ja się mogłem się wywalić w każdym momencie i ona powiedziała, no to się wywalamy.
2: No tak. Panie Andrzejku, to już teraz wróćmy tak na bardziej poważne tematy. Uczęszcza
3: jeszcze,
2: pan...
3: jeszcze poważniejsze?
2: Tak. Uczęszcza pan przez 5 lat do szkoły muzycznej, śpiew solowy, i swoje umiejętności prezentował pan w klubie studenckim Politechniki Warszawskiej Stodoła. Jak jechaliśmy do radia, żeśmy o tej Stodole troszkę rozmawiali. Ta. Proszę powiedzieć o tym doświadczeniu, o tej szkole, tak chociaż kilka
3: proszę
2: słów.
3: Proszę bardzo. No więc, ponieważ jak zacząłem studiować na SGGW, no to tam się plakaty zaczęły od razu gdzieś tam w holu. Studenci są bardzo aktywni.
2: Tak,
3: wiele
2: tak.
3: rzeczy się dzieje w
2: różne
3: klubach,
2: koła artystyczne
3: koła,
2: i tak
3: kluby,
2: dalej.
3: Konkursy i tak dalej. Nawet wystartowałem w jakimś konkursie tam i wygrałem jakieś tydzień czy 2 tygodnie wczasów nad morzem. Gdzieś.
2: Fajnie.
3: Tak, pamiętam z jakimś Etiopczykiem, Sudańczykiem w jednym namiocie, żeśmy tam mieszkali. Natomiast duży wpływ na mój rozwój, że tak powiem, miały też konkursy na oczki. Jest klub Medyka. I w tym Medyku, tak, giełda piosenki studenckiej taka była. I w tych studenckich tam popisach to były konkursy. No i tam już byli ludzie tacy, którzy w jury siedzieli albo Młynarski, albo starsi panowie, no w każdym razie artystyczne takie grono. A myśmy się tym na Medyka, w klubie Oczki na Medykaśmy się popisywali. No ja wyciągnąłem gitarkę, a niektórzy już z akompaniatorami i tak ci bardziej profesjonalni, a ja taki amator, gitarkę wyciągnąłem. ściągnąłem, no i coś tam śpiewałem. No i taką, pamiętam, była taki przebój I'm sorry, so sorry kiedyś,
2: o,
3: amerykański.
2: Był świetny, tak.
3: A ja sobie na tej bazie napisałem piosenkę Nie chciałem cię urazić, nie ta, zapomniałem, że byłaś taka miła. Taka liryczna piosenka osobista, taka do niej. No i wyobraź sobie, tutaj ci akompaniatorzy, ktoś tam 20 osób bierze udział. Pierwsza nagroda, piosenka Nie chciałem cię urazić.
2: Super.
3: Właśnie to. No i to było to. Natomiast dwa słowa jeszcze o szkole muzycznej. To była szkoła imienia Józefa Elsnera.
2: Nauczyciela Fryderyka Chopina.
3: Nauczyciela Fryderyka Chopina, dokładnie. Jak już wspomniałeś, że nauczyciela, co ja chciałem też powiedzieć, to jeszcze warto zauważyć taką rzecz, że jak on miał do jakichś tam dwóch uczniów, no i pisał potem opinię po roku. Ten zdolny, ten bardzo zdolny, przy Chopinie napisał. I potem tak, ten zdolny, ten pierwszy, a ten drugi, bardzo zdolny, z objawami geniuszu. Słuchaj, przy Chopinie napisał już, jak go uczył, z objawami geniuszu.
2: Tak, to wszystko widział, niesamowicie.
3: Tak, no i proszę ciebie, a tam w szkole muzycznej, co tam chodziłem na ten śpiew solowy, to ponieważ no, ciągnęło mnie do muzyki, że tak powiem, także równolegle ciągnąłem SGGW i szkołę muzyczną.
2: No tak.
3: I tam pani Maria Czekotowska uczyła mnie właśnie solowego śpiewu.
2: To posłuchajmy Andrzeja Rosiewicza, a zagramy na początku takie utwory jak Najwięcej Witaminy i Samba Wanna Blues.

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode, ale jakbyś czuł się w domu, w

Są francuski, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy koty? Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

0: kończę. Samba bluesa vis-a-vis.
1: Słuchaliśmy Andrzeja Rosiewicza, powracamy do naszego gościa. W latach 60. był pan związany z warszawskimi klubami jazzowymi. Co pan tam śpiewał, a może też grał? Proszę powiedzieć. I też fantastyczna grupa już zapomniana, Pesymiści. Grałem kiedyś ich w radio. Też proszę powiedzieć coś o tej przygodzie, chyba już powiedziałbym z Big Beatem.
2: No prawie tak. No więc tak, masz rację, że wtedy jak występowałem, nie jak śpiewałem, jak studiowałem na SGGW, no to były te różne jakieś tam studenckie zainteresowania, a jednocześnie się okazało, że chłopcy z Mokotowa, to coś Diablęta się pojawili tam jako sport, ale byli też Michał Krasicki, był taki muzyk, który jeszcze, Pesymiści, którzy jeszcze przede mną grali i oni nagle usłyszeli Andrzej Rosiewicz w Stodole, gdzieś tam coś i zaprosili mnie do współpracy. I pamiętam na Uniwersytecie na Krakowskim Przedmieściu, wchodziło się przez bramę, skręcało się w prawo, szło się na pierwsze piętro i tam grał zespół Pesymiści. Do tańca właśnie, tak jakby koncertowo, ale też normalnie do tańca się tam popisywaliśmy. Tylko że ja już miałem ciągoty takie show business trochę, taniec, oho, jednocześnie na SGPiS-ie chodziłem do klubu tańca towarzyskiego i tam uprawiałem taniec towarzyski. Zakładasz numer, wiesz, i startuję z partnerką i
1: no w tym
2: to. Nie bryzuję ciebie i to, a jednocześnie jak O nie miałem, jak się dowiedziałem, tam można się uczyć stepować, wiesz. A ja jako tam nastolatek oglądałem...
1: Freda Astera
2: w akcji.
1: Tak jest.
2: No, takie bozy...
1: Ginger Rogers.
2: Tak jest. Taki artysta, taki jest cudowny. On się normalnie nazywał Fryderyk Austerlitz.
1: Tak.
2: I podejrzewam, że był z narodu wybranego.
1: No tak.
2: Dlatego był taki zdolny. Mm-hmm, podobnie mm-hmm. jak Charlie Chaplin też był z narodu wybranego. Przy czym ten był czechosłowacki. Mm-hmm. Fred Astaire, a Charlie Chaplin irlandzki był, wiesz.
1: No tak.
2: No to. I
1: największy tancerz świata, Astaire, Fred
2: wspaniały.
1: Astaire.
2: I słuchaj, no i ja tam popędziłem uczyć się stepować tam, mm-hmm, wiesz, no. Mm-hmm. No to trochę się tam uczyłem, potem ktoś mi powiedział, że jest pan Nadulski, chyba jakoś tak podobnie, że uczy stepować też w Łodzi, wiesz. Pojechałem tam, do Spatifu tego łódzkiego, ja patrzę, stoi facet tam przodem do baru, tyłem do mnie, ja patrzę na sylwetkę, no Fred Astaire stoi, wiesz. I proszę się, podszedłem do niego, powiedziałem, że chcę się uczyć stepować, no i on mnie paru lekcji mi tam udzielił, a potem jak już zacząłem wyjeżdżać do Ameryki, no to tam Chicago, wiesz, u Muzyna jakiegoś się uczyłem, już soluwy tylko, on jako jednego ucznia miał, tylko mnie. I tam mi robi układy, coś. Potem jako wyjeżdżałem, a takiego kaktusa mu kupiłem do tego i mówię, masz tego kaktusa, tylko podlewa, ja przyjadę to sprawdzić. W każdym razie w tym.
1: A Murzyni jednak mieli tutaj tą wenę do muzyki, do komponowania, do tańczenia, do śpiewania jak najbardziej.
2: Ten luz. Tak ze...
1: No i jazz też. O tym jazzie jeszcze troszkę pan powie.
2: O tym jazzie, proszę bardzo. No więc jak tutaj z jednej strony walczyłem z pesymistami,
1: tak.
2: A jednocześnie patrzę, jak ktoś dowcipnie, inteligentnie, bo na to jestem wrażliwy, wiesz, jak ktoś tak reaguje, się zachował w tych czasach komuny, wiesz, przynajmniej jakichś prześladowań, czegoś, tego terroru, jakoś tam istniał. No i tak, oni tutaj, tu gramy w tym Pesymiści, natomiast, nie, ale jeszcze jedno muszę tylko wspomnieć. I potem graliśmy na studenckich imprezach, jakieś tu i tam, i pamiętam otwarcie roku studenckiego w Teatrze Roma na Nowogrodzkiej. I tam, proszę cię, wychodzę, śpiewam z Pesymistami, ale jednocześnie po nich jeszcze miałem partnerkę, którą tam jeszcze z tego SGPiS-u miałem, z tego tańca towarzyskiego. Wychodzimy z tymi, z parasolkami, czy nawet ja wyszedłem chyba z parasolką. I'm singing in the rain, just singing Gene Kelly in the rain.
1: Tak jest.
2: What a glorious feeling. I tańczę do tej piosenki.
1: Deszczowa piosenka.
2: I słuchaj, kończę to, publiczność klaszcze, ta studencka. No to pesymiści no, czekają, czekają, no i zaczynają grać. A publiczność klaszcze dalej, słuchaj, przeklaskali im cały numer ten, co świadczyło, zachęcało mnie, żeby
1: jeszcze
2: do tej,
1: dalej występować.
2: No i jeszcze tak, tutaj jesteśmy pesymiści, a tutaj słynny klub Stodoła. Mówiłeś, Robert, że ktoś cię zapytał, przyjechał z Wrocławia i mówi, dlaczego to się Stodoła nazywa, prawda?
1: Tak, tak, tak.
2: To ja wtedy przypomniałem, że pierwszą Stodołą na Emilii Plater to była stołówka budowniczych Pałacu Kultury.
1: No właśnie.
2: I ona była taka, no jakby taka parterowa stodoła. I tam została nazwana Stodoła i potem nazwa została przeniesiona. W związku z tym wielu studentów, najpopularniejszy zespół w Warszawie, klub Stodoły. I ja tam też uczestniczyłem. I tam był Czesław Niemen, Akwarele, wiesz, tam zespoły. No i jazz był tam też. Już wolno było grać jazz i pamiętam taki zespół Old Timers.
1: Właśnie o to chciałem spytać i jeszcze jeden, asocjacja Hagaw.
2: Hagaw, tak. To do Hagawu zaraz dojdziemy. Ale Stodoła i oni gdzieś tam się popisywałem trochę, gdzieś na scenie, tu zaśpiewałem, tam coś tego i oni się mną zainteresowali. Henio Majewski był, pamiętam, kierownikiem zespołu, grał na trąbce, świetny trębacz, Old Timers. I był drugi facet, na przykład bardzo wrażliwy, z Bielska Białej, na klarnecie i na saksofonie. Zbigniew Jaremko się nazywał, wiesz, ale talent niezwykły. No i proszę, i oni mówią, no to co zaśpiewać, bo zainteresowali się mną, żebym z nimi śpiewał ewentualnie, a ja nie miałem jakoś repertuaru, mówię, no zagrajcie bluesa. Oni zagrali bluesa i ja. I want this bad liver who shine define. Yo, we can bug my mind. I got a bow this day. I do not love boogie bad today. No i oni słuchają. A Jaremko mówi, no śpiewa po amerykańsku. No.
1: Tak jest.
2: I wzięli mnie do zespołu, pojechaliśmy, proszę ciebie, do Wrocławia. Tam się festiwal jazzowy taki, Jazz nad Odrą.
1: Jazz nad Odrą, tak,
2: tam
1: oczywiście.
2: Tam pojechali i nawet chyba jakąś nagrodę żeśmy tam zdobyli, czy coś.
1: Mhm. No a ta asocjacja Hagaw?
2: I do asocjacji dochodzimy. No i proszę się, i nagle okazało się, skończyłem studia, już jestem magister inżynier melioracji i proszę ciebie, no i co dalej? No trzeba by iść nawadniać, odwadniać, wiesz. Ale tu znowu palec Boży wkroczył. Pani Morawska taka była, która prowadziła lektorat angielskiego. Ja się też tam udzielałem. No i proszę, ona nas poznała z tymi Somewhere Over the Rainbow, te musicale amerykańskie piękne. I ona zauważyła, że jestem zdolny w tych śpiewach. Już tam w chórze jakimś byłem też SGGW. No i dwie kobiety, jedna z tego lektoratu, one wiedziały, że jak ja pójdę na pola tam się gdzieś w tego, no to się zmarnuje,
1: no
2: za
1: tak.
2: Przeproszeniem.
1: Tak, tak.
2: No i załatwiły tak, że ja zostałem na uczelni. I pół roku, tam jakieś obliczenia komuś do pracy doktorskiej, pana Skibińskiego, takiego robiłem. A potem jak już skończyłem tego magistra, no to i ten pół roku tego stażu, to nagle się okazało, że jeden z moich kumpli wyjechał do Anglii. I on mnie nagle wysłał mi zaproszenie. Wtedy było bardzo ciężko dojechać tam. Trzeba było mieć zaproszenia, te wizy, paszporty. To był kłopot w tamtych czasach bardzo duży. Ale jakoś mi się udało to wszystko przywalczyć. No i byłem, nagle się znalazłem w Londynie. Zacząłem pracować na budowie, gdzieś tam. Ale też ten Piotrek mówi, słuchaj, tu jest taka Beecham Place, taka elegancka dzielnica. I taka elegancka ulica i tam jest rosyjska restauracja, wiesz. I mówi, może byś tam wystartował. No ja tam poszedłem i to się spodobało. I z takim Żydem Benson Muniz, który grał na mandolinie i uciekł tam kiedyś ze Związku Radzieckiego i znał ten repertuar wspaniały tych starych różnych piosenek. Czyli ja śpiewałem te piosenki i grałem na gitarze, a on grał na mandolinie. No i to się ogólnie się to podobało bardzo fajnie, wiesz, dobrze by nam to wychodziło. Pamiętam, nawet mogę spokojnie powiedzieć, że jestem jedynym artystą polskim oklaskiwanym przez Micka Jaggera, wiesz.
1: Proszę.
2: Bo w tej eleganckiej knajpie siedzimy, gramy w tym oknie wystawowym.
1: Niesamowite.
2: A tu patrzymy, stoliki, restauracja, ludzie siedzą. I nagle patrzę przy pierwszym stoliku blisko nas, siedzi Mick Jagger z kolegą, rozumiesz? I coś tam zajadają, to.
1: Coś niesamowitego.
2: I nagle publiczność zaczyna klaskać. no to oni patrzą, aha, że to się, bo to w restauracja nie wiadomo, klaszcze się. No to przerwali i Michael Jackson dla Andrzeja Rosiewicza.
1: The Rolling Stones, no właśnie.
2: The Rolling Stones. No i to było to. I słuchaj, raz wystąpiliśmy kiedyś w jakiejś knajpie włoskiej. I znowu te nasze popisy, a tu wstaje elegancki facet z kobietą elegancką jakąś, wychodzi, daje mi wizytówkę i mówi, call me.
1: Zadzwoń do mnie,
2: wiesz, ja biorę, patrzę, a tam Philips Recording Company,
1: o,
2: wiesz.
1: O kurczę.
2: Czyli wytwórnia, tak, ta, wiesz.
1: Płytowa,
2: znana bardzo. No i on powiedział, zadzwonił do mnie i mówi, że chce nagrać ze mną płytę, wiesz. Ja mówię, no to świetnie, pozbierałem tych wszystkich, wiesz, kto tam był. Tam różni ludzie z Ukrainy, Polacy, wiesz, ktoś tam, Rosjanka jakaś solo, taka Ksenia, ktoś. No i proszę ciebie... Nawet grał na bałajce basowej, miłośnik tej rosyjskiej repertuaru, Patrick O'Neill się nazywał, który był synem ówczesnego premiera Irlandii.
1: O kurczę.
2: W każdym razie skład niesamowity i żeśmy to nagrali, a jeszcze było wiadomo, że jak kozacki chór przyjechał, wiesz, z Rosji i w Londynie wystąpił, oni z takim temperamentem, wiesz, ci kozacy zasuwali, że kumpel, który tam mieszkał, mówi, że Anglicy skakali na fotelach, proszę cię, z entuzjazmu, rozumiesz? No więc oni nazwali, żeby to nawiązać do tych kozackich, ta cała płyta długogrająca, fajna, taka z naszym zdjęciem kolorowym w kostiumach i tytuł tak, Kozak Songs by Andrzej and His Friends. I słuchaj, i tam byłem rok czasu, 2 miesiące jeszcze w Hamburgu i w Berlinie, tam trochęśmy pośpiewali i wróciłem do Polski. No i zgłosiłem się, proszę ciebie, do Stodoły, zobaczyć co się dieje, a wtedy tam już Hagaf już parę lat działał przedtem, wiesz. No i proszę ciebie, ja nawet byłem, to oni, asocjacja Hagaf, taki poziom reprezentowali, że grali jazz w filharmonii normalnie.
1: No super.
2: No i proszę, i oni się tak, żeśmy zgadali się, że może byśmy coś razem zrobili. No i tak się stało od 70 do 78, przez 8 lat graliśmy w festiwale z Asocjacja Hagaf i Andrzej Rosiewicz i proszę ciebie, wszystkie kluby niemieckie tam w zachodnich Niemczech, wiesz, jazzowe i tak, no i wspaniale było.
1: To jeszcze mam pytanie bardzo króciutkie przed muzyką, a propos tego jazzu, bo też występowałeś na Jazz Jamboree. To właśnie z tymi zespołami?
2: Jazz Jamboree, to występowałem z Asocjacją Hagaf.
1: No właśnie.
2: Jak mówię, oni grali, proszę ciebie, na takim poziomie.
1: Że mogli na takich festiwalach też.
2: Że nawet na Jazz Jamboree.
1: Super.
2: Jako jazz, czyli byli jazzowi, proszę ciebie. I to jeszcze było ciekawe u nich, że Grzesio Brudko, świętej pamięci, który grał na banjo i ukończył architekturę. Ale rozmawiałem parę dni temu z bardzo fajnym stodolarzem, takim Hubertem. Proszę ciebie, to on mówi, że on zaczął właśnie z Grzesiem architekturę razem. No i proszę, Grzesio studiował 2 lata, a potem zostawił tą architekturę, bo tak się zdają, wiesz,
1: muzyką.
2: A poza tym oni byli o tyle ciekawi w stosunku do zespołów jazzowych, że oni zwykle grają amerykański jazz. A Hagaf grał i największych, Duke Ellington i tak dalej, takie kompozycje.
1: Glenn Miller.
2: Tak, Grzesio Brudko to aranżował i tam jeszcze ktoś. Natomiast robili swoje kompozycje też, wiesz.
1: No tak.
2: I jakie, to byli dowcipni chłopcy, jakie piękne, proszę ciebie, tytuły mieli utworów. Na przykład grabiesz i łupiesz, wiesz. Albo na przykład powiedział, że za twarda. No także to wiesz, że świetnie to się wspomina. I zresztą, o, jeszcze warto wiedzieć, że w tym roku w Iławie, gdzie są festiwale jazzowe takie, w sierpniu Andrzej Rosiewicz z Asocjacją Hagaf będzie występował.
1: Fantastycznie. To posłuchajmy ponownie Andrzeja Rosiewicza, a zagramy takie utwory jak Ach, jak przyjemnie i Chłopcy radarowcy.

0: jeszcze się nasuwa puenty, wariant drugi. Kupię se lizaka, szybko spłacę długi.
1: Powracamy do naszego gościa Andrzeja Rosiewicza. Końcówka lat 70. to już kariera solowa. I to chyba był naturalny krok, by pójść dalej. Ale też chyba zmiana stylu. Już nie jazz, nie big beat, ale raczej pop. Nawet elementy trochę satyry. Bardzo ciekawych, żartobliwych tekstów z melodiami, piosenkami. No właśnie, to fenomen też piosenek chociażby. Czy czuje pani czacze? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Czy Zenek Blues. Powiedz coś na temat tej właśnie swojej solowej kariery pod koniec lat 70., jak żeś właśnie zaczął już samodzielnie występować.
2: No właśnie, może zacznę od tego, o czym nie wspomniałeś.

0: że w międzyczasie były wydarzenia społeczne bardzo, polityczne, społeczne, tak. Powstanie Solidarności. No. Pomyślałem, aha, lubiłem zabierać głos na tematy aktualne jakieś takie i wtedy napisałem trzy piosenki dotyczące stanu wojennego. Pierwsza to była Pieśń o zachodnich bankierach, druga Propaganda sukcesu i trzecia piosenka o prawdzie. Może zacznę od tej o prawdzie. Proszę ciebie, to było wtedy, kiedy wybuchła Solidarność. I proszę ciebie, występowałem wtedy na tym, w Warszawie, na Pradze, w FSO, tam gdzie produkowali samochody. No i tam był Big Band warszawski, Big Warsaw Band tak zwany, a ja z nimi śpiewałem trochę. No i tam siedziała publiczność na widowni i tak dalej. No ja śpiewałem tą piosenkę o prawdzie. Prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jako chleba, oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste i nieprawda odbita w szybie krzywych luster. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja patrzę, a na widowni siedzi starsza pani, która w miarę tego mojego śpiewu zaśmiewa się z tego, wie, zaśmiewa się. Ja sobie zdałem sprawę, dlaczego ona się zaśmiewa. Ponieważ jest to napisane na melodię pieśni kościelnej. Kto się w opiekę odda panu swemu?
1: No tak.
0: Ona sobie to podkładała z tym i to wtedy jest bardzo śmieszne. Natomiast potem, jak nastąpił stan wojenny, nie, też jeszcze w czasie Solidarności, to pamiętam, był festiwal piękny, o Złoty Knebel to się nazywał, wie? Festiwal Piosenki Prawdziwej. I to się odbywało w Hali Oliwii w Gdańsku. I to Maciej Zębaty, jest ten piosenka
1: od Koena, świętej, specjalista.
0: Od Koena i tak dalej. On to za... aha. I to się nazywało Pieśni Prawdziwej, o Złoty Knebel to się nazywało. On to organizował. No i mnie tam zaprosili też. I ja pamiętam, jak siedzę na scenie, trzymam gitarkę i śpiewam, szła sobie drogą z kulawą nogą, głodna i biedna, odarta z marzeń. Deszcze padały, psy ją szarpały, szarpali też dziennikarze, już przez nikogo nie kochana, jak nocna służba, jak druga zmiana. I tak dalej. Opisuję kogoś i pamiętam ten moment świetny, który powiedział, nie wyjawiaj im do końca, kto to jest, wiesz, to szła sobie drogą. No i proszę, śpiewam o niej, wiesz, no i taka cisza zupełnie zapadła, wszyscy słuchają, co to może być. I proszę cię, a ja pamiętam, wracam do próby tej piosenki, śpiewam to, szła sobie drogą, patrzę pusto, reżyser tylko, nagłaśniacz, a w pierwszym rzędzie przychodzi ktoś, jakiś młody facet, siada i słucha. Siada i słucha, słucha, słucha, słucha. Ja kończę to, a on pokiwał głową tylko, wie, z aprobatą i poszedł. I to był Jacek Kaczmarski, wie, taki, który tak wspaniale rozkwitnął, bo on jest po polonistyce i tak dalej.
1: Słynne mury.
0: Słynne mury i to w ogóle tych tekstów narobił, tych piosenek świetnych, bomba. I to on pokiwał głową, że tak. Natomiast ta piosenka się kończy tak. To. Odjechał sznur Mercedesów. Ja twoja rana, twoja kochana. To ja. Propaganda sukcesu.
1: To ja króciutko tylko a propos...
0: Czy już jeszcze i trzecia, tylko ważna piosenka z tego okresu, tam w tej Hali Oliwii. Piosenka Pieśń o zachodnich bankierach. I to jest piosenka, która przecież dotyczy tamtych czasów, jak się wtedy żyło. Natomiast refren jest zawsze ten taneczny, graj cyganie, graj serce swoje, daj muzyka twoja nagle żelem sercu. Graj cyganie, niełatwe jest życie bankiera, wiesz. Mhm. I proszę ciebie... I to tak wpadało w ucho, ta melodia i ten tekst dotyczący Polski też, że to grali we wszystkich knajpach w Polsce do tańca po prostu. Mm-hmm.
1: Tak a propos Kaczmarskiego, to taką ciekawostkę powiem, że kiedyś jak był w Ameryce i dowiedział się, że niedaleko koncertuje Bob Dylan, to tak szybciutko jakiś tekst na jego cześć napisał. Jakiś gość się tam znalazł, który to przetłumaczył, zawiózł Dylanowi, przeczytał, a Dylan tak przeczytał ten tekst i tylko powiedział amen. że też mu się bardzo podobało. No fajne. Jacek miał wspaniałe rzeczywiście tutaj.
0: No Jacka poznałem, wiesz, je poznałem w Monachium, bo tak jak z Hagawem graliśmy w tych klubach jazzowych, to przecież okazało się, że ja tam na przykład najpierw mówiłem konferansjerkę, proszę cię, po angielsku, potem po niemiecku. I pamiętam to. A Niemców jest dosyć trudno rozśmieszyć, wiesz.
1: No tak.
0: A ja mówię tak, Gnedi Gedamen, Schöneherren, Kinder, Studenten, Soldaten und Arbeitslose. Arbeitslose, bezrobotni, wiesz. I oni mi sami dorzucali tam, co, jak mamy jeszcze przywitać. A jak byłem z tymi chłopakami, co mówiłem ci, studiowałem z Sudanu, gdzieś tam w tym namiocie, nagrodę jako piosenkę, to proszę ciebie, tam poznałem Renatę, taką dziewczynę w kawiarni gdzieś, wiesz. No i no to już jest powód, żeby napisać. Ach, witaj mi, witaj Renato. Napisałem taką piosenkę. I myśmy to wsadzili do repertuaru. Jestem w tych Monachium, proszę ciebie, tam gdzie ich niełatwo rozśmieszać. I proszę, ja śpiewam tą piosenkę. Przetłumaczyliśmy na niemiecki. Willkommen, willkommen Renate. A wiesz, ja nie wiedziałem, że dla nich to willkommen Renate będzie takie śmieszne. A tu salwa śmiechu normalnie w tym klubie. I tam rozmawiałem, żartowałem. I się okazuje, ktoś mi odpowiada tam z widowni. Ja patrzę, proszę siebie, kto to jest, a to się okazało, przystojny, wysoki facet w okularach taki, wiesz, i to się okazuje, że to jest hrabia, Jan hrabia Tyszkiewicz, który pracuje w Wolnej Europie, tam w Monachium, a wtedy jeszcze były takie czasy, 70. lata, że Wolna Europa była zabroniona, wiesz, no ale ja, wiesz, życiowy ryzykant, oczywiście idę do Wolnej Europy, żeby sobie z hrabią porozmawiać, no i on mówi potem, gościem naszym był Andrzej Rosiewicz, ja mówię, i hrabia Tyszkiewicz, wiesz,
1: no tak.
0: A to nikt tam na niego hrabia nie mówił. A tu Rosiewicz przyjechał i nawyzywał go od hrabiego.
1: Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, za pierwsze spotkanie i zapraszam za tydzień.
0: No właśnie, taką miałem nadzieję, że to zmieni się w serialem jak Miłość albo coś takiego.
1: Ja myślę, że może jeszcze się kiedyś spotkamy. Na pewno za tydzień koniecznie. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Chciałem serdecznie pozdrowić słuchaczy, no i przede wszystkim moje wielbicielki.
1: Na koniec naszego pierwszego przemiłego spotkania. Posłuchajmy utworu Podróż poślubna do Kutna. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: zaczną potem się dramaty. Dzieci z mamą, z żoną taty, zaczną się łzy.
1: Miła, czemu jesteś taka smutna? Dojeżdżamy już do Kutna.

0: tak dzień i noc?
1: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
2: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ślubuję Ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: W każdą środę o 22.00.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
6: Kilka słów na temat prognozy pogody. 18 stopni na termometrach w Warszawie, pochmurnie. Możliwe przejaśnienia jeszcze tego wieczoru. Temperatura powoli będzie spadać. W nocy spadnie do 14 stopni. Jeszcze spodziewane są przelotne opady deszczu. Nad ranem 13 stopni, ale już bardzo słoneczna niedziela się szykuje. Prawie 2 minuty po godzinie 6:00, Mariusz Dorot przed mikrofonem. Dzień dobry. Mówię słoneczna niedziela, to nie znaczy, że będzie 30 stopni, będzie zaledwie 20 stopni, ale ma być pogodnie. Tak jak w tej godzinie w Radiu Warszawa. Będzie pogodnie.

Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

9 minut po godzinie 6, jesteśmy na 106,2 FM, 22 dzień sierpnia, no to znaczy, że jeszcze trwają wakacje, choć te wieczory, chociażby ten dzisiejszy, wyraźnie przypominają nam o tym, że lato powoli zmierza, no tak mi się wydaje, w swoją ostatnią część, taką stronę. No ale nie będziemy jeszcze oczywiście go żegnać, przed nami sobotni wieczór, no i kilka godzin, które możemy wspólnie spędzić razem na 106,2 FM. I o tym, że lato powoli ma się ku końcowi, za chwilę Kuba i Kuba, no bo lato stygnie już. No i za chwilę dobre słowo na naszej antenie. Zostańcie razem z nami.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 3. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty od 115 do 117. Podstawowe narracje transhumanizm i posthumanizm. Próbując wydobyć kulturowe założenia towarzyszące trwającej rewolucji cyfrowej, chciałbym teraz zwrócić uwagę na niektóre nurty, które postrzegają postęp jako przekroczenie tego, co ludzkie, a które możemy określić jako transhumanizm i posthumanizm. Stanowią one ideologiczne tło obecne w niektórych ośrodkach władzy technologicznej i w uproszczonej formie kolonizują wyobraźnię zbiorową, szczególnie za pośrednictwem mediów i sieci społecznościowych, wzbudzając entuzjazm dla nowych technologii przez futurystyczną wizję człowieka wzmocnionego albo człowieka zhybrydyzowanego z maszyną. Transhumanizm i posthumanizm obejmują wielość nurtów i wrażliwości, dlatego trudno przedstawić ich jednoznaczny opis. Można je porównać do archipelagu różnych wysp pojęciowych, połączonych jednak tym samym morzem założeń, jakim jest centralne miejsce techniki i marzenie o przekroczeniu granic ludzkiej kondycji. Ogólnie rzecz biorąc, transhumanizm wyobraża sobie wzmocnienie istoty ludzkiej za pośrednictwem technologii, biomedycyny, inżynierii ciała, urządzeń i algorytmów w celu zwiększenia jej sprawności i zdolności. Posthumanizm, zwłaszcza w swoich bardziej radykalnych odmianach, idzie jeszcze dalej. Krytykuje antropocentryzm i kreśli perspektywę formy hybrydyzacji istoty ludzkiej, maszyny i środowiska, aż po wyobrażenie sobie przekroczenia progu, w którym ludzkość przezwycięży samą siebie, wchodząc w nowe stadium ewolucji. Nawet gdy hipotezy te pozostają w dużej mierze spekulatywne, nabierają znaczenia, ponieważ zmieniają wyobraźnię zbiorową, a w konsekwencji ukierunkowują wybory społeczne, gospodarcze i polityczne. W świetle nauki społecznej Kościoła punktem krytycznym nie jest samo używanie techniki, lecz wizja leżąca u jej podstaw. Jeśli istota ludzka jest traktowana jako materiał do udoskonalenia albo do przekroczenia, wówczas łatwiej przyjąć, że niektórzy zostaną uznani za mniej użytecznych, mniej pożądanych czy mniej godnych. W imię postępu można dojść do wyobrażenia sobie koniecznych ofiar i kazać najsłabszym płacić cenę domniemanej optymalizacji gatunku. Wspomniana już przestroga świętego Pawła VI pozostaje więc niezwykle dalekowzroczna. Osiągnięcia nauki i techniki, jeśli zostają oderwane od postępu moralnego i społecznego, w końcu obracają się przeciwko człowiekowi. Dlatego konieczne jest jasne odróżnienie jednego od drugiego. Czym innym jest włączanie technologii w wizję ludzką i relacyjną, czym innym zaś poddanie się wyobraźni, która deprecjonuje ograniczenia i obiecuje czysto techniczne zbawienie.

0: Zapraszam do wspólnej modlitwy nowenną przed 70. rocznicą Jasnogórskich Ślubów Narodu złożonych 26 sierpnia 1956 roku z inicjatywy prymasa Stefana Wyszyńskiego. Czytają Zofia Kozerawska i Grzegorz Kozłowski.
1: Nowenna do Maryi Królowej Polski przed 70. rocznicą Jasnogórskich Ślubów Narodu.
2: Przyrzekamy walczyć z wadami narodowymi i zdobywać cnoty.
3: Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i największy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Królowo Polski, przyrzekamy.
2: Wady narodowe nie są abstrakcją. Są wrośnięte w nasze osobiste życie. Są one przemieszane w duszy narodu z cennymi wartościami, jak pszenica i konkol. Zwalczyć lenistwo i lekkomyślność nie jest łatwo, gdyż wydaje się nam, że pracujemy wiele i wytrwale. Ale zobaczmy, ile wokół nas nieładu i nieporządku. Zajrzyjcie, dzieci, do wszystkich szafek, szufladek, pudełek, a zobaczycie, czy wyrastacie na ludzi porządnych, czy leniwych. Głęboką raną naszego życia narodowego jest rozwiązłość, która niszczy tysiące małżeństw i rodzin, a prawdziwą klęską narodu pijaństwo. Prymas Wyszyński mówił: Polacy piją zbyt dużo i zbyt intensywnie. Skutek? Ogromne szkody dla zdrowia, dramaty rodzin, szkody w pracy zawodowej, zmarnowane życia. I dodaje: w marnotrawstwie i w pijaństwie będziemy widzieli niszczenie naszych sił fizycznych i duchowych, naszych zasobów materialnych, majątku osobistego i narodowego, zwłaszcza lepszego bytu naszych rodzin i dzieci. A mimo to prymas tysiąclecia ciągle powtarzał: w górę serca. Mobilizował do konsekwentnego wysiłku, jako fundament wymienia cnotę wierności. Wierność i sumienność. A naprzód wierność Twemu, Ojcu Niebieskiemu, Chrystusowi i Jego Kościołowi. Wierność łasce Chrztu Świętego, wierność Twemu współmałżonkowi, wierność Twojej rodzinie i kochającej Cię dziatwie, wierność Twojemu powołaniu i obowiązkom wobec własnej duszy, wobec celu życiowego, wobec bliźnich, wobec zdolności i talentów. Zachęcał do pracowitości i oszczędności, a także wzywał do radykalnej zmiany stylu naszego życia w duchu miłości i sprawiedliwości społecznej. Zbyt wiele jest krzyku, przekleństw w miejscach pracy i w domach naszych. Zdołamy to opanować, gdy weźmiemy sami siebie w karby, gdy nakażemy sobie odnoszenie się do każdego człowieka z szacunkiem, a zwłaszcza do ludzi zależnych od nas. Tak ma być w rodzinie, wobec żony i dzieci. Tak też ma być w biurze czy w fabryce. Polacy muszą mieć więcej dla siebie szacunku.
3: Maryjo, ucieczko grzeszników, przepraszamy Cię za wszystko, co w naszym życiu osobistym sprzeciwia się prawu Bożemu i przyrzeczeniom Jasnogórskich Ślubów Narodu. Za lenistwo i lekkomyślność, za marnotrawstwo i pijaństwo, za rozwiązłość i brak miłości bliźniego w codziennym życiu. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Matko miłości i sprawiedliwości społecznej, przepraszamy Cię za to, że tak często lekceważymy nasze wady narodowe. Nie podejmujemy wysiłku, aby się z nich wyzwolić i poprawić styl naszego życia społecznego. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, nasza Królowo, przepraszamy Cię za niewdzięczność, za to, że tak często bezmyślnie oddalamy się od Twojego Syna, przyjmując obcą nam ideologię niewiary i niemoralności. Królowo Polski, przepraszamy Cię.
2: Maryjo, Matko pięknej miłości, wypraszaj nam cnotę wierności i sumienności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej, abyśmy nie marnowali czasu danego nam przez Boga. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, Panno łaskawa, pomóż nam zdobywać cnoty pracowitości i oszczędności, które są wyrazem odpowiedzialności nie tylko za osobiste sprawy, ale za całą wspólnotę życia społecznego i narodowego. Królowo Polski, prosimy Cię, Maryjo, Królowo nasza, ratuj nasz naród, abyśmy przez tyle wieków tak ofiarnie walcząc o wolność i niepodległość, nie zmarnowali tego dziedzictwa przez podziały, kłótnie, niewierność i niemoralność. Wróg ciągle stoi u naszych bram. Bez Ciebie, Matko nasza, nie ostoimy się. Prowadź nas do Twojego Syna. W Tobie jest cała nasza nadzieja. Królowo Polski, prosimy Cię.

12 minut pozostało do godziny 7. Już za chwilę bardzo ciekawe muzyczne spotkanie dwóch charakterystycznych osobowości polskiej muzyki, Daria Zawiałow i Artur Rojek. Czasami najtrudniejsze w relacji nie jest powiedzieć kocham, trudniejsze jest to, co dzieje się później, bo słowa potrafią być piękne, potrafią uspokoić, czasem nawet na chwilę uleczyć, ale przychodzi taki moment, kiedy chcemy zobaczyć za nimi coś więcej. Obecność, gest, decyzje. Pierwszy, drugi, trzeci i kolejny krok. No i to pomiędzy słowami a czynami rozgrywa się historia, której za chwilę posłuchamy. Dwoje ludzi, dwa różne głosy, trochę niepewności, trochę czekanie i pytanie, czy można jeszcze znaleźć się po tamtej stronie? Tytuł brzmi Dziwna. Zapraszam w tę muzyczną przygodę.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
2: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
3: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
1: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
3: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
4: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
6: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
5: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
6: Zapraszają
5: Jerzy Głuszyk
6: i Maciek Świątek.
7: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na was.
0: O reklamie.
9: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
10: Otwórzcie drzwi swoich serc i zawsze słuchajcie Chrystusa, powiedział dziś Leon XIV do młodzieży w San Marino. Miłosierdzie oraz spotkanie z drugim to antidotum na przemoc, wskazał papież podczas spotkania z uczestnikami mitingu w Rimini. Polski Oblat mianowany nowym przełożonym misji w Turkmenistanie. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV jako trzeci papież w historii po Janie Pawle II i Benedykcie XVI odwiedził dziś Republikę San Marino. W przemówieniu do przedstawicieli władz i społeczeństwa obywatelskiego przypomniał, że wolność obywatelska nie jest możliwa bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej.
11: Nie ma prawdziwej wolności obywatelskiej bez wolności osobistej, czyli bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej, której wolność jest istotnym elementem. Wolność ta jest ostatecznie dana i zagwarantowana przez Boga, którego głos rozbrzmiewa w sumieniu każdego człowieka.
10: Papież wskazał również na konieczność troszczenia się o każde ludzkie życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. W miejscowej katedrze Leon XIV uczcił relikwie świętego Maryna. Po spotkaniu z duchowieństwem zwrócił się do młodzieży zebranej przed katedrą z gorącym wezwaniem otwarcia się na Chrystusa.
11: Otwórzcie drzwi waszych serc, zawsze słuchajcie Jezusa Chrystusa i nigdy nie bójcie się słuchać tego, co Jezus chce powiedzieć każdemu z was. Chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego wam, młodym. Dostrzegajcie w sobie wartość życia, wartość swojego życia. Zostaliście stworzeni przez Boga, jesteście przez Boga umiłowani i wasze życie ma ogromną wartość dla nas, dla Kościoła, dla waszej rodziny, dla całego świata.
10: Po południu Leon XIV przybył do Rimini, aby spotkać się z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami. Była to druga wizyta następcy Piotra w tym mieście od czasu przybycia tam Jana Pawła II w 1982 roku. W przemówieniu do uczestników spotkania Leon XIV wezwał do promowania kultury miłosierdzia jako odpowiedzi na przemoc oraz do pielęgnowania kultury spotkania, która służy pokojowi. Ojciec Święty powiedział, że rozpoznając w sobie godność dzieci Bożych, dotykamy tego, co od początku łączy wszystkich ludzi ponad wszelkimi różnicami, podziałami i konfliktami. Możemy wczuwać się w siebie nawzajem, słuchać siebie i stawać się przyjaciółmi, najpierw jako osoby, a następnie także jako narody, mówił papież. Przed granicami, definicjami i instytucjami zawsze są ludzie, dodał Ojciec Święty. Więcej o wizycie papieża w San Marino i Rimini na polskiej stronie Vatican News. Ojciec Święty mianował ojca Pawła Janusza Kubiaka przełożonym misji Sui Juris w Turkmenistanie. Polski oblat od września 2023 roku jest przełożonym domu zakonnego oraz ekonomem misji w tym kraju. Decyzją Leona XIV obejmie teraz kierowanie tamtejszą wspólnotą katolicką. Ojciec Paweł Kubiak zastąpi ojca Andrzeja Madeja, który kierował misją w Turkmenistanie od jej ustanowienia w 1997 roku i pracował nad odbudową oraz rozwojem życia kościoła katolickiego w tym kraju.
12: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
13: Kilka słów na temat prognozy pogody. 16 stopni w Warszawie. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura powoli będzie spadać w nocy do 14 stopni, a nad ranem jutro 13 stopni. I od rana sporo słońca. W ciągu dnia wietrznie. W najcieplejszym momencie dnia będzie 18 stopni.

Prawie 7 minut po godzinie 7, Mariusz Dorot przed mikrofonem. Witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy muzycznie tę godzinę razem z Derwin Hopes i Michaelem McDonaldem.

tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść stronę.

0: sierpień miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwa pedagogika. Dlaczego dzieci się uzależniają? Bo nie uczą się umiejętności potrzebnych w życiu. Nie uczą się sztuki życia, bo są karmione rzeczami, które się nie przydadzą w życiu. Dzieci nie są często przygotowywane do codzienności, ale do kariery. Mądra pedagogika, wychowanie prowadzące do rozwoju i mądrości. Jak wychować samodzielnego, odpowiedzialnego człowieka? Mądra pedagogika nie polega na tym, żeby dziecko było zawsze posłuszne i grzeczne i nie sprawiało problemów. Celem wychowania jest stworzenie człowieka, który będzie samodzielny, który uniesie trudy życia, stanie się dojrzałym, zdolnym do samodzielnego myślenia, do podejmowania decyzji. Będzie umiał także kochać i kierował się wartością. Pierwszym fundamentem rozwoju dziecka jest bezpieczna relacja. Dziecko powinno mieć pewność, że jest kochane, że może przyjść z problemem, że jego uczucia są ważne. Kocham cię zawsze, ale nie każda decyzja jest dobra. Dziecko potrzebuje to usłyszeć. Jeżeli wychowujemy autorytatywnie, kiedy stawiamy wymagania bez szacunku, to takie dziecko będzie się buntować. Dziecko potrzebuje doświadczyć zrozumienia. Potrzebuje jasnych granic. Mam wartość, ale moje zachowanie ma znaczenie. To ma znaczenie, jak się zachowuje. Mądry rodzic nie pyta tylko, jak chronić dziecko przed problemami, ale pyta, jak nauczyć dziecko radzić sobie z problemami. Jeżeli chcemy ochronić dziecko przed nałogiem, przed uzależnieniem, to musimy uczyć podstawowych umiejętności życia, dyscypliny, odpowiedzialności, pracowitości. Musimy też nauczyć słowa przepraszam, słowa dziękuję i słowa proszę. Charakter kształtuje się poprzez pojedyncze wybory i jego konsekwencje.

Coldplay i utwór, chyba można tak przetłumaczyć, niech żyje życie. A skoro o życiu mowa, to ono przecież nie zawsze układa się w prostą, taką zwyczajną historię, bo jak w każdym życiu są powroty, rozstania, dobre dni i takie, które najchętniej skreślilibyśmy z kalendarza. Są też osoby, ludzie, z którymi łączy nas zarówno tak dużo, że nawet kiedy jest trudno, nie sposób powiedzieć, że to nie ma znaczenia. No ale są również takie osoby, z którymi mamy mało do czynienia. No i ten kolejny utwór na 106,2 FM opowiada o takiej relacji, o miłości nieidealnej, trochę pogmatwanej, ale wciąż szukającej tego, co kiedyś było dobre. Utwór który pochodzi z albumu Biała Droga z 1996 roku.

12 minut pozostało do godziny 8. Deszcz już przestał padać. Mam nadzieję, że u Państwa również za oknami ten ostatni blask wieczoru jest już spokojniejszy. Za chwilę Łukasz Zagrobelny. Nie wiem dlaczego, ale cofnie nas do maja. A po godzinie 20 zapraszam już teraz na audycję Księga. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska wprowadzą nas w liturgię słowa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: W każdą środę o 22:00.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
3: Maki, chabry, fiołki i zapach łąki po deszczu. A ja idę boso ścieżką i słyszę, że w radiu lato jest inne. Latem zamiast czarnej kawy pijemy latę na wynos. Może być na owsianym. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozyrawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
5: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie.
7: Kilka słów na temat prognozy pogody. Nad Warszawą głównie chmury, przelotne opady deszczu. Na termometrach 15 stopni, temperatura powoli spada. Nad ranem będzie zaledwie 13 stopni, ale poranek będzie słoneczny. Później coraz więcej chmur, będzie przez resztę dnia pochmurnie. W najcieplejszym momencie dnia będzie 19 stopni. Minuta po godzinie 8. Dobry wieczór, Mariusz Dorot przed mikrofonem i rozpoczynamy podróż muzyczną ku małym szczęściom.

0: 9 minut po godzinie 8, już za chwilę audycja Księga. Przyda się Pismo Święte. Już za chwilę Paweł Kęska i ksiądz Łukasz Turek wprowadzą nas do liturgii słowa kolejnej niedzieli, 21 niedzieli zwykłej. Zapraszam na to spotkanie już teraz.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Może to zabrzmi prosto, ale kto rządzi w księdza życiu?
3: O, proszę, pada.
2: No bo jakbym zapytał, kto rządzi w życiu, to by ksiądz Boże powiedział, że Bóg powinien rządzić. O tak konkretnie?
3: Proszę Pana, nieraz mówiłem już Panu Jezusowi, chcę, żebyś był Panem mojego życia. O, wybieram Ci jako jedynego mojego Pana i Zbawiciela.
2: I co Pan Jezus na to?
3: O, Pan Jezus jest bardzo chętny na taki układ i bardzo chętnie bierze mnie poważnie i te moje słowa też. Tylko cały problem polega na tym, że ja dość szybko odkryłem, że zaraz po tej deklaracji Jezu, Ty jesteś moim Panem, dodaję po cichu i ja też. No i to tak jest. To jest taka dwuwładza. Władza. Pan Bóg mi tej władzy co prawda nie wydziera mojej, liczy na to, że ja mu oddam, ale prawdą jest tak, jest to, że ja wydzielam władzę Panu Bogu nad swoim życiem jednak cały czas, dość skąpo.
2: O tej władzy dziś będzie mowa, o tym, kto w naszym życiu rządzi, jakie to przynosi konsekwencje. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 22, werset 19 do 23.
4: Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblekę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca.
2: Zacznijmy od kontekstu, no bo te imiona z dawnych czasów. Pałac, jakaś zmiana, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. O co tu chodzi?
3: Warto sobie przeczytać ten 22 rozdział Księgi Izajasza szerzej, żeby zobaczyć troszeczkę ten kontekst. Generalnie to są czasy trudne dla Izraela, ponieważ bardzo podobne do czasów naszych, dzisiejszych. XXI wiek, Europa, kraje wysoko rozwinięte, wszyscy się chcą świetnie bawić, żyć sobie jak im się podoba i ustawić się. No, Szebna należy tutaj do kręgów trzymających władzę. Jest blisko kręgów trzymających władzę, jest zarządcą pałacu, ma wpływ. Postanowił zrobić karierę, upamiętnić swoje istnienie, wykuwając sobie wspaniały grobowiec gdzieś tam wysoko w górach, tak żeby nikt go nie zniszczył, a wszyscy potem, żeby mogli patrzeć na ten grobowiec i podziwiać Szebnę. Czyli no, chciał się ustawić chłopak w życiu doczesnym, no i też tak, żeby po śmierci również ta jego popularność mogła w jakiś sposób trwać.
2: Jeździ Teslą, rezydencja z ochroną i do tego ma w garści kilka mediów.
3: Dokładnie, a w oczach Pana Boga jest określony mianem zakały domu Dawidowego.
2: Czyli nic człowiek wyjątkowego dziś.
3: Tak, znaczy człowiek, który tak naprawdę myśli tylko i wyłącznie o sobie, o swój urząd nie dba, o ludzi, którzy mu podlegają, nie dba, o Pana Boga w swoim życiu, jego prawo przymierze, prawdę, miłość, sprawiedliwość nie dba. Tylko myśli wyłącznie o sobie. Tak? I Pan Bóg chce wzywać w ogóle i wzywa przez proroka Izajasza Izraelitów do nawrócenia. Mówi, nakładajcie wory pokutne, a wy tylko imprezujecie, a my pokutujcie, nawracajcie się, zmieńcie swoje życie, ponieważ będzie katastrofa. I to po prostu nie trafia. Gdyby to proroctwo jest skierowane przeciwko tej sytuacji, przeciwko takiej mentalności życia człowieka, ale też myślę, że szerzej patrząc, możemy to też czytać w kontekście mesjańskim, że w tym Eliakimie, zwłaszcza w drugiej części tego czytania, możemy gdzieś widzieć figury Mesjasza. Zwłaszcza, że tutaj jest tak podkreślone wieczność i ta pewność jego panowania. Eliakim ma być innym człowiekiem. Ma być człowiekiem pomyśli Pana Boga. Ma być człowiekiem, który wypełniać będzie zadania w taki sposób, żeby rzeczywiście prawda, miłość, dobro, sprawiedliwość w tym Izraelu mogło zacząć kwitnąć, w tym, przynajmniej w tym pałacu, w tej przestrzeni, za którą on jest odpowiedzialny.
2: Taka zmiana na szczytach zdarza się nierzadko. Natomiast tutaj są pokazane dwa porządki. Jest porządek tego świata. Ja myślę, że od środka, to nawet po tej zmianie, nasz Szebna, właściciel i zarządca, pewnie w ogóle nie zrozumiał, o co chodzi i do końca myślał, że racja jest po jego stronie. Bo to dopiero widać z lotu ptaka czasem. Szczególnie w takich historycznych, potężnych jakichś procesach, prawda? Natomiast dzisiaj, patrząc z daleka, to widać, że to szło w stronę porządku, relacji Boga z Izraelem, Jezusa Chrystusa i ten porządek gdzieś widzimy z góry. Od środka tego nie było widać. Natomiast jak patrzymy na dzisiejsze czasy, to niestety z góry tego nie widzimy. No jest tak. Straszne napięcie, bo wydaje się, że porządek Boży jest nieskuteczny, przestarzały, mało interesujący, medialnie śmieszny, przegrywa. Często.
3: To prawda, to prawda. I to jest taki swoisty dramat ludzkości, bo my łatwo interpretujemy różnego rodzaju wydarzenia i historyczne, zwłaszcza tak ładnie mówimy, jak to oni głupi byli, jak oni niewłaściwie postępowali, przecież Pan Bóg tak wyraźnie do nich mówił, pokazywał im, jak powinni żyć, a oni tego nie jarzyli. Tymczasem, dokładnie tak jak Pan mówi, my dzisiaj żyjemy w naszej rzeczywistości i również nie rozpoznajemy czasu naszego nawiedzenia, abyśmy w ten sposób mogli powiedzieć. Nie rozpoznajemy proroków, których Pan Bóg nam daje i dawał i daje i cały czas będzie dawał. Nie rozpoznajemy czasu naszego nawiedzenia, kiedy Pan Bóg nam pokazuje, że istotą naszego życia jest budowanie Królestwa Bożego. Że istota naszego życia to nie jest urządzić się tutaj na ziemi i przeżyć to swoje życie możliwie łatwo, prosto i przyjemnie i wygodnie i dostatnio. I nawet osiągnąć jakieś cele, chociaż one same w sobie nie są złe, zwłaszcza jeżeli są dobre. Tak? W sensie takim, że nic złego nie ma w tym, żeby zdobyć majątek, władzę, żeby być popularnym, znanym, żeby być twórcą, artystą. Nic w tym złego nie ma.
2: No, tylko tyle złego jest, że albo ta droga powoduje, że moje serce zamieni się w bryłę lodu, albo się nie zamienia.
3: Czyli zależy, w jaki sposób ja te moje talenty wykorzystam.
2: No właśnie.
3: Co ja z tym zrobię? Jeżeli cel całego mojego życia będę upatrywał tylko i wyłącznie w tym, co tutaj jest w zasięgu moich możliwości, no to rzeczywiście jestem przegrany.
2: Jestem Szebną, który sobie robi kamienne pałace.
3: Dokładnie. I nawet jeżeli ja sobie ten pałacyk wykuje, kilka pomników postawię albo spowoduje, że ludzie mi postawią. No taki Mao Tse-tung ma do tej pory wspaniałe, prawda, pomniki i obrazy i tak dalej. No to co z tego? Mnie już na tym świecie nie ma. I co, a co zostało z mojego życia i co jest owocem mojego życia, no to no właśnie, w przypadku towarzysza Mao tego nie wiem, jak i wielu innych potężnych władców tego świata, którzy przeminęli. Ważny jestem ja w tym kontekście, ponieważ to Pan Bóg mnie stworzył do relacji ze sobą i Pan Bóg ma plan wobec mojego życia, który stanowczo przekracza doczesność. Ja jestem powołany do tego, żeby żyć z Bogiem, żeby być tam. I w związku z powyższym, jako chrześcijanin, ten, który rozpoznaje czas swojego nawiedzenia, mam dostrzegać, że wszystko, co w tym życiu mam do dyspozycji, wszystkie talenty i dary, którymi Pan Bóg mnie obdarował, które mnie wyposażył, one służą jako środek do wspinania się wyżej, a nie jako cel sam w sobie.
2: A że to nie jest tak, że my wszyscy, jeżeli współpracujemy z Bogiem, to jesteśmy Eliakimami? No gdzieś nas postawił, gdzieś nas stawia. Może jestem właśnie jakimś kolegą Szebną, który po prostu coś tam nabudował, co wcale nie znaczy, że muszę mieć miliardy. Być może w ogóle ich nie mam, ale też sobie tak zbudowałem, że siedzę na tym.
3: Tak.
2: I nawet jak mam bidę, to też to jest mój pałac. A jakbym był tak Eliakimem, to Pan Bóg mnie gdzieś zaprowadzi.
3: Dlatego warto sobie takie pytanie w rachunku sumienia postawić. Czy ja jestem Szebna, czy jestem Eliakim? Z której z tych postaw jest więcej w moim życiu, w mojej codzienności? Co ja myślę o sobie, jak patrzę na swoje życie?
2: 3-4, co myślimy? To cisza?
3: Co myślimy?
2: No. Każdy pomyślał to, co pomyślał. No i co teraz z tym zrobić?
3: I teraz z tym trzeba stanąć przed Panem Bogiem. tego się nie da wymyśleć w 5 minut, czy nawet 3-4. To nie jest tak, że sobie wymyślę na 3-4. Trzeba byłoby tą audycję zawiesić, prawda, i zrobić sobie dłuższy rachunek sumienia. I ja tak naprawdę w trakcie mojego życia każdego dnia z takowym pytaniem powinienem się mierzyć. Bo to powinna być istotna treść mojego rachunku sumienia. Ja każdego dnia dokonuję wyborów, czy ja chcę być Eliakimem, sługą Pana, żyjącym według Jego planów, Jego pomysłu, wypełniać Jego wolę w swoim życiu, czy ja chcę być szebną, który będzie żył tak, jak mu się podoba i myślał tylko i wyłącznie o sobie i zapominał o tym, że ma duszę nieśmiertelną i że jest coś więcej niż to, co widać. Tak? I tak jest nasze życie i to jest ciągle wybór między jedną a drugą postawą, między Panem, Królestwem Boga a Królestwem tego świata. Ja tego wyboru dokonuję. Ja jestem do niego zdolny. Pan Bóg o każdym z nas mówi, jesteś moim sługą, ja ciebie wybrałem. Paweł mówi, wybrał nas Bóg przed założeniem świata, byśmy byli święci. I to już się dokonało. Tylko, że ja też potrzebuję wybrać.
2: Czyli musimy siebie wybrać nawzajem tak naprawdę.
3: Tak jest, no bo na tym polega relacja, że dwie strony muszą się nawzajem wybrać. Mąż i żona muszą się nawzajem wybrać. Ja też jako dziecko Boże, chrześcijanin, uczeń Jezusa Chrystusa, odkupiony, wydobyty z królestwa tego świata i powołany do Królestwa Niebieskiego, ja też muszę dokonać wyboru, bo jestem wolnym człowiekiem. Pan Bóg w żaden sposób mnie tutaj nie ogranicza w tym moim wyborze.
2: Muszę dokonać wyboru i tym kończymy, a za chwilę przeczytamy fragmenty z listu świętego Pawła Apostoła. Do Rzymian Paweł dokonał wyboru. A może to Pan Bóg dokonał za niego? O tym powiemy.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11, werset 33 do 36.
1: O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać opłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
0: No to skoro już, jak było w poprzednim czytaniu, wybieramy Boga, to wiedzmy, że niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Można się bać.
2: Oj nie, bo...
0: Bo jak ja sobie kupuję apartament w hotelu XYZ, to wiem, co mnie spotka. Na każdym piętrze w tym samym miejscu jest taki pokój, a w tym jest taki, wszędzie leży ta sama karteczka. Mam święty spokój i tych samych 500 kanałów telewizji.
2: No ale są jeszcze pożary, są trzęsienia ziemi, są powodzie i tak dalej. I tego mojego apartamentu z tymi 500 kanałami może niewiele zostać bardzo szybko. I czyż to nie jest... To nie jest tak, że jestem pewny tego, co mam, wiem, co mam i mogę na tym cokolwiek zbudować. Nie, nic nie jest trwałego na tej ziemi. To, żeśmy się wiele razy przekonywali, patrząc na to, co ludzie opowiadali, kiedy w powodzi, kiedy w pożarze, kiedy w czymkolwiek stracili cały swój majątek w jednym momencie. Właśnie ten świeżo pobudowany, wyremontowany, czy coś tam.
0: No, ale innych domy stoją, no. Nie ma co gadać. Różnie bywa.
2: No okej, okay. Ale nawet jeżeli one stoją, to kiedy popatrzymy na to z dłuższej perspektywy czasu, to wcześniej czy później po tych domach pozostanie tylko i wyłącznie zaorana ziemia. Ja to dłuższy czas już obserwuję, też patrząc na ojcowiznę mojego ojca. Tak sobie takie sentymentalne podróże co jest w myślach robię i wyobraźni, że tak naprawdę tylko ziemia jest pewna na tym świecie. Ona pozostanie, a wszystko na tej ziemi zostanie, zmienia się cyklicznie. Wybudujemy, burzymy, prawda? Zasadzimy, wyrywamy i tak dalej. Więc nic trwałego na tej ziemi nie ma. I myślę, że Paweł też to odkrywał. On pisze ten list do Rzymian gdzieś tam przed swoją trzecią podróżą misyjną, czyli już naprawdę w zaawansowanym etapie swojego życia z Panem Bogiem. I to jest swoisty hymn uwielbienia Pana Boga i Jego mądrości. Paweł, wiemy bardzo dobrze, jak wyglądała pierwsza część jego życia przed Damaszkiem. On był głęboko przekonany, że cała mądrość jest w jego głowie i w jego rękach, że cała potęga, władza jest w nim i on wie, co ma robić i jest pewny swojej drogi. Drogi człowieka, który będzie, prawda, niszczył sektę Nazarejczyków, który będzie oczyszczał wiarę Izraela, który będzie wypełniał wolę Pana Boga ogniem i i na każdy możliwy inny sposób. Do momentu, w którym Pan Bóg go sprowadził do parteru, tak? W którym Jezus pod murami Damaszku objawił mu się i wtedy Szaweł wtedy jeszcze zajął właściwe sobie jako stworzenie miejsce w prochu ziemi. I to był dla niego moment, w którym doprowadzony niejako do parteru, do ruiny, całe jego dotychczasowe życie, mogło się rozpocząć budowanie czegoś nowego. I w jaki sposób się rozpoczęło budowanie tego czegoś nowego? Że on wstając z tej ziemi, on był już człowiekiem, który zadał pytanie Jezusowi, co mam czynić? Do tej pory on sam wiedział, co ma czynić.
0: Dobre pytanie.
2: Co mam czynić, Panie? To jest ta różnica, to jest ta cezura między królestwem tego świata a królestwem Pana Boga. W mentalności królestwa tego świata to ja mam swój plan na swoje życie. Na tą rezydencję, na te apartamenciki, na te wszystkie kanały, na Teslę, prawda, i ileś tam innych rzeczy. I te rzeczy nie muszą być same w sobie złe, ale one przeminą razem ze mną. Jeżeli one nie będą miały jakiegoś odniesienia do Pana Boga, nie będą mnie prowadziły w kierunku Królestwa Bożego, to one same w sobie są nic nie warte. Są przyjemne i pożyteczne, dopóki żyję, ale w momencie, kiedy umieram, nic z tego nie mam. Natomiast kiedy zaczynam zadawać Panu Bogu pytanie, Panie, co ja mam czynić, to wtedy się może okazać, że także ta moja Tesla, ten apartamencik, a może nawet ogromny hotel, stanie się miejscem budowania chwały Bożej i Królestwa Bożego i stanie się dla mnie też jakimiś etapami drogi do nieba, do świętości, bo będę umiał służyć, dzielić się, będę umiał dostrzegać innych i budować Królestwo Boże.
0: Tu jest taka seria pytań. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą, lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Wszystko ma gdzieś swoje źródło. My je znajdujemy w pierwszym wybuchu. No bo wszystko musi mieć jakiś początek, jakiś sens. No a jeśli chodzi o Boga, to nie ma niczego przed nim. On jest ostatecznym sensem. Pierwszym i ostatecznym sensem wszystkiego.
2: Tak, pierwszą przyczyną wszystkiego to filozofia szukała. Pierwszej przyczyny, tego arche. No i my jako chrześcijanie rozpoznajemy tą pierwszą przyczynę w Bogu. I teraz jeżeli człowiek naprawdę zaczyna się przyglądać swojemu życiu, kiedy wchodzi na drogę nawracania się, kiedy patrzy realnie na to wszystko, co czynił do tej pory, jakich wyborów dokonywał, jaką drogą szedł i jak Pan Bóg go w tym wszystkim prowadził, to zaczyna się Panem Bogiem zachwycać. My próbujemy Panu Bogu często mówić, co On powinien robić. Próbujemy być doradcami Pana Boga.
0: No właśnie.
2: Tak jak tutaj właśnie Paweł mówi. No kto jest doradcą? My próbujemy być doradcami Pana Boga. Mówić Mu, jak On powinien nasze życie układać. Jak powinien działać, co powinien zmienić we mnie, w innych. Jak powinien moją rodzinę przemienić, jak powinien moją ojczyznę przemienić, Europę i tak dalej. Tak?
0: Ale Bóg jest taką miarą, która jest bezmiarem.
2: Absolutnie niepodobny do nas.
0: Ja, człowiek, rozbijam się o ten bezmiar. Jedyne, co mogę, to zadać pytanie i oczekiwać od Niego odpowiedzi. I trudno tu dyskutować w ogóle.
2: I być otwartym, tak? To oczekiwanie, to taka otwartość. Rzeczywiście dochodzę w pewnym momencie do takiego wniosku, że wszystko jest w ręku Pana Boga. Całe moje życie jest w Jego ręku. Wszystko od Niego zależy. Ode mnie tyle, co ja zechcę z Nim współpracować. Owszem, tak, ja do tej współpracy jestem bardzo gorąco zachęcony, zaproszony, bo Pan Bóg nie chce przeżyć za mnie mojego życia, ale też cała mądrość mojego życia polega na tym, żebym odkrył, że wszystko Pan Bóg ma już zaplanowane co do tego, jak moje życie ma wyglądać. A ja, jeżeli pozwolę Mu się poprowadzić i będę Mu to pytanie stawiał, co ja mam czynić, to Bóg będzie mi to krok po kroku pokazywał. I będzie mnie uzdalniał do tego, żebym ja sam wybrał właśnie taką drogę. Bóg mnie nie narzuca, Bóg mnie manipuluje, Bóg mnie nie będzie prowadził za rączkę, w sensie na smyczy, do miejsca, które On sam zamierzył. On mnie prowadzi do wolności, do takiego dokonywania wyborów przeze mnie, w których ja będę zdolny wybrać Jego pomysł na moje życie, a nie swój własny. Dlaczego? Dlatego, że odkryję, że Jego pomysł jest lepszy. Że ja miałem swoje pomysły nie jeden raz i niewiele z tego wynikło, albo może wynikły z tego różne kiepskie rzeczy, a kiedy zacząłem wybierać, pytać się Pana Boga i wybierać razem przy pomocy Jego łaski, przy pomocy Ducha Świętego, wybierać to, do czego On mnie zaprasza, to przynosiło dobre owoce.
0: Ale pytać mam o co? Mam pytać o to, jaką mam pracę wybrać? Czy mam pytać o to, czy mam negocjować z szefem podwyżkę? Albo mam pytać o to, czy mam się ożenić, czy wyjść za mąż, czy
2: z kim? Wszystkie pytania, które Pan tutaj wymienił, są najbardziej fundamentalne dla naszego tej życia na ziemi. Oczywiście, że tak. Ja się nie muszę Pana Boga pytać, czy ja mam kupić dzisiaj ser brie, czy ser feta, prawda? Czy kupić sobie majtki w kratę, czy w kropki? Nie, tego się nie muszę pytać, ale tak ważne pytania jak wybór drogi życia, powołania, pracy, podwyżki, to są rzeczy, które naprawdę Pan Bóg chce, Pan Bóg chce być do tego wszystkiego zaproszony. Do tego, jak wychowywać moje dzieci, w jaki sposób rozmawiać z moim synem, córką dorastającą, w jaki sposób radzić sobie z tymi rzeczami, w których jestem bezradny. To jak najbardziej są rzeczy, które Pana Boga bardzo mocno interesują, bo On ma na to oczywiście pomysł. I liczy na to, że ja go do tego zaproszę.
0: Jak mam go pytać? Mam go pytać
2: wprost, proszę Pana, wprost, nie owijając bawełnę.
0: Tak słowem?
2: Tak, takim słowem, jak w tej chwili my rozmawiamy. Takim słowem.
0: Czyli siedzę sobie w samochodzie, jadę sobie do pracy na przykład, jak akurat jeżdżę często, i mam sobie zapytać...
2: No Panie Boże, jedziemy właśnie, jadę do pracy, wierzę, że jedziesz ze mną, zaprosiłem Cię. Więc mam sprawę, mam zrobić dzisiaj w pracy to, to, to i to. Będę miał spotkanie z szefem, albo mam jakiś projekt zrobić, czy oddać, czy z jakimś klientem się spotkać, czy cokolwiek innego zrobić. Boję się tego, nie wiem, co z tym zrobić, nie wiem, jaką drogą pójść, nie wiem jak ich współdobrać. Pomóż mi.
0: Okej. Okay. Teraz ta część druga naszej audycji się kończy właśnie, więc pewnie będzie krótka przerwa. W tej przerwie można z Panem Bogiem szybko o tym porozmawiać.
2: Jak najbardziej. I do tego zachęcam, bo Pan Bóg naprawdę, naprawdę jest realnie obecny w naszej rzeczywistości, w naszej codzienności, w naszych zwykłych sprawach.
0: A za chwilę usłyszymy Go w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, werset 13 do 20.
1: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
0: Skoro proponujemy rozmowę z Bogiem na temat bardzo ważnych rzeczy, to może ona powinna się zacząć od tego, żeby się zastanowić i powiedzieć to sobie głośno, kim on dla mnie jest. Bo może, myśląc o Bogu, rozmawiam z moim ojcem, może dawno nieżyjącym, i mam w głowie po prostu jakiś obraz, który sobie odtwarzam, albo z jakimś innym wyobrażeniem. Może to nie, w ogóle nie z Bogiem rozmawiam.
2: To prawda. Mogę pomylić adres. Przynajmniej tak, tak. No. I to jest ważne pytanie i odpowiedź na to pytanie jest trudna. I myślę sobie tak, że ten obraz Pana Boga w nas, to on sam kształtuje przez całe nasze życie. Zwłaszcza od momentu, kiedy się nawracamy, kiedy uświadamiamy sobie to, że może mamy właśnie bardzo niewłaściwy obraz Pana Boga. Ja kiedyś do tego doszedłem, takiego powiedzonka, że na szczęście to nie Pan Bóg jest podobny do nas. Bo gdyby Pan Bóg był podobny do nas, to nie daj Panie Boże. To my mamy się stawać podobni do Pana Boga. I Bóg nam objawia to, kim jest. Objawił nam najbardziej przez Jezusa Chrystusa. Tak? To wiemy. Jezus sam o tym mówił w tej modlitwie arcykapłańskiej, że objawiłem im Twoje imię, po to mnie posłałeś. Ale każdy z nas ma swoją historię swojego życia i swoje doświadczenie od najwcześniejszych lat i swoją drogę, którą żeśmy szli. Tak jak ten Szaweł wspomniany już wcześniej, on też miał swoją drogę, swoje doświadczenie, swoją wizję, swój obraz Pana Boga, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. I no, Bóg nam się objawia nieustannie. I to objawienie się Pana Boga nam nigdy nie będzie miało końca, a nawet na wieczność. Bóg będzie nam się w niebie objawiał, bo mówimy o nim jak, że jest niepojęty, niewyobrażalny. Więc nigdy nam się to nie znudzi. Ale Panu Bogu zależy najbardziej tutaj na ziemi, żebyśmy możliwie dokładnie poznali Go, kim On jest dla nas, jakim jest w naszym życiu, po to, żebyśmy z większą ufnością zechcieli z Jego ręki przyjąć to, co On nam daje. Przyjąć Jego samego do naszego życia, z Jego planem, z Jego pomysłem, z Jego władzą, z Jego miłością.
0: A jeżeli my mamy niepoprawny obraz Boga i mówimy do Niego tak, jak potrafimy, no mamy, jaki mamy, no trudno. Mhm. To Bóg nas słyszy?
2: No, oczywiście.
0: Nie, ale co, jemu to przeszkadza, że ja mam jego zły obraz i że się modlę o to, że się boi, że na jutro nie będę miał pieniędzy i tak mam na koncie mnóstwo kasy i modlę się o następne?
2: Czy Panu Bogu to przeszkadza? No, w jaki sposób mu to przeszkadza? Dlatego, że ogranicza to działanie Jego łaski w naszym życiu. Tak, my możemy, stawiamy Panu Bogu pewne bariery, kiedy mamy niewłaściwe podejście do Niego, niewłaściwe rzeczy się modlimy, no to oczekujemy, że Pan Bóg nam będzie gwiazdki z nieba spuszczał, te, które my chcemy, a nie przyjmiemy całego oceanu dobra, mocy Ducha Świętego, który On nam daje, bo nie jesteśmy tym zainteresowani, bo nawet nie wiemy, że możemy to otrzymać, że tam jest potrzebne, że to jest dobre, że to jest o wiele cenniejsze niż ta wymarzona gwiazdka z nieba, o którą nieustannie ciągle na nowo prosimy. Natomiast no, Bóg się w tym wszystkim zdecydowanie nie poddaje i Bóg po prostu tak działa w naszym życiu, żeby to nasze myślenie o nim, patrzenie na niego, wyobrażanie sobie tego, kim jest i kim chce być dla nas, żeby

0: widzieli, bo w Izraelu byli Jeremiasz, prawda, Jan Chrzciciel. Lecz Ojciec mój, który jest w niebie, objawił. To niesamowite, czyli jak ja zastanawiam się, kim jest Bóg, to tak naprawdę powinienem prosić o to, żeby On sam odpowiedział w moim sercu. No bo ja, mnie nie stać na to, żeby przeskoczyć samego siebie. Jestem człowiekiem i tu się kończy moja kompetencja.
1: No tak. Dlatego mówimy o objawieniu Bożym, o objawieniu nadprzyrodzonym, w sposób szczególny dokonanym przez Jezusa Chrystusa, o czym już wspomniałem, gdzie On nam objawił w ogóle tajemnicę istnienia Pana Boga, tajemnicę Trójcy Świętej, która była do tej pory człowiekowi nieznana i nigdy byśmy do tego nie doszli. Objawił nam przez swoje słowa, przez czyny, przez znaki, objawił nam miłość Ojca do każdego człowieka, do całego stworzenia. Przez ofiarę ze swojego życia objawił nam to, jak Panu Bogu na nas zależy, jak On o nas walczy, że ile jest gotów poświęcić, jak cenni jesteśmy w Jego oczach. I to jest łaska. To zdecydowanie jest łaska. I to jest łaska dana dla każdego z nas. Indywidualnie w moim własnym życiu ja mogę dochodzić do coraz głębszego poznania Pana Boga. Przez budowanie relacji z Nim.
0: Bo to nie jest tak, że ja zapytam, On odpowiada. On mnie wypełnia i ja słyszę odpowiedź, którą On sam daje.
1: Tak. Bardzo dobre porównanie. Jeżeli ja się pozwalam Panu Bogu wypełniać Jego mocą, Jego miłością, pozwalam Mu się prowadzić, zapraszam Go do tej codzienności, do tych wszystkich zwyczajnych moich rodzinnych i zawodowych i osobistych trosk i problemów i dostrzegam, że na to wszystko, z czym ja do Pana Boga przychodzę, przychodzi Jego odpowiedź, przychodzi Jego miłość, przychodzi łaska, której potrzebuję. Taka czy inna, czy ona przyjdzie tak, jak ja sobie wyobrażałem, czy nie, to oczywiście wiemy, że to już jest domena Pana Boga. Ale tak czy inaczej, jeżeli ja jestem w tym wszystkim uczciwy i szczery, to zaczynam widzieć Boga działającego w moim życiu. I jeszcze większą ufność mam, żeby Mu mówić o sobie, o swoich sprawach i coraz łatwiej mi jest przyjmować Jego odpowiedź, czyli Jego działanie w moim. I tu się dokonuje to objawienie Pana Boga, którego świat mi dać nie może, które jest moim osobistym doświadczeniem, z którym nawet trudno się z kimś innym podzielić.
0: No właśnie, trudno się podzielić. Surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Ty jesteś Piotr. Czyli jeżeli Bóg mnie wypełnia, to też nadaje mi nowe imię.
1: Bo powołuje mnie do nowej rzeczywistości. Tak, to prawda. To nadanie imienia nowego Szymonowi było wykazaniem, jaką rolę ma od tej pory pełnić w ramach wspólnoty, którą Jezus Chrystus zaczął tworzyć z grona tego apostołów. Jest kimś, na kim Jezus chce budować. Czyli ma nowe zadanie. My też od Pana Boga otrzymujemy nowe zadanie. W ogóle wiadomo, że tym pierwszym imieniem nowym, które żeśmy otrzymali, najważniejszym imieniem, to jest imię chrześcijanin. Tak, czy imię dziecka Bożego. To jest imię, które już predysponuje mnie do tego, żeby być współdziedzicem Chrystusa i dziedzicem Królestwa Bożego. Tak, to cała tajemnica wieczności niepojęta, ona już do mnie należy. Ale tutaj na ziemi też Pan Bóg po to wchodzi w moją rzeczywistość, żeby mną w jakiś sposób posłużyć się dla dobra mojego, ale też dla dobra innych ludzi.
0: I mówi Eliakimie, idź do pałacu.
1: I zatrosz się o innych i podziel się moją miłością z innymi. Daj im to, co ode mnie otrzymałeś, tak żeby mogli przez twoje działanie poznać mnie, otworzyć się na mnie, przyjąć mnie do swojego życia, zaufać mi. To jest to, do czego Pan Bóg nas zaprasza, jako swoje dzieci, jako swoich uczniów.
0: Pytanie było na początku, kto rządzi w tym życiu, ale Bóg, jeśli rządzi, to On rządzi od wewnątrz, na zasadzie wolności.
1: Tak jest, a mnie zaprasza do tego, żebym zdecydował, czy On jest moim Panem i Zbawicielem, czy nie. Czy ja tego chcę, czy nie. Jeżeli ja się deklaruję, to Pan Bóg naprawdę bierze na poważnie tą moją deklarację i zaczyna się nowy etap w życiu człowieka, nowa przygoda, pełna Jego miłości, pełna Jego mocy.
0: No to w drogę.
1: Śmiało. Tylko zawsze pamiętam, w drogę z nami wyrusz, Panie. I to jest to. Niech On idzie z nami, a my idźmy razem z Nim.
0: To już koniec tych dzisiejszych niedzielnych rozważań. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tę audycję i dzieło ewangelizacyjne Radia Warszawa, serdecznie zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
1: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
5: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Leon XIV mianował ojca Pawła Janusza Kubiaka przełożonym misji w Turkmenistanie. Polski Oblat od 2023 roku posługuje w tym kraju.
6: Ojciec Kubiak zastąpił na tym stanowisku rodaka i współbrata ojca Andrzeja Madeja, który kierował tą placówką od niemal 30 lat. Nominat ma 52 lata, śluby wieczyste złożył w 1999 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 2 lata później. Decyzją Leona XIV będzie teraz kierował wspólnotą katolicką w Turkmenistanie. Przedtem posługiwał na Ukrainie i w Rosji. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
5: Obchodzona 26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej będzie czasem szczególnego dziękczynienia za obecność Maryi w dziejach Polski. Uroczystości na Jasnej Górze odbywać się będą z udziałem Episkopatu Polski i Rzeszy Pątników przybywających w pieszych pielgrzymkach na imieniny do Maryi. Suma odpustowa odprawiona zostanie o godzinie 11 na szczycie pod przewodnictwem prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej rozpocznie się o godzinie 10 przeglądem pieśni maryjnych w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki kół gospodyń wiejskich. Po nim będzie można złożyć przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Do domu matki zaprasza ojciec Marcin Ciechanowski, rzecznik prasowy Jasnej Góry.
7: O godzinie 10 zacznie się specjalny program z uroczystością duchowej adopcji dziecka poczętego. O 11 suma pontyfikalna, której przewodniczyć będzie Słowo Boże wygłosi arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. O godzinie 19 msza dla pielgrzymów i mieszkańców Częstochowy pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo. Z okazji 70. rocznicy ślubów jasnogórskich zapraszam wszystkich na raport jasnogórski, debatę jasnogórską, dom Matki Bożej, więc każdy z nas jest jej dzieckiem, więc zapraszam i życzę każdemu, żeby zawsze na Jasnej Górze czuł się jak u siebie w domu.
5: W ramach uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej o godzinie 18 w jasnogórskiej bazylice zabrzmi koncert maryjny Maryja Światło dla Świata, przygotowany przez młodzież. Odpust zwieńczy apel jasnogórski transmitowany od 21 w Radiu Warszawa. Nabożeństwo Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe już w przyszłym tygodniu w Warszawie. W parafii świętego Szczepana na Mokotowie będzie odprawione w najbliższy czwartek. Jak wygląda taka modlitwa, mówił na antenie Radia Warszawa ojciec Bogdan Leśniak, jezuita i misjonarz.
8: Msza święta, później po mszy świętej rozpoczynamy nasze nabożeństwo Wieczór z Maryją. Nakrycie płaszczem, indywidualna modlitwa kapłana nad wiernymi i na końcu też błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Kapłan przychodzi przez Kościół, błogosławiąc tym wszystkim, którzy przychodzą na to wydarzenie, błogosławiąc na każdą chwilę życia, na ten trud, na to zmaganie, na to wszystko, co w swoim życiu niosą ludzie.
5: Po nabożeństwie będzie można także wysłuchać świadectwa.
8: Tym razem będziemy mieli osobę, panią, której rodzice są, tato jej pochodzi z Iranu, mama Polka, mieszkają w Polsce, ma takie niesamowite doświadczenie różnorodności kultur, też pracowała i pracuje w biznesie, ale w jej życiu też dokonało się takie nawrócenie, przemiana serca, odkryła coś więcej, głębiej w swoim życiu.
5: Nabożeństwo jest odprawiane od 2010 roku, a zapoczątkował je apostolat maryjny w Meksyku. W stołecznej parafii św. Szczepana wierni uczestniczą w nim od 10 lat.

0: Najświętsza Matko, dzisiejszy wieczór wieńczy naszą trzydniową drogę. Stajemy w tym niezwykłym miejscu, przed Twoim cudownym obrazem, Maryjo, by wypełnić ślubowanie złożone przez naszych przodków. Już od czterech wieków Gliwiczanie przynoszą każdego roku na Jasną Górę swoje serca. Kiedy w 1626 roku naszemu miastu groziło śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony wojsk najeźdźców, nasi ojcowie zawierzyli wszystko Twojej matczynej opiece. Obiecali wówczas, że co roku z pokolenia na pokolenie będą przybywać na to wzgórze w dziękczynieniu za ocalenie. Dzisiaj to my jesteśmy przedłużeniem tamtych dłoni złożonych do modlitwy. Nasze pielgrzymowanie nie jest jednak wyłącznie wypełnieniem dawno złożonej obietnicy czy pietyzmem wobec historii. Ono wypływa z głębokiej potrzeby naszych własnych serc. Przychodzimy dziękować za tamto ocalenie Gliwic, ale przychodzimy też przynieść całe dobro, które dokonało się w ciągu minionych wieków i które staje się naszym udziałem dzisiaj. Pragniemy też zawierzyć Tobie przyszłość naszego miasta. Papież Franciszek przypomniał nam kiedyś niezwykle mocne słowa. Chrześcijanin, który nie potrafi podziękować, zapomniał języka Boga. I przytoczył podczas tej samej katechezy mądrość prostej starszej kobiety, która powiedziała mu, że wdzięczność to roślina, która rośnie tylko w ziemi szlachetnych dusz. Przybyliśmy, Matko, na Jasną Górę po to właśnie, by uczyć się tego Bożego języka, by w świecie pełnym narzekania, roszczeń pozwolić, by w naszych duszach zakwitł szlachetny kwiat wdzięczności. Maryjo, nasza umiłowana Matko, stajemy dzisiaj przed Twoim świętym wizerunkiem i z dziękczynieniem patrzymy w Twoje oczy. Te same oczy wpatrywały się pokolenia Gliwiczan przed nami. Dziękując za życie, za wiarę i za wolność, od Ciebie uczyli się, czym jest prawdziwe dziękczynienie. Ty bowiem jesteś żywym zwierciadłem wdzięczności. Postawienie Ciebie, Matko, w centrum takiej postawy dotyka samej istoty Ewangelii. Twoje życie, podsumowane w zachwycie hymnu Magnificat, jest najpiękniejszą odpowiedzią człowieka na darmowość Bożych darów. Kiedy w domu Elżbiety wyśpiewałaś wielbi, dusza moja Pana, stałaś się czystym zwierciadłem, w którym odbiła się cała dobroć Stwórcy. Nie zatrzymałaś łaski dla siebie. Nie przypisałaś sobie niczego. Całą sobą odpowiedziałaś uwielbieniem. Patrzeć w Twoje oczy oznacza wejść do Twojej szkoły. Szkoły zaufania, pokory i dziękczynienia. Stajemy przed Tobą, pomni słów, które wypowiedziałaś w Kanie Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, co Syn mój Wam powie. Stajemy więc jako uczniowie, wpatrzeni i wsłuchani w Słowo Pana. Ty to Słowo usłyszałaś, przyjęłaś i pod Twoim sercem stało się ono ciałem. Nie zatrzymałaś go dla siebie. Zaniosłaś się z pośpiechem do domu Elżbiety, a potem towarzyszyłaś i do dziś towarzyszysz Kościołowi, który niesie Ewangelię całemu światu. Jesteśmy tu dzisiaj przed Tobą właśnie tacy, uciszeni jak uczniowie i gotowi do drogi jak misjonarze. Stajemy w duchu głębokiej pokory, bo wiemy, że prawdziwa wdzięczność rodzi się ze świadomości otrzymanych darów. Mówi się, że wdzięczność jest pamięcią serca, tą duchową zdolnością do niedostrzegania w niczym własnej samowystarczalności, lecz widzenia we wszystkim łaski. Ta pokora uczy nas także, że nie jesteśmy pierwsi, ani jedyni na tej pielgrzymkowej drodze. Poprzez wieki tworzymy żywą wspólnotę. Mamy świadomość, że ci, którzy przyjdą po nas, nasze dzieci i wnuki, będą pragnęli czerpać z tego samego źródła żywej tradycji. To sprawia, że zaczynamy rozumieć ważną prawdę. Każdy dar jest równocześnie zobowiązaniem. 100 lat temu ksiądz Max Brilke w czasie uroczystości jubileuszowych z okazji 300-lecia cudownej obrony miasta, jakie miały miejsce na Gliwickim Rynku, 9 września 1926 roku powiedział: obiecujemy i ślubujemy każdego roku, jaki daruje nam dobroć Boga, pielgrzymować do Matki Bożej, do świętej Matki Anny, w niewzruszonej ufności, że także w przyszłości będą one chronić nasze ukochane miasto Gliwice przed wszelkim złem oraz strzec go i bronić przed wszystkimi brokami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Chcemy okazać się godnymi tej łaski, trwając mocno w wierze i po trzykroć świętego Boga, Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, pozostając wierni oddani Kościołowi, Ojcu Świętemu i naszym biskupom. Ich przykazania chcemy według sił wypełniać i zachować aż do naszego końca. Świętą Dziewicę i Matkę Bożą, patronkę Gliwic, chcemy po wszystkie czasy kochać i czcić. W nasze świętowanie wpisane są te słowa jako testament naszych przodków. Wdzięczność to nie jest bierny zachwyt. Wdzięczność to odpowiedzialność. Odpowiedzialność za depozyt przeszłości. Dlatego chcemy dziś odnowić to zobowiązanie trwania w wierze ojców, w oddaniu Kościołowi, w posłuszeństwie Ewangelii. Wiemy dobrze, że wdzięczność to także odpowiedzialność za nasze dziś i jutro, za dar obecności drugiego człowieka stojącego obok nas w pielgrzymim trudzie, za dobro, którego doświadczamy na szlaku ziemskiej wędrówki i wreszcie za wiarę tych, którzy przyjdą po nas. Dlatego, Matko, pragniemy dzisiaj z przekonaniem wypowiedzieć nasze słowa zobowiązania do kultywowania tego wszystkiego, co stanowi o naszej tożsamości. Pragniemy strzec żywej wiary i wartości ojczystych. Pragniemy troszczyć się o nasze ogniska domowe, aby były miejscem miłości, pokoju, przebaczenia, wzajemnego towarzyszenia, wierności oraz troski o dar życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Miejscem, gdzie nikt nie pozostaje sam, ale odnajduje pomocną dłoń i dobre słowo. Pragniemy, aby nasze rodziny i nasze wspólnoty były przestrzenią prawdziwej solidarności, gdzie pierwszym odruchem przy spotkaniu z drugim człowiekiem jest bezinteresowny uśmiech i wyciągnięta na znak pomocy ręka. Pragniemy, aby w przestrzeni publicznej zawsze panował szacunek dla każdego, a podstawowym prawem było poszukiwanie dobra wspólnego. Pragniemy Ci, Matko, zawierzyć tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach. Osoby, które kochamy i wobec których jesteśmy dłużnikami miłości. Chcemy w Twoim matczynym sercu ukryć ludzi w podeszłym wieku, często samotnych, chorych, cierpiących. Chcemy w tym sercu złożyć zagubionych i dotkniętych jakąkolwiek formą uzależnienia, wykluczenia czy odrzucenia. Chcemy zawierzyć Ci nasze rodziny, nasze dzieci i młodzież. Pomóż nam, Matko, odkrywać nasze powołanie i Boży zamysł wobec każdego z nas. Natchnij tych, którzy czują w swym sercu głos Bożego wezwania do życia zakonnego lub kapłańskiego. Natchnij ich odwagą, aby oddać się całkowicie Bogu i uczynić własne życie wielką przygodą przyjaźni z Jezusem. Przez wieki burzliwej historii, w czasach zaborów, wojen, zniewolenia i mroków komunizmu, nasi rodacy zanosili przed Twoje jasnogórskie oblicze swój ból, ale też dziękowali za ocaloną tożsamość. W Twoich oczach odnajdywali nie tylko pocieszenie, ale i odwagę do walki. Wiedzieli, że wdzięczność za wolność domaga się jednego, aby ten dar mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować. Matko, pragniemy złożyć w Twoje ręce sztandar, który został ufundowany przez wiernych diecezji gliwickiej. Jest to symbolem naszego oddania, naszej miłości, naszego pragnienia zachowania i trwania w wierze ojców i przekazania jej naszym dzieciom, wnukom, tym, którzy przyjdą po nas. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater pisał, że twój śpiew Magnificat jest wyrazem dziękczynienia nie tylko za to, co Bóg uczynił w tobie, ale za całe dzieło zbawienia. Mówił nam, że Ty potrafisz patrzeć na historię oczami wiary, dostrzegając w każdym wydarzeniu ślad Bożego miłosierdzia. A kiedy przybywał na to wzgórze, wołał w imieniu nas wszystkich. Staje przed tym jasnogórskim wizerunkiem, w którym od wieków skupiają się dziejowe drogi narodu. Patrzymy w te oczy, Matko, i dziękujemy za to wszystko, czym Polska żyła i czym żyje w Bogu. Matko Jasnogórska, dzisiaj w Twoich oczach pragniemy spotkać tych wszystkich, którzy szli tym szlakiem przed nami przez te 400 lat. Z Twojego spojrzenia chcemy odczytać miłość i czułość, z jaką patrzysz na każdego z nas, abyśmy pokrzepieni tą matczyną troską potrafili w ludziach naszej codzienności dostrzec naszych braci i nasze siostry. Prosimy Cię gorąco, na progu nowego stulecia naszych gliwickich pielgrzymek, ucz nas patrzeć na naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Twoimi oczami. Ucz nas tak spoglądać na nasz świat, abyśmy wraz z Tobą, wbrew wszelkim lękom i przeciwnościom, potrafili każdego dnia wyśpiewywać nasz własny, pełen zachwytu hymn dziękczynienia, nasze codzienne, wierne Magnifikat. O Święta Dziewico, Patronko Gliwic, strzeż i broń nadal naszego ukochanego miasta Gliwice. Amen.
1: Serdecznie dziękujemy ordynariuszowi diecezji gliwickiej, księdzu biskupowi Sławomirowi Oderowi za dzisiejsze rozważanie. A Polska nadal do Ciebie, Mario, pielgrzymuje. Dzisiaj już od rana, najpierw pielgrzymi z Opola zobaczyli Twoje, Matko, oblicze w szczególnej pielgrzymce, 50. pielgrzymce. Pielgrzymi z Gliwic, z Kłomnic, z dekanatu kłobuckiego, z Witkowic, z Kuźni Raciborskiej, z Widzowa, Algoty Wielkiej, Janowa, Syngotki, pielgrzymi z miejscowości Wyry, pielgrzymi, którzy wzięli udział w pielgrzymce bydgoskiej, a także w pielgrzymkach, 14. pielgrzymka rowerowa diecezji kieleckiej, pielgrzymka rowerowa z Tomaszowa, Mazowieckiego, a także pielgrzymi z Lutoryża, z diecezji rzeszowskiej oraz z diecezji łowickiej, z Gostynia Śląskiego, z diecezji katowickiej, z diecezji kieleckiej, z Gorzkowa, z Parzymiechów i Zajączek, z diecezji częstochowskiej oraz z Kłodzka i okolic, z diecezji świdnickiej oraz z Wyszkowa, z parafii świętego Idziego, z diecezji łomżyńskie, a także wielu pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych, Gany, Kanady, Austrii oraz Węgier. Ale Mario, chcemy również otoczyć naszą troską tych, którzy już po raz kolejny tradycyjnie, wiernie pielgrzymują w pielgrzymce energetyków, elektryków i elektroników z księdzem Sławomirem z jego na czele, wszystkimi duszpasterzami, rodzinami. Prosimy o szczególne błogosławieństwo dla ich pracy, też o to, aby ta ich praca cieszyła się szacunkiem w naszym kraju, za tymi wszystkimi, którzy dbają o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Prosimy, Maryjo, za Ojcem Świętym, papieżem Leonem XIV, przewodniczącym naszego episkopatu, księdzem arcybiskupem Tadeuszem, obecnymi z nami księżmi biskupami, kapłanami, siostrami zakonnymi, wzbudzaj też nowe powołania. Prosimy Ciebie, Maryjo, za tymi wszystkimi, którzy prosili nas tutaj na Jasnej Górze o szczególną modlitwę w ich intencjach. Modlimy się w intencjach zapisanych w księdze, która spoczywa na tym ołtarzu już od wielu lat, księdze apelowej, wielkiej modlitwy, błagania. Maryjo, prosimy Cię, otocz opieką wszystkie dzieci, młodzież, a także prosimy Ciebie o otoczenie Twoją szczególną troską te dzieci, które poczęły się w łonach matek. Modlimy się tajemnicą zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleb nasz powszedni, i odpuszcz nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
2: grzesznymi.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża,
2: módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, Twojemu wstawiennictwu, Maryjo, oddajemy także naszego ojca generała, ojca Beniamina, ojca Grzegorza, całą wspólnotę jasnogórską, nowych ojców i braci, którzy w tych dniach rozpoczęli swoją posługę w tym sanktuarium. Prosimy Ciebie, Matko Boża, miej swojej opiece również wszystkich dobrodziejów tego miejsca pod Twoją obronę.
4: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielka. Rocznie radzić potrzebom naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna, Synowi swoim nas polecam.
1: O udzielenie błogosławieństwa prosimy księży biskupów z księdzem arcybiskupem Wacławem Depą na czele.
13: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
14: Ewangeliusz na następny dzień komentuje ksiądz Kamil Szelest.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
1: A wy za kogo mnie uważacie? Dzisiaj w okolicy Cezarei Filipowej Jezus pyta uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Po otrzymaniu różnych odpowiedzi zadaje pytania: a wy za kogo mnie uważacie? Można powiedzieć, że Kościół jest właśnie wspólnotą, która wywodzi się z tej odpowiedzi danej Jezusowi. Fundamentem posłannictwa Chrystusa jest właśnie poznanie Boga. Piotr Skała uznaje w Jezusie Syna Bożego, Mesjasza. I to na osobie Piotra i jego następców Chrystus deklaruje zbudowanie Kościoła. To Piotr ma być skałą, na której buduje się wspólnota wyznająca, że Jezus jest Synem Bożym. To na jego barkach, na barkach Kościoła, spoczywa obowiązek związywania i rozwiązywania, zadanie autentycznego wyjaśniania i przekazywania wiary. Warto, abyśmy dzisiaj spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie Jezusa: a wy za kogo mnie uważacie? Chrześcijaństwo nie jest przecież ideologią, systemem etycznym, ucieczką dla słabych czy prostym sposobem na wytłumaczenie sobie jakoś świata, ale jest dla nas przede wszystkim naszym odniesieniem do Chrystusa. Jest odpowiedzią na pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Co myślisz o Jezusie? Czy jesteś na drodze, na której jest On ci coraz bliższy? Czy znasz Go coraz lepiej? Jezus, przechodząc na świat, sprawił, że nie jesteśmy już znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Jakkolwiek życie nas nie rozpieszcza, jest nam trudno, to wiemy, że jest z nami pasterz. Dobry pasterz, który opatruje, który widzi nasze starania, który przede wszystkim jest. I to jest piękno bycia chrześcijaninem. Świadomość, że nie jesteś sam na świecie. Świadomość, że twoje istnienie ma wielki sens, że jesteś powołany do wielkich rzeczy, że masz gdzie w swojej wierze położyć nadzieję. Niekoniecznie optymizm, ale nadzieję. A ty za kogo uważasz Jezusa? Czy nadaje On sens twojemu życiu? Czy jest źródłem twojej nadziei?

0: Minęła 21:30, tu Radio Warszawa. Rozpoczynamy modlitwę różańcową. Zachęcam do włączenia się w modlitwę telefonicznie 512 700 444, 512 700 555. A oto intencje do dzisiejszej modlitwy. Prośmy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steirwalda, za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Intencja o przemianę serc. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Prośmy o błogosławieństwo Boże, Boże o opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. Prośmy o dary Ducha Świętego, potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla zięcia Darka, Kacpra i Lidii. Modli się Krysia. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Marcina w dniu 53 urodzin oraz Ireneusza w dniu 82 urodzin. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O bezpieczny i szczęśliwy powrót modli się słuchaczka. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci Kasi. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii i Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. Modlimy się o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi, dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. A rozpoczynam modlitwę razem z... Halo?
1: Halo, szczęść Boże, Magdalena, Adriana,
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Halo?
0: O, słyszę, słyszę.
1: Magdalena, Adriana, Zofia i Małgorzata.
0: Dobrze, to rozpocznijmy naszą modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie grzechu, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszechnego, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nam. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Rozważamy dziś część radosną Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Bardzo proszę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dziękuję bardzo za włączenie się w naszą modlitwę różańcową.
2: My też bardzo dziękujemy z Panem Bogiem.

0: Halo, tu Radio Warszawa.
1: Szczęść Boże, Agnieszka.
0: Rozpocznijmy rozważać drugą tajemnicę radosną nawiedzenie świętej Elżbiety. Bardzo proszę, Pani Agnieszko.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Prowadź

0: Maryjo, o Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dziękujemy bardzo, Pani Agnieszko.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże.

0: Halo?
1: Tu pan Marek z Warszawy.
0: Bardzo proszę, panie Marku, trzecia tajemnica, radosne narodzenie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bardzo dziękuję za modlitwę, panie redaktorze, i życzę wszystkiego dobrego dla Radia Warszawa. Dobrej nocy życzę.
1: Dziękujemy bardzo. Halo?
2: Słucham. Do różańca można?
1: Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Będziemy rozważać czwartą tajemnicę radosną. A kto mówi? Jak ma pani...
2: Ojcze nasz... A nie, dobrze. Dobrze, poczekam.
1: Nie trzeba czekać, tylko proszę powiedzieć, jak ma pani na imię.
2: Imię? Sabina, przepraszam.
1: Dobrze, pani Sabino. Rozpocznijmy.
2: Ojcze nasz, który się w niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję za wspólną modlitwę. Panem Bogiem dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo Pani Sabino. Szczęść

0: Halo?
1: Halo?
0: Szczęść Boże.
1: Tak.
0: Kto mówi?
1: Halo?
0: Halo, kto mówi?
1: Tak.
0: Tak.
1: Jadwiga.
0: Pani Jadwigo, rozważamy piątą tajemnicę radosną, odnalezienie Jezusa w świątyni. Bardzo proszę.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać serdeczne.
0: Dziękujemy Pani Jadwigo.
1: Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
0: Z Bogiem. Dobrej, spokojnej nocy. A już za chwilę na naszej antenie zapraszam na kalejdoskop historyczny. Zapraszam w imieniu Marcina Bąka, który będzie szukał odpowiedzi z Kacprem Kitą z Nowego Ładu na temat III Republiki Francuskiej, która walczyła zaciekle z Kościołem katolickim. Dlaczego? O tym już teraz.
2: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
3: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny, kolejna opowieść o historii i kolejna wizyta w kalejdoskopie znanego już Państwu Kacpra Kity z Nowego Ładu. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
3: I jak się Państwo zapewne już domyślają, będziemy spoglądać w stronę krajów romańskich, konkretnie Francji, w której historii politycznej i w ogóle polityce pan redaktor Kacper Kita się specjalizuje. Jakiś czas temu, kiedy przygotowywałem materiały dotyczące marszałka Francji, Wielkiej Brytanii i Polski zarazem, Ferdynanda Focha, znalazłem w jego biografii taką ciekawą informację, że był gorliwym katolikiem, nie krył się ze swoją wiarą i nie przeszkodziło mu to w awansach w armii francuskiej. I to po raz kolejny kieruje nas ku Francji przełomu XIX i XX wieku. Mało kto z nas zdaje sobie chyba sprawę, jak bardzo antyklerykalna była wtedy Francja, czy państwo francuskie, ta Republika Francuska. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Przenieśmy się wyobraźnią właśnie do końca, czy do drugiej połowy wieku XIX. Już upadło cesarstwo w wyniku przegranej wojny z Prusami. Cesarstwo francuskie, Napoleon III został zdetronizowany i umarł sobie. Co się dzieje wtedy we Francji? Jakie zachodzą zmiany polityczne, społeczne?
4: Najpierw mamy jeszcze w czasie trwania wojny, mamy powołanie, mamy proklamowanie III Republiki przez część polityków lewicowych. Z drugiej strony mamy Komunę Paryską prowadzoną przez takich najbardziej radykalnych lewicowych działaczy, którzy zresztą między innymi zabijają wówczas arcybiskupa Paryża. Ale mamy też po stronie tej, upraszczając, prawicowej, centroprawicowej, różne obozy monarchistyczne, ponieważ zasadniczo domyślną opcją dla nich był po prostu powrót do monarchii, tylko mieliśmy trzy różne linie. Bonapartystowska, no, na tamtym etapie skompromitowana. Mieliśmy, ale również mająca swoje stronnictwo polityczne, mamy linię orleańską z monarchii lipcowej Ludwika Filipa i mamy linię tę tradycjonalistyczną, legitymistyczną Bourbonów z ówczesnym Henrykiem, potencjalnym Henrykiem V, hrabią Szambą. No i upraszczając, w ciągu kilku lat niestety prawica nie jest w stanie się między sobą porozumieć dokładnie co do tego, jak ma wyglądać państwo i kto ma być królem, ponieważ pierwsze wybory parlamentarne po obaleniu, po przegranej wojnie z Prusami, po obaleniu Napoleona III wygrywa prawica, łącznie jakby te różne ugrupowania prawicowe, centroprawicowe mają większość, ale nie są w stanie się dogadać między sobą i również z pretendentem do tronu Henrykiem potencjalnym V, co do dokładnego tego, jakie on będzie miał kompetencje, jak będzie wyglądało państwo i kłócą się kilka lat, a potem w kolejnych wyborach już przyjmuje władzę lewica i w 1875 roku uchwala swoją konstytucję III Republiki. Od tego momentu możemy realnie liczyć rzeczywiście III Republikę, a później, 4 lata później, w 79 również dochodzi do odejścia prezydenta MacMahon, marszałka zresztą francuskiego, wojskowego, który był taką trochę, znów tutaj mogą się pewne analogie z czasami nam współczesnymi przypomnieć, takim troszkę katechonem, ponieważ no, był wybrany jeszcze przez parlament prawicowy i powstrzymywał działania lewicy. Od 1879 roku mamy dojście do władzy we Francji takiej twardej, antykatolickiej lewicy, która w związku z tym stara się odgórnie, co jest bardzo ważne, przeformatować umysły Francuzów.
3: I zatrzymajmy się na moment na tym właśnie etapie, czyli mamy lata 80., tak, XIX wieku. Mówimy lewica, prawica. Okazuje się, że w tych pierwszych wyborach, to nie są jeszcze takie wybory jak dzisiejsze, prawda? To też ta rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Pamiętajmy, że na przykład kobiety jeszcze bardzo długo nie biorą udziału w żadnych wyborach w Europie. Ale wydaje się, że mimo spustoszeń poprzednich rewolucji, głównie tak zwanej Wielkiej Rewolucji Francuskiej i pierwszej wielkiej fali antyklerykalnej, to wciąż jeszcze społeczeństwo francuskie, znaczna część także elit francuskich, jest mocno przywiązana do tradycji katolickiej.
4: Tak, mamy cały czas, tutaj są dokładne dane, w 1878 roku mamy we Francji 56 tysięcy księży, 130 tysięcy zakonnic, 30 tysięcy innych duchownych, głównie zakonników. Mamy bardzo wiele szkół prowadzonych przez Kościół. Kościół jest nadal potężną, ważną siłą społeczną, która realnie przenika życie codzienne Francuzów, nawet jeżeli duża część społeczeństwa, w tym również znaczna część elit politycznych, jest nastawiona do katolicyzmu negatywnie i te elity starają się społeczeństwo formatować na swój obraz, przede wszystkim właśnie w duchu tych ideałów rewolucyjnych. Ideałów rewolucyjnych to jest bardzo ważne, ponieważ tutaj pojawia się to, co stało się później fundamentem Republiki Francuskiej, czyli idea laïcité, laickości państwa przestrzeni publicznej, która jest wywiedziona z religii obywatelskiej Jean-Jacques Rousseau, który uważał, że chrześcijaństwo jest najgorszą religią, ponieważ chrześcijaństwo kieruje człowieka ku wieczności, ku zobowiązaniom wobec wieczności, wobec Boga i wobec życia wiecznego, podczas gdy on uważał, że należy głosić religię właśnie obywatelską, skupioną na doczesności, na zobowiązaniach człowieka wobec państwa. I w związku z tym Rousseau, kojarzony raczej pozytywnie często dzisiaj w historiografii, takiej popularnej, no wprost pisał, że na przykład w umowie społecznej, że na przykład ludzie, którzy nie przestrzegają, którzy będą odstępcami od religii obywatelskiej, że można ich karać nawet śmiercią. I że generalnie to jest tak naprawdę wywiedzione też często ze starożytności, z takiej inspiracji takim grecko-rzymskim poganizmem i takim właśnie państwowym.
3: Pozwolę kultem. Sobie wtrącić, że Sokrates został mniej więcej za to skazany za śmierć, bo w akcie oskarżenia było to, że nie czci bogów uznawanych przez państwo, przez Ateny i próbuje wprowadzić jakichś obcych bogów, tak? To było w akcie oskarżenia Sokratesa, za co poniósł zresztą śmierć, więc pewna analogia z tymi czasami antycznymi jest.
4: Absolutnie tak, absolutnie tak. No więc mamy we Francji ludzi o mentalności rewolucyjnej, którzy uważają, że rewolucja francuska, ta wielka z końca XVIII wieku nie dokończyła swojego dzieła, no bo rzeczywiście nie dokończyła w tym sensie, że nie wytępiła skutecznie jeszcze kościoła, i oni muszą dokończyć tego dzieła. W związku z czym zaczynają przywracać bardzo wiele praw, które obowiązywały przez te kilka lat tak naprawdę, kiedy mieliśmy pierwszą republikę rewolucyjną i również wprowadzają swoje, które idą bardzo daleko. Zaczynając od, i tutaj również kontekst wydaje się dość aktualny, od szkół. Przede wszystkim, żeby wytępić chrześcijaństwo ze szkół publicznych i również później, na późniejszym etapie wytępić chrześcijańskie, zwłaszcza katolickie szkoły prywatne, żeby nawet ludzie, którzy chcą i nawet mają na to pieniądze, nie mogli swoich dzieci posyłać do szkół katolickich, a tym bardziej szerokie masy społeczne, żeby katolicyzm nie był obecny i etyka katolicka nie była obecna w szkołach. Przeciwnie, żeby nauczyciele byli, tak jak to się mówi, o takimi czarnymi huzarami republiki, którzy będą, i nauczyciele są wtedy w specjalny sposób formowani. Tutaj mamy polityka Jules Ferry, dwukrotnego premiera, trzykrotnego ministra do spraw oświaty, który otwarcie uznaje za swoje zadanie formowanie nauczycieli w taki sposób, żeby oni przekazywali uczniom, jak to pisze w jednym z listów, moralność opartą na etyce kantowskiej, a nie chrześcijańskiej, oświeceniowej, a nie chrześcijańskiej. Oni wierzą, te ówczesne elity francuskie, że właśnie w ten sposób upodmiotawiają, emancypują ciemny lud z okowów właśnie chrześcijaństwa, w związku z czym co robią. Zaczynają od tego, żeby wykluczyć z składu Naczelnej Rady do spraw instrukcji publicznej duchownych, później zakazują uczelniom katolickim noszenia nazwy uniwersytetu, degradują uczelnie katolickie, żeby nie były już uniwersytetami, wycinają duchownych z uniwersyteckich komisji egzaminacyjnych, wypędzają jezuitów z Francji, a następnie w szkołach publicznych zakazują krzyży, zakazują innych symboli chrześcijańskich i zakazują porannych modlitw, które były przez wieki tak naprawdę podstawą, tak? No bo przecież to Kościół przez wieki zajmował się w znacznej mierze edukacją społeczeństwa.
3: Wszystkie te elementy rzeczywiście brzmią zarazem złowieszczo i zarazem znajomo bardzo, bo każdy z wymienionych przez pana redaktora elementów znajduje się dzisiaj w codziennej publicystyce, w polemice politycznej po stronie lewicowej. Będziemy sobie tą naszą rozmowę kontynuować już za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Przypominam, że dziś w Kalejdoskopie historycznym rozmawiamy z redaktorem Kacprem Kitą z Nowego Ładu o laickiej Francji, o tym, co działo się we Francji w drugiej połowie XIX wieku, jakie przemiany społeczne były odgórnie inspirowane przez pewne kręgi polityczne. Padała tu już w naszej rozmowie taka zbiorcza nazwa lewica. No i właśnie, jakaż to była lewica? Przeciętnemu Polakowi słowo lewica kojarzy się z Karolem Marksem, z partiami komunistycznymi bądź międzynarodówką komunistyczną. Czasem ktoś dorzuci do tego jeszcze socjalistów, powie Polska Partia Socjalistyczna, Francuska Partia Socjalistyczna. Jak wyglądała lewica francuska w drugiej połowie XIX wieku?
2: No nie byli to komuniści, tylko byli to przede wszystkim politycy, intelektualiści, którzy właśnie uważali się za kontynuatorów dzieła wielkiej rewolucji. Oni byli, część nazywała się radykałami, część powiedzmy była trochę takimi protosocjalistami. Później te różne odnogi socjalizmu też przez dekady fluktuowały, ewoluowały we Francji. Zasadniczo oni uważają się właśnie za dziedziców przede wszystkim oświecenia. Wychowani są zazwyczaj na Rousseau lub na Wolterze, również często właśnie tutaj na Kancie, no na innych filozofach oświeceniowych i zasadniczo uważają właśnie za swoją misję formowanie społeczeństwa. Nie są to komuniści w tym sensie, że oni się bardziej zajmują tym upodmiotawianiem w cudzysłowie duchowym, powiedzmy, tak, niż materialnym. Nie wprowadzają jakichś daleko idących reform.
1: Nacjonalizacja przemysłu czy coś takiego nie jest pierwszym planem.
2: Nie jest pierwszym planem, chociaż też oczywiście tutaj mamy różne stronnictwa, niektóre są bardziej w tym duchu. Też trzeba pamiętać, że często, i to może być pewien paradoks, ci politycy lewicowi również uważają się, czy odwołują się do patriotyzmu rozumianego jako też dziedzictwo rewolucji, w kontrze właśnie do tego kosmopolitycznego świata Christianitas, do chrześcijańskiej Europy, chociaż też oczywiście są różne frakcje. Są frakcje takie antypatriotyczne, liberalne, indywidualistyczne. No ważnym elementem tego wszystkiego jest też oczywiście pytanie o wojnę z Niemcami, prawda, która no dopiero co została przegrana i pytanie o Alzację i Lotaryngię, która wtedy przez Francję została utracona i również część polityków lewicowych de facto chce, żeby Alzację i Lotaryngię odzyskać i działa w tym kierunku poprzez na przykład wzmacnianie armii, tylko jednocześnie w tej samej armii, to jest pewnie, tutaj przechodzimy do pytania o marszałka Focha, o którego pan zaczął, mamy czystki w armii. Czystki w armii, które no, były prowadzone na początku XX wieku przez rząd francuski. Mamy tutaj słynną aferę Fiszek, w której jeden z ministrów wojska przez kilka lat, bardzo konsekwentnie, zresztą zadeklarowany wolnomularz, bardzo konsekwentnie stworzył system donoszenia na poszczególnych oficerów przez siebie nawzajem i przez swoich informatorów, ale generalnie zachęcał ich do donosicielstwa, żeby notować sobie, którzy oficerowie chodzą do kościoła, są katolikami, wyrażają prawicowe poglądy i żeby ich po prostu nie awansować. I wyszło to na jaw po 4 latach, jego ministrowanie, zrobiła się awantura, że no jednak tutaj dyskryminacja nad religijnym i tak dalej, jeżeli on stara się tych katolików konsekwentnie nie awansować, czy wręcz tępić. On podał się do dymisji, natomiast no później generalnie i tak...
1: Ale fiszki zostały.
2: Fiszki zostały i armia była przedmiotem starć właśnie między tymi zwolennikami twardego laicite, a środowiskami konserwatywnymi katolickimi, które były w armii silne.
1: Zróbmy małą dygresję, dlatego że pojawiło się wreszcie słowo, na które czekałem, wolnomularz. Masoneria francuska jest kojarzona dość mocno, nie wiemy na ile słusznie, właśnie z tym procesem laicyzacji, z procesem walki z kościołem, walki z chrześcijaństwem, walki w ogóle ze śladami chrześcijaństwa w życiu kulturalnym, publicznym, społecznym Francji. Na ile słusznie właśnie? Jak to wyglądało w tej drugiej połowie wieku XIX? Masoneria jest już inna niż ta XVIII-wieczna masoneria, którą uważa się i chyba słusznie za, jeśli nie faktycznych, no to przynajmniej intelektualnych intelektualnych ojców rewolucji, wielkiej rewolucji francuskiej. A jak to jest w drugiej połowie wieku XIX, czy na przełomie XIX i XX? Jaką rolę pełni w tym wszystkim już faktycznie masoneria? Nie partie polityczne, ale masoneria.
2: No masoneria oczywiście pełni istotną rolę. We Francji do tej pory, do dzisiaj wielu polityków jest wolnomularzami. Oczywiście o części to wiadomo, o części można to domniemywać. Niemniej jak najbardziej wolnomularze dobrze się też ideologicznie w to wpisują i promują właśnie te idee laickie, również promują właśnie w tym duchu oświeceniowym ideę religii, tak, ale religii politycznej, czy religii obywatelskiej, a nie religii chrześcijańskiej. To jest też dla nich bardzo ważne, więc jak najbardziej odgrywają istotną rolę, ponieważ po prostu realizują w ten sposób swoje cele. Oczywiście to też nie jest tak, że masoneria wszystkim steruje i tak dalej, bo to byłoby daleko idące uproszczenie. No niemniej, jak najbardziej wolnomularze we Francji wówczas są silną grupą i wiadomo, że istotna część polityków, czy też intelektualistów tego okresu, którzy się angażują w działania antykatolickie, jest wolnomularzami. Tak jest zresztą do dzisiaj, chociaż dzisiaj pewnie masoneria nie jest aż tak silna jak wtedy, ale jak najbardziej do dzisiaj jakąś rolę pełni we Francji.
1: No i wracamy do tej armii francuskiej. No ważna struktura dla każdego państwa, a dla Francji, która wciąż jest mocarstwem kolonialnym wtedy, no szczególnie ważna. Mówiliśmy o tym, że istnieją takie dwie tendencje, że jest jakaś grupa oficerów czy stronnictwa o konserwatywnym poglądzie na świat, no i zwolennicy tego laicite także w armii, tak? Czyli armia ma być również laicka. Jak wyglądają spory między tymi środowiskami? Jak to wszystko funkcjonuje?
2: No tutaj, tak jak mówiłem, przede wszystkim mamy czystki, które są prowadzone odgórnie przez czynniki polityczne w armii. No i mamy też oczywiście słynną aferę Dreyfusa, gdzie mamy spór o to, czy jeden z oficerów pochodzenia żydowskiego był, czy nie był zdrajcą, szpiegiem niemieckim. Armia odgrywa bardzo dużą rolę, tak jak pan słusznie powiedział, ze względów kolonialnych. Trzeba pamiętać, że i tu też jest pewien paradoks, że to również te rządy lewicowe, jednocześnie bardzo ostro antykatolickie, o tym jeszcze mam nadzieję przejdziemy, żeby opowiedzieć, jak mocno one ten katolicyzm systemowo wykorzeniały. No na przykład bardzo mocno się właśnie angażują w imperium kolonialne i to imperium kolonialne jest trochę takim substytutem dawnych sukcesów Francji w Europie, tak, gdzie w Europie po prostu Francja na tym etapie jest osłabiona względem Niemiec, które stają się, przejmują tę rolę po mocarstwo numer jeden. Na pewno w kontekście armii warto też zwrócić uwagę, że w pewnym momencie rząd zmusił wszystkich seminarzystów do odbycia rocznej służby w wojsku. Później przedłużono to do 2 lat, co było, gdzie oczywistym celem było odciągnięcie jak największej liczby z nich od perspektyw życia duchownych czy zakonników. No a jeśli chodzi o wyższe warstwy oficerskie, no to zgodnie z tradycją wielowiekową są tam ludzie często właśnie o poglądach konserwatywnych, którzy niejednokrotnie również angażują się pod stołem politycznie i przez lata rządy bały się na przykład zamachu stanu wojskowego. To coś oczywiście nigdy nie zmaterializowało. Nigdy jednak żadni wojskowi francuscy się nie odważyli na taki zamach stanu. Dopiero państwo Vichy, o którym żeśmy kiedyś rozmawiali, było jakąś formą częściowego udziału wojska w rządach. Też, no jak wiemy, bardzo ograniczoną i specyficzną, bo pod okupacją.
1: Mm-hmm. No i mamy tutaj tą sytuację afery Dreyfusa. Dlaczego ona jest często wymieniana jako punkt zwrotny w tym mocowaniu się Republika Kościół?
2: Ponieważ afera Dreyfusa była z jednej strony momentem, w którym duża część prawicy się tak mocno w to weszła i jakby zaangażowała się w to, licząc, że będzie w ten sposób w stanie doprowadzić do zmiany nastrojów społecznych i do odsunięcia od władzy środowisk progresywnych, ale także liczyła na to, że będzie przyzwolenie społeczne właśnie na przeprowadzenie w drugą stronę czystek w armii. I tego typu ludzi jak Dreyfus po prostu z niej z niej usuwania. Natomiast z drugiej strony środowiska, które broniły Dreyfusa, i to też było bardzo skomplikowane, ponieważ jakby sprawa Dreyfusa dzieliła zarówno prawicę, jak i lewicę, to też nie jest takie zero-jedynkowe. Była część prawicowców, którzy po prostu nie wierzyli w winę Dreyfusa i lewicowców, którzy jak najbardziej byli przeciwko Dreyfusowi, który no w końcu został najpierw skazany i miał spędzić życie w więzieniu, zanim nie został dopiero po kilku latach zrehabilitowany.
1: Wrócimy sobie do tej rozmowy za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już części Kalejdoskopu historycznego rozmawiamy o mocowaniu się laicka Republika Francuska i Kościół, czy szerzej społeczeństwo katolickie we Francji. Wspominaliśmy o tym, że afera Dreyfusa okazała się takim punktem, może nawet niezwrotnym, ale ważnym w tej batalii między tymi dwoma siłami. I Francja wkracza w wiek XX z laickimi elitami, z laickim rządem, czy rządami kolejnymi, i z bardzo jasnym programem wycięcia katolicyzmu, gdzie się da, skąd się da.
2: Tak. Już miesiąc po odejściu prezydenta Macmahona nowy rząd podjął decyzję na przykład, żeby uczynić Marsyliankę nowym hymnem narodowym. Marsyliankę, która była pieśnią wojenną rewolucyjnych sił francuskich po wypowiedzeniu wojny katolickiej monarchii austriackiej. I Marsylianka bardzo dobrze oddaje tego ducha takiej właśnie obywatelskiej walki ze starym światem. Jest zakorzeniona w dziedzictwie oświecenia. Jest taka właśnie narodowa w kontrze do kosmopolityzmu. Mamy również sekularyzację części kościołów, w tym w Paryżu kościoła świętej Genowefy, który staje się z powrotem panteonem, a to jest kościół świętej Genowefy, jest bardzo ważny, ponieważ święta Genowefa jest patronką Paryża. Mamy zakaz katolickich procesji publicznych, w tym tych najbardziej popularnych, w święto Bożego Ciała, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Mamy zakaz katolickich konwojów pogrzebowych w wielu miejscowościach. Mamy w tymże panteonie stworzenie takiego właśnie czysto republikańskiego, świeckiego miejsca pochówku najważniejszych bohaterów Republiki i jako pierwszy jest tam pochowany Victor Hugo, czyli też pisarz, który przychodził bardzo różne koleje ideowe w życiu, ale również był takim bardzo wyraziście na późniejszym etapie swojego życia postępowy, oświeceniowy, niechętny właśnie kościołowi. Mamy oczywiście też masową zmianę ulic, gdzie ulice nawiązujące do chrześcijaństwa, często noszące imiona świętych, są przemianowywane na świeckie, republikańskie. Mamy zakaz nauczania dla duchownych płci obojga, zarówno księży, zakonników, jak i zakonnic w szkołach publicznych na wszystkich poziomach, i wprowadzanie w ich miejsce tych przeformatowanych czarnych huzarów Republiki. I mamy również wprowadzenie nowego święta narodowego 14 lipca, rocznicy zdobycia Bastylii, czyli czysto właśnie rewolucyjne święto, które zastępuje obchodzone w czasach cesarskich święta 15 sierpnia, czyli nawiązującego do niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I również w tym kontekście ciekawe jest to, że Maryja, Matka Boska, która była bardzo często w przestrzeni publicznej na różne sposoby czczona, jest zastępowana przez bardzo podobnie nazywającą się, co jest wygodne, Mariannę.
1: Taka personifikacja ducha Francji. Nie wiadomo do końca, jak to traktować.
2: Personifikacja przede wszystkim rewolucji. Rewolucji właśnie idącej, prowadzącej lud na barykady, jak na słynnym obrazie. I w urzędach publicznych i samorządowych ustawia się często właśnie posągi Marianny, usuwając z nich krzyże i symbole chrześcijańskie. Co jest bardzo ważne, ponieważ widzimy, że to nie jest prosty program wycinania chrześcijaństwa, ale to jest również program zastępowania chrześcijaństwa alternatywną, taką właśnie obywatelską, polityczną religią, która ma swoje święta, swoją symbolikę, swoje rytuały, swoich świętych tak naprawdę, i wszystko to jakby ma, wszystkie te punkty odniesienia, które formowały przez wieki życie Francuzów, są zastąpione. I mamy wreszcie na początku XX wieku zakazanie w ogóle członkom zgromadzeń zakonnych głoszenia kazań w kościołach. Mamy zamknięcie kilku tysięcy szkół prowadzonych przez zakon, w tym również szkół prywatnych. Mamy konfiskatę majątków części zakonów we Francji i wydalenie z Francji zakonników, przez co ci, którzy mogli sobie na to pozwolić, najlepiej sytuowani katolicy, po prostu wysyłali swoje dzieci do szkół w Belgii, która była pobliska i gdzie część tych zakonników się przeniosła i gdzie można było swoje dzieci w katolicki sposób kształcić. Tak na przykład mały generał de Gaulle, późniejszy generał oczywiście, został przesłany przez swojego ojca, gorliwego katolika, po zamknięciu jego uczelni do Belgii, do szkoły średniej prowadzonego przez francuskich jezuitów wyrzuconych z Francji. Mamy również wreszcie zerwanie stosunków dyplomatycznych z Watykanem. Zresztą mniej więcej w tym samym momencie, tuż przed tą aferą Fiszek, o której wspominałem. I mamy wreszcie w grudniu 1905 roku słynną ustawę o laicité, oddzielającą oddzielającą kościoły od państwa, która uchyliła konkordat wynegocjowany jeszcze przez Napoleona I i Piusa VII. Mamy wycofanie się państwa francuskiego z dotowania jakichkolwiek instytucji religijnych, przy czym oczywiście cały skonfiskowany w przeszłości przez państwo majątek kościelny oczywiście pozostaje w rękach państwa. I mamy uznanie wszystkich świątyni, które wcześniej rząd w przeszłości francuski wspierał, za własność publiczną, którą mają odtąd prowadzić nie kościoły, tylko stowarzyszenia kulturalne. Czyli kościół zostaje zmuszony do tego, żeby stworzyć takie stowarzyszenia, które będą nadzorowane przez państwo i urzędnicy otrzymują zadanie od państwa inwentaryzacji całego majątku kościelnego, zarówno ruchomego, jak i nieruchomego, w tym 70 tysięcy budynków przede wszystkim kościołów. No co się spotyka oczywiście z protestami duchowieństwa i wiernych, zwłaszcza kiedy na pewnym etapie jeden z ministrów stwierdza prowokacyjnie, że urzędnicy kontrolujący kościół będą domagać się również otwarcia tabernakulum, gdzie wybuchają oczywiście spore protesty, no i od tej zasady w końcu odstąpionej do tabernakulum nie sięgano. No niemniej przy części z tych inwentaryzacji, w których urzędnik wchodził do kościoła i spisywał, co tam jest, dochodziło po prostu do przemocy, do starć. Przy części kościołów ostatecznie nawet nie doszło do pełnej inwentaryzacji i rząd ją zawiesił w tych parafiach, w których po prostu był największy fizyczny opór, w co również angażował się zresztą wtedy w ten opór papież Święty Pius X, który wzywał swoich wiernych we Francji do stawiania oporu i przypominał o tym, że powinni ten opór stawiać wobec tak dalekiej ingerencji władz publicznych w życie katolików, też w prawo rodziców po prostu do wychowywania swoich dzieci w swojej wierze, a wiadomo, że to jest ten paradygmat taki typowo oświeceniowy inżynierii społecznej, tak, że szkoły mają być miejscem formowania nowych obywateli, nowych, małych republikanów właśnie, tak, zresztą dzisiaj te same mechanizmy państwo francuskie stosuje częściowo, próbuje stosować wobec muzułmanów, tak, że też jak najszybciej zabrać muzułmańskim rodzicom, dzieci katolickim oczywiście też, jak najmocniej formować je w szkołach w takim duchu właśnie laicko-obywatelskim, areligijnym czy wręcz antyreligijnym i dzięki temu, żeby rodzice nie mogli przekazać swoim dzieciom swojej wiary, swoich wartości.
1: Na koniec powiedzmy sobie jeszcze o tym, czy ten proces w sposób nieprzerwany trwał i trwa do dzisiaj, bo zatrzymaliśmy się w tej naszej opowieści przed wybuchem I wojny światowej, czy też może coś go w jakiś sposób spowolniło, zatrzymało?
2: No, pierwsza wojna światowa niewątpliwie go wstrzymała, no bo po prostu ludzie mieli ważniejsze rzeczy na głowie w tym momencie i była taka tak zwana święta unia, Union Sacrée, w której no, na te kilka lat wojny katolicy, niekatolicy, ateiści, wolnomularze po prostu razem walczyli w okopach, jak to mówił później jeden z polityków Frontu Narodowego, też naukowiec. Jak jesteś w okopach, to się nie pytasz, czy twój kolega chodzi do kościoła. No i później nie było już aż tak ostrych działań, również po wojnie. Po wojnie zresztą przez jakiś czas rządziła Francją centroprawica. Raczej między dwudziestolecie międzywojenne już upłynęło w innej atmosferze, a później sytuację szkół katolickich częściowo poprawił de Gaulle, jak przejął władzę w 1958 roku. Natomiast zasadniczo po II wojnie światowej nastąpiła już bez takich agresywnych działań państwa mocniejsza takie wyraźne tąpnięcie sekularyzacji społecznej. Wtedy mogliśmy, oczywiście to wcześniej też różnie bywało i oczywiście te działania laickiego rządu też miały swoje konsekwencje, ale największe tąpnięcie to jest rzeczywiście od lat 60., kiedy Francja zaczęła się tak mocno dechrystianizować, też widzimy to w wielu statystykach, czy jeśli chodzi o liczbę powołań, czy ludzi uczestniczących w mszy, ale żeby nie było tak super pesymistycznie, no to z tych gruzów powoli też się są pewne iskierki. To też nie jest tak, że kościół we Francji w ogóle został wytępiony, bo są katolicy, jest ich praktykujących katolików, jest kilka procent, ale są. No i rośnie, co ciekawe, co roku liczba osób, które chrzczą się jako dorośli.
1: Tak, to jest zaskakująca sprawa, że szczególnie w Wielką Sobotę, w czasie liturgii wielkosobotniej przystępują, i to są rzędu chyba tysięcy nawet.
2: Tak. Co roku są kolejne...
1: Dorosłych Francuzów, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z chrześcijaństwem, a przystępują do tegoż sakramentu. Na mnie największe wrażenie zrobił w czasie lockoutu covidowego obraz modlący się chyba w Rouen, masy ludzi modlących się przed zamkniętym urzędowo kościołem na Różańcach. Jednak wtedy było widać, że tych katolików trochę jest i chcą mieć otwartą świątynię. Musimy dzisiaj naszą rozmowę skończyć. Ufam, że będziemy sobie ją kontynuować, bo jest ciekawa, a między II wojną światową a naszymi czasami jeszcze trochę jest do opowiadania. Kacper Kita był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Kalejdoskop historyczny.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
1: A wy za kogo mnie uważacie? Dzisiaj w okolicy Cezarei Filipowej Jezus pyta uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Po otrzymaniu różnych odpowiedzi zadaje pytania: a wy za kogo mnie uważacie? Można powiedzieć, że Kościół jest właśnie wspólnotą, która wywodzi się z tej odpowiedzi danej Jezusowi. Fundamentem posłannictwa Chrystusa jest właśnie poznanie Boga. Piotr Skała uznaje w Jezusie Syna Bożego, Mesjasza. I to na osobie Piotra i jego następców Chrystus deklaruje zbudowanie Kościoła. To Piotr ma być skałą, na której buduje się wspólnota wyznająca, że Jezus jest Synem Bożym. To na jego barkach, na barkach Kościoła spoczywa obowiązek związywania i rozwiązywania, zadanie autentycznego wyjaśniania i przekazywania wiary. Warto, abyśmy dzisiaj spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie Jezusa: a wy za kogo mnie uważacie? Chrześcijaństwo nie jest przecież ideologią, systemem etycznym, ucieczką dla słabych czy prostym sposobem na wytłumaczenie sobie jakoś świata, ale jest dla nas przede wszystkim naszym odniesieniem do Chrystusa. Jest odpowiedzią na pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Co myślisz o Jezusie? Czy jesteś na drodze, na której jest On ci coraz bliższy? Czy znasz Go coraz lepiej? Jezus, przechodząc na świat, sprawił, że nie jesteśmy już znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Jakkolwiek życie nas nie rozpieszcza, jest nam trudno, to wiemy, że jest z nami pasterz. Dobry pasterz, który opatruje, który widzi nasze starania, który przede wszystkim jest. I to jest piękno bycia chrześcijaninem. Świadomość, że nie jesteś sam na świecie. Świadomość, że twoje istnienie ma wielki sens, że jesteś powołany do wielkich rzeczy, że masz gdzie w swojej wierze położyć nadzieję. Niekoniecznie optymizm, ale nadzieję. A ty za kogo uważasz Jezusa? Czy nadaje On sens twojemu życiu? Czy jest źródłem twojej nadziei?

0: Don't worry, be happy.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
3: Jak zawsze serdecznie i gorąco witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam w kolejnej odsłonie naszej audycji Wolnej Chaty. A dzisiaj oczywiście jestem jak zawsze nie sam. Dzisiaj ze mną mój Państwa gość Artur.
4: Witam.
3: Witam Cię, Arturze. Dziękuję za gotowość podzielenia się swoim doświadczeniem, daniem świadectwa. I jak zazwyczaj, zawsze na początek proszę uczestników, żeby powiedzieli coś na temat tego, jak dzisiaj, bo jesteś już ileś lat w pracy nad sobą, jak dzisiaj z tej perspektywy właśnie tej pracy, którą wykonujesz, jak dzisiaj widzisz, uświadamiasz sobie, co takiego się wydarzyło, stało w Twoim doświadczeniu życiowym, w Twojej historii, że gdzieś po czasie, w tym dorosłym życiu zaczęły się pojawiać jakieś trudności, problemy, które potem trzeba było przepracowywać. Jak myślisz, co to było, co to za okoliczności?
4: Czyli rozumiem pytanie jako te wody, dla których, czy co mnie skłoniło do tego, żeby wejść na drogę warsztatu tu raz po kroku.
3: Na przykład, ale też i inne formy pomocy.
4: Co i jak to... wtedy byłem w sytuacji, w jakim stanie.
3: Tak, ale też jak dzisiaj widzisz z takiego doświadczenia, świadomości siebie, coś może wcześniej, nim te fakty się zadziały, coś wcześniej może jeszcze widzisz dzisiaj, na dzisiaj, że było jakimś... doprowadziło do tych trudnych faktów.
4: Dobrze, spróbuję sobie przypomnieć, jak to było. Ja zacząłem moją przygodę, drogę, żeby nie powiedzieć udrękę, bo to nie jest łatwa sprawa, z 12 krokami, myślę, w 2020 roku, więc chyba 6 lat temu. Natomiast nie wzięło się to z niczego. Ja myślę, że te 6 lat temu, to po prostu wszedłem w jakiś kolejny etap pracy nad sobą, chęci zrozumienia, kim ja jestem, co się ze mną dzieje, co jest dla mnie ważne. Też odnalezienia jakichś takich powodów, po co ja tu w ogóle jestem, co jest właśnie istotne w życiu. Natomiast to była, powiedziałbym, kolejny etap jakiegoś mojego rozwoju, bo jak teraz zadałeś mi to pytanie, to ja sobie przypomniałem, nie chcę powiedzieć, że wszystko się zaczęło, ale jednym z takich pierwszych kroków, czy pierwszym czymś, sytuacją, którą pamiętam, to jest, myślę, że sytuacja, gdy ja miałem 19-20 lat, może 22, w czasie studiów w każdym razie, i pamiętam, że kolejna jakaś tam nieszczęśliwa miłość, rozstanie po 8 miesiącach czy po 7, ja załamany, i wtedy zdecydowałem się chyba pierwszy raz pójść do psychologa. I ja z tej wizyty pamiętam chyba jedno pytanie, jakie ten psycholog mi zadał. Ja nie pytam, czy on mnie zapytał, czy ja lubię siebie, czy ja kocham siebie. I wtedy, jak ja w wieku 22 lat usłyszałem to pytanie, czy ja siebie lubię, oczywiście, każdy siebie lubi. Taka była moja pierwsza reakcja, natomiast mam wrażenie, że coś w głowie jakoś tak zaczęło wtedy świtać, ale absolutnie tak, czy ja siebie lubię i nie wiem, dlaczego tak moje życie się źle układa. I mam wrażenie, że od tamtego czasu minęło pewnie ponad 30 lat i ciągle gdzieś to pytanie do mnie wraca, że przez te 30 lat... Oczywiście wtedy to była jedna wizyta u psychologa, dalej funkcjonowałem tak jak wcześniej, niewiele to zmieniło, ale chyba to był taki pierwszy impuls do zastanawiania się w ogóle nad relacją moją ze mną samym. No i potem moje losy, myślę, jak wielu uczestników 12 kroków są... będę mówił o sobie. Moje losy są znacznie... jakby to, co się wydarzyło w moim życiu, znacząco odbiega od tego, co ja sobie wyobrażałem, jak będzie moje życie wyglądać. Ja sobie wyobrażałem, oczywiście, powiem tak wcześniej, trudne dzieciństwo, rodzina dysfunkcyjna, nie bardzo dysfunkcyjna. Tak z pozorów z zewnątrz wyglądało wszystko, bo ja też mam w ramach swojej drogi zdrowienia, wiele meetingów dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, DDD. W każdym razie jakoś tam trudne dzieciństwo, ale jak gdzieś słyszałem, ważne jest, że miałeś trudne dzieciństwo, ale ważniejsze jest, co ty robisz z tym, że miałeś trudne dzieciństwo. I ja już wiele lat próbuję zrobić z tym coś. To w każdym razie wracając do tematu, więc mam wrażenie, że przez wiele lat próbuję jakoś tak dojść do siebie, do tego, żeby sprawdzić, jaka jest relacja ze mną. To mnie też doprowadziło, mam wrażenie, do, no muszę tak to powiedzieć, spriorytetyzowania, chociaż to może dziwnie zabrzmi, ale relacji ja-Bóg. Bo ja tutaj rozumiem, ja o ile jestem, czy byłem bardzo religijny, ja byłem ministrantem, służyłem do mszy, natomiast mam wrażenie, że moja relacja z Bogiem bardziej opierała się na rytuałach, na tej części takiej, powiedziałbym, związanej z religijnością, nie z taką prawdziwą wiarą, jaką, jaką, o jakiej możemy usłyszeć na 12 krokach. Więc jakby staram się pracować nad sobą, rozwijać, no bo moje życie potoczyło się inaczej niż ja marzyłem. Ja myślałem, że będę miał rodzinę, będę miał dzieci. Jeszcze mam wrażenie, że dorastałem w takim przekonaniu, teraz jak sobie wspominam moją młodość, że tak, że spotkam tą jedną, jedyną, tą drugą połówkę, będziemy mieli wspaniałą rodzinę, kilkoro dzieci, dom, szczęście. I tak za każdym razem, jak kogoś poznawałem, jakąś dziewczynę, to mi się wydawało, no to teraz już ta. I po prostu dorastałem w takim przekonaniu, że to jest jedyny słuszny model i pewnie to jest jedyny słuszny model, ale mi tak bardzo na tym zależało, że ja no, rezygnowałem z siebie. Mam wrażenie, że dużo dawałem, nie patrzyłem, co się we mnie dzieje. I no, skutki były takie, że marzenia to jedno, a moje życie potoczyło się tak, że ja jestem po trzech dużych związkach, które trwały wiele lat. No muszę powiedzieć, w jakiś sposób nieudanych. Mam też dwóch synów, których bardzo kocham, a jednak no, wychowuję tych synów, mam z nimi dobry kontakt i dużo czasu razem spędzamy, natomiast no, nie tworzymy rodziny z ich mamami. Więc ja, jak popatrzę na moje życie, to mi się wydaje, że ja po prostu się kompletnie rozjechałem. To jest bardzo trudne w ogóle zadanie sobie tego pytania, gdzie ja dzisiaj jestem. Co się ze mną stało? Jak to poszło? I trudne jest też znowu zajmowanie się tym. Więc cieszę się, że jestem na 12 krokach, bo no, pomimo tego, że to pytanie jest trudne, to nie znaczy, że no, można tego pytania sobie nie zadawać, bo ono gdzieś tam wraca, tak? Przecież gdzieś głęboko w sobie gdzieś to pytanie, czy jakby poczucie, co ja, gdzie ja dzisiaj jestem, co ja sobie myślę, wraca. A przecież ten sąd, jak gdzieś przeczytałem chyba, to była taka książka, 6 filarów poczucia własnej wartości i tam zapamiętałem wiele rzeczy z niej, ale jedno z nich było to, że ten sąd o mnie samym, to co ja myślę o sobie samym, to jest jedna z najważniejszych myśli, czy z najważniejszych sądów, jakie są dla każdego istotne. Co ja sam o sobie myślę? I ja mam wrażenie, że no moja percepcja świata to jest tak, jak kiedyś słyszałem na jakimś świadectwie 12-krokowym, że to nie jest tak, że ten świat jest taki zły, to ja się po prostu źle czuję w tym świecie. Ja mam wrażenie, że ja często się źle czuję w tym świecie, no, chociaż mam dowody na to, że ten świat wcale taki zły.
3: No trudno się nie czuć źle, kiedy konstatujesz z biegiem czasu, że twoje życie nie jest takie, jak sobie wymarzyłeś, nie?
4: Tak.
3: Więc ta frustracja z tego wynikająca powoduje, że możemy myśleć tak, że świat jest przeciwko mnie. A chodzi o to, żeby zobaczyć, jak później za chwilę pewnie tego dotkniesz. Właśnie to jest ten proces, w którym odkrywasz, widzisz to, że to ty oszukałeś siebie tym marzeniem, a nie, że tak. Świat cię oszukał, nie?
4: Ja siebie oszukałem, ja przyjąłem też, że jedyną słuszną drogą to jest to, co sobie wymyśliłem i też jakoś ślepo w to wierzyłem.
3: I że to musi się stać.
4: Natomiast myślę, że w ramach pracy nad sobą, to jakby zaczynam rozumieć, że to nie jest prawdopodobnie jedyna droga. To jest cudowna droga, ale tak naprawdę jak popatrzę wokół siebie, to nie widzę aż tak dużo ludzi, którym się to udało tak zrobić. A nawet jeśli im się udało, no to mam wrażenie, że to jest okupione jednak ciężką pracą, systematycznością albo jakimś, nie wiem, cudownym charakterem.
3: No bo tak naprawdę ten ideał, który wynika przecież nie tylko z naszego ludzkiego marzenia, ale z tego, co mówi też do nas w Piśmie Świętym Pan Bóg, prawda, nie? Pan Jezus też zaprasza do tego, żeby zostać mężem i żoną. To nie jest, to się nie udaje, tylko to się wypracowuje. Prawda? No tak. To się wypracowuje najpierw w relacji do siebie samego, a potem w relacji z drugim. A to przekonanie o tym, że chcę być szczęśliwy, które wcale nie jest nieuzasadnione, prawda? Ale wymyślamy sobie, jak będę szczęśliwy, czy będę szczęśliwy przez to, że się stanie tak, jak ja tego chcę. Tak. Świat będzie dla mnie, żona będzie dla mnie, wszystko będzie dla mnie, prawda? Nie? No i w tym momencie ta egoistyczna wizja tego szczęścia powoduje, że czujemy się nieszczęśliwi.
4: Wiesz, już dawno temu słyszałem, że tylko słyszałem, niby to rozumiem, że miłość to tak naprawdę jest długa i ciężka praca. Ale to ja sobie czasami mogę to powtarzać, a na co dzień są konkretne sytuacje, które wywołują konkretne emocje, interpretacje i rozkładają mnie.
3: No tak, bo to wszystko się dzieje na takiej, a nie innej osobowości, która się tak, a nie inaczej ukształtowała.
4: Zgadza się. A myślę, że tę osobowość jest naprawdę trudno zmienić. No, ale to pewnie do tego dojdzie.
3: Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
4: No, to prawda. A ja tak mam wrażenie, że w moim przypadku ja chyba aż za dużo próbuję budować na sobie. Mm. Że bazuję na sobie i ja już kilka lat temu tak zrozumiałem, że no, jestem po kilku terapiach, po jakichś warsztatach, że sam ten wątek psychologiczny może nie wystarczy. Poza tym, jak widzę ludzi, którzy są szczęśliwi, albo którzy prawdziwie wierzą, to rzeczywiście oni są szczęśliwi. I to w jaki sposób pomaga?
3: Za chwilę do tego powrócimy.

0: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa dzisiejszym gościem Arturem. Podzieliłeś się taką, powiedziałbym, fajnie szeroką taką wizją tej swojej rzeczywistości, tego marzenia, tego wyobrażenia, tego oczekiwania, jak to życie ma się układać. Myślę, że to jest, bardzo dobrze znane słuchaczom. Mnie też to jest znane. Też każdy z nas chyba na początku swojego życia miał taką jakąś wizję, prawda, nie? No choćby z tych bajek dla dzieci, prawda?
1: A to robią...
0: Żyli długo i szczęśliwie.
1: Bajki, prawda? Piosenki, filmy, literatura, historie ludzi, każdy sobie to opowiada.
0: Więc gdzieś ta chęć tego szczęścia, niestety albo stety, mniej czy bardziej rozumianego przez jakąś własną kreację rzeczywistości, ona jest w nas i ona nas też do czegoś prowadzi. Jednym się to przez formację własną, rozwój własny gdzieś tam rozwija i pięknie wychodzi, innym nie. Natomiast właśnie powiedz mi, bo mówisz, cytujesz też jakieś tam cytaty z jakichś książek, czy jesteś oczytany w takiej przestrzeni psychologicznej, rozwojowej, mówisz o kilku terapiach, o warsztatach i powiedziałeś na końcu o tym właśnie, że skonstatowałeś, że sama wiedza psychologiczna, sama naukowa, naukowe podejście czy wiedzowe nie wystarcza, tak? Że gdzieś potrzeba głębszej zmiany, na głębszym poziomie, prawda?
1: Na innym poziomie, dobre określenie.
0: I rozumiem, że gdzieś z tego powodu niejako znalazłeś kroki, tak? Czy cię zainteresowały kroki. No właśnie, a jak to się stało? Skąd się o krokach dowiedziałeś?
1: Tak, więc ja się dowiedziałem o krokach od mojej ówczesnej narzeczonej. Mm-hmm. Obecnie mamy mojego drugiego syna. Ona była na krokach i mi o tym opowiedziała. I ja bardzo chętnie stwierdziłem, że dlaczego nie, bo to jakby dobrze się wpasowywało w tę moją drogę, na której chciałem dalej rozumieć świat, rozumieć siebie, lepiej się czuć. Tym bardziej, że my wtedy byliśmy w takim okresie, nie wiem, rok może od rozpoczęcia znajomości, więc to był bardzo dobry, cudowny okres, ale wiadomo, że relacja z czasem się zmienia. Natomiast ja nie chcę powiedzieć, że jedynie w kontekście tej relacji na kroki poszedłem. Po prostu było to spotkanie takie wprowadzające. Tematyka jak najbardziej dla mnie. Mi się bardzo podobała otwartość rozmów na takie trudne, głębokie tematy. Co prawda ja już to troszkę znałem, bo tak jak mówię, terapia to jest jeden na jeden, tak? Ale byłem na przykład często na meetingach, na tych meetingach DDD, gdzie ludzie naprawdę opowiadali o sobie, ja też, trudne historie, skomplikowane. Czasami to wręcz miałem wrażenie, że my się trochę licytujemy w takim opowiadaniu, komu było gorzej. Że ten to miał tak, a tamten to miał jeszcze to i to tak.
0: Ale tu w krokach tego nie ma.
1: W krokach tego nie ma, dokładnie tak. W każdym razie chcę powiedzieć, że miałem już doświadczenie słuchania innych i opowiadania o jakby gotowość do otwarcia mówienia o sobie. Mhm. Więc stwierdziłem, tak, spróbuję, dlaczego nie? I ważnym elementem, chociaż nie będę ukrywał, w jaki sposób dla mnie trudnym i do tej pory trudnym jest, bo po prostu nie radzę sobie z tym, jest to zanurzenie w wierze. Mhm. Tak jak ja mówię, że ja jestem troszkę takim niedowiarkiem, pomimo tego, że byłem na kilku rekolekcjach, na festiwalu głębi, chodzę w niedzielę do kościoła, spowiadam się, to gdzieś, jak widzę ludzi, którzy z pełnym przekonaniem, w emocjach, takim entuzjazmem opowiadają o swoich przeżyciach związanych z wiarą, to ja im zazdroszczę. Bo ja tego nie mam. Mhm. Chociaż droga do Boga jest różna, tak? I słyszałem chyba ostatnio świętej pamięci księdza Kaczkowskiego, jak on opowiadał, że on na przykład właśnie on szukał Boga w ciszy, w spokoju, w mszach, gdzieś w małym kościółku, gdzie prawie nikogo nie ma, chociaż wcześniej próbował oaz i tak dalej, więc widzę, że można różnie do Boga dochodzić. I ja też, pomimo tego, że jestem w Medjugorje, z jednej strony czuję tutaj magię tego miejsca, to To na przykład...
0: Magię, duchowość.
1: Duchowość. O, właśnie. Widzisz, to jest to, czego się dalej uczę. To wczoraj na przykład stwierdziłem, ja muszę pobyć sam.
0: Oczywiście.
1: Sam albo sam spróbować z Bogiem, bo jak jestem wśród ludzi i dużo rzeczy się dzieje, to ja się rozpraszam bardzo łatwo. Mhm. Tu widzę, komuś upadła torebka, tam dziecko płacze, tutaj ktoś daje na tacę.
0: No taki zanurzony w świecie jesteś.
1: No właśnie, no właśnie. I teraz dopiero jak ja spróbuję wyłączyć te wszystkie rozpraszacze zewnętrzne, zostanę gdzieś sam, tak jak wczoraj na przykład przez pół godziny sobie siedziałem na kamieniach przy drodze na Górę Krzyża. Tak? I dopiero tak po pół godziny jestem w stanie jakoś tak swobodnie pomyśleć, co się dzieje. Chociaż to też jest trudne, trochę się tego boję, tak? No bo to jest spotkanie i z Bogiem, i z samym sobą. Mm-hmm. I tak, no, już nie ma tych rozpraszaczy. Mm-hmm. Ja zostaję sam ze sobą. Wtedy rzeczywiście mogą się pojawiać te trudne pytania. No i teraz ważne. Chcę w nie wchodzić, czy nie chcę w nie wchodzić? Na szczęście na 12 krokach jest tak, tak jakby tu mamy codziennie te warsztaty, że no, te warsztaty zachęcają do zadawania tych pytań. I ja sam widzę po sobie, że jak na każdy wieczór, czy na każdy warsztat były trzy pytania, to na początku, po pierwszym przeczytaniu pytania, ach, ale pytanie, nie, no po co ja nie będę się tym zajmował, przecież ja już wiem, to już odpowiedź gotowa, albo takie zniechęcająca, nie chcę się w tym babrać. O, mogę sobie powiedzieć, po co się w tym babrać. Ale potem się okazuje, że jak drugi raz usiądę do tego pytania, albo poświęcę kilka minut więcej, to się okazuje, że coś odkrywam. Potem, jak pójdę na warsztat, posłucham innych,
0: no właśnie,
1: znowu okazuje się, że jeszcze więcej odkrywam. Jeszcze więcej mam do powiedzenia, ale też jakby wniosków z tego, co mówią inni, bo przez jakieś analogie dochodzę do tego, że oni mają tak, ja może mam podobnie, albo po prostu wręcz przeciwnie.
0: Ale też to jest właśnie takie, wydaje mi się, tutaj w tej naszej pracy w warsztacie 12 kroków, teraz prowadzonym przez zespół Dobrej Drogi, że ten poziom dzielenia, to co mówiłeś już wcześniej, tego ujawniania też trudu, prawda? To też pokazuje, że nie tylko ty masz trudno, że po prostu to jest trudne, nie? Żeby się spotkać ze sobą, wyciszyć, zagłębić w siebie, prawda? Że to jest trudne. Ale z drugiej strony mówiłeś o tej zazdrości. Jeżeli ktoś już ma ten trud przepracowany, spotka się z sobą i z Panem Bogiem w sobie, to już potem inaczej to widać.
1: Nie?
0: Inaczej to widać. Słyszysz ich inaczej, prawda? Więc to jest takie świadectwo, które zachęca wejścia w ten trud. Ten
1: zachęca, tak.
0: Ten trud nie jest bez sensu.
1: Tak, to... Obserwowanie innych, jeżeli jestem otwarty na zmianę, na wyciąganie wniosków, to obserwowanie innych rzeczywiście może mnie czegoś nauczyć. Ja wczoraj przypadkowo, znaczy...
0: Nie ma przypadku.
1: Miałem kilka przypadków wczoraj, naprawdę. Miałem jechać do Mostaru, zostałem tutaj sam. Miałem pójść do oazy pokoju, trafiłem do tej wspólnoty Cena Kolo. Akurat się okazało, że ja tam wchodzę, a za 15 minut ma być prelekcja po polsku, dla polskiej grupy. Więc mówię, no to co, jak taki przypadek, to ja zostaję i posłucham. I ja, dlaczego ja tym mówię? Bo tam było świadectwo takiego chłopaka z polskiej rodziny z Kanady i on opowiadał o swoich początkach w Cena Kolo powiedział coś takiego, że no, dla niego było trudne najpierw to trzy razy dziennie różaniec, dużo modlitwy, a jeszcze opowiadał, że kładą się spać o 22, a wstają o 6. Natomiast byli chłopaki, którzy chodzili na adorację o 2 w nocy albo o 5. Najpierw to sobie pomyślałem, co to za jeszcze, żeby wstawać w nocy na adorację? Mówi, ale ja zobaczyłem, że ci, którzy chodzą na tą adorację, to są jacyś spokojniejsi. Pogodniejsi, jakoś tak fajniej nastawieni, no to stwierdził, że skoro oni tak mają, to ja może też spróbuję. No i zaczął chodzić na te adoracje i stwierdził, że teraz to po prostu... No...
0: Nie da się inaczej.
1: Właśnie, właśnie, więc obserwowanie innych, bo tak. Przecież ja pewnie też jestem jakoś podobny do wielu osób, to jak im to pomaga, no to dlaczego nie spróbować?
0: Więc pozwolić sobie doświadczyć.
1: Tak, pozwolić sobie doświadczyć, chociaż muszę powiedzieć tak, że dla osób, które są jakby tak spoza tego świata warsztatowego, także to to jest no zupełnie inne doświadczenie, tak? No, ja jestem pierwszy raz w Medjugorje, ale dla osób, które są tu piąty, szósty raz, no to one to miejsce nasze odbierają i też to, co one robią, dla nich jest może oczywiste, a dla mnie to mi się trochę oczy otwierają, tak? Że ktoś o szóstej może wstawać i iść na górę krzyża, tak? Albo jakieś inne praktyki, które w ich przypadku działają, są potrzebne. Może ja za 2-3 lata też tak będę miał.
0: I to nie chodzi o wysiłek, trud ciała, tylko chodzi o doznanie duchowe.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale też mi się wydaje, że ważne jest, żeby spróbować podjąć ten wysiłek.
0: Tak, no tak, tak. Przełamać swoją niechęć.
1: Przełamać swoją niechęć, bo jak nic nie będę robił. Dlaczego ja też lubię chodzić na warsztaty? Bo mam wrażenie, że no to jest właśnie ten czas, który ja poświęcam dla siebie. To jest ten czas, gdzie ja ewidentnie czuję, pracuję nad sobą, bo ja mogę powiedzieć tak, że moje doświadczenie z ostatnich w ogóle lat, miesięcy jest takie, że jak prawie nic nie robię, to może się dzieje fajnie, ale potem jak tąpnie, to będzie bardzo trudno.
0: Fajnie w sensie, że może jest przyjemnie.
1: Może jest przyjemnie, tak, w tym sensie.
0: A niekoniecznie, nie to jest rozwojowe.
1: Nie odczuwam nieprzyjemności, przyjemnie jest i tak dalej.
0: To taki trend świata dzisiaj, nie? Żeby było
1: tak,
0: przyjemnie.
1: Tak, tak, tak, tak. No w każdym razie chcę powiedzieć, że bez tej takiej codziennej, sumiennej pracy no to samo się nie zrobi, niestety. Gdzieś w jakiejś książce przeczytałem przerób, to może dziwnie brzmi, ale przerób lekcję, bo jak nie przerobisz lekcję, to lekcje przerobią ciebie, czy jakoś tak, coś takiego.
0: Okej, za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie, noczgórskie spotkanie z moim Państwa gościem Arturem. Opowiedziałeś tutaj o swoich takich trochę rozterkach, trochę konstatacjach, trochę takich, trochę zdziwieniach, trochę zachwytach, prawda, związanych z tym procesem, w którym uczestniczysz, ale wyraźnie słychać chyba tak jest, że no, w jakimś sensie cię fascynuje ten proces, nie? Że gdzieś cię zaciągnie do tego, nie? Prawda? Że gdzieś ta zmiana się zadziewa i że ona jest taka, no może na pewno może przyjemna, to złe słowo, może nie jest łatwa, ale daje jakiś efekt, no bo jednak skończyłeś i to w trudnym okresie, bo pandemicznym pierwszy obrót, prawda? I podjąłeś decyzję po jakimś czasie, a proces nie jest prosty, bo u nas w naszej zespole w dobrej drodze jednak to trwa około 2,5 roku taki proces, prawda? Nie? Bo my tutaj wchodzimy do tego bardzo tak odpowiedzialnie, chcemy pozwolić przepracować i asystować uczestnikom w tym procesie w taki sposób, który powoduje raz najpierw rozeznanie tych powodów, prawda, tej swojej trudności, ale potem poskładanie się, prawda, żeby można było już inaczej funkcjonować, więc to potrzeba procesu, zmiany, chodzi o przeżycie w naszym czy waszym życiu realnym, nie, codziennym. No i skoro podjąłeś decyzję, żeby wejść ponownie na proces krokowy, ten warsztatowy, na ten drugi obrót, no bo przecież to niby to samo, prawda? Te wszystkie te same kroki są te same, podręcznik prawie identyczny, grupa też funkcjonuje podobnie, nie? Tak. A jednak zupełnie co innego, prawda? No bo zupełnie w innym miejscu jednak się jest w relacji do siebie samego, tak?
2: W innym miejscu, no jeszcze dopowiem, ty użyłeś takiego określenia, że zafascynowany procesem. Ja powiem, że ten sam proces pracy nade mną samym, to jest coś, co mnie w jakiś sposób wzrusza. Mm-hmm. To mnie zbliża do samego siebie.
1: Koncentruję uwagę na sobie, taki, na tak, tym prawdziwym tak, sobie, że, nie?
2: Jak chyba wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy takie pytanie, za co jesteś wdzięczny Bogu, to ja potem analizując to pytanie, to czy dzisiaj rano chyba przeglądając też te moje zapiski, ja wtedy tego nie zapisałem, ale mam wrażenie, że to, za co jestem wdzięczny, to, że pomimo tych trudów, które mam, pomimo tej trudnej sytuacji, pomimo, no nie wiem, mogę nawet użyć słowa czasami rozczarowe, tak? Bo jeżeli pracujesz 20-30 lat nad czymś, a potem się okazuje, że ty dalej jesteś w bałaganie czasami, a mimo wszystko chcesz ze sobą pracować, chcesz coś robić, to wiesz co, no sorry, ale mnie to jakoś dobrze. No ja pewnie jestem dla tego gościa po prostu pełen szacunku. Naprawdę. No że tak. On już taki potargany, taki poprzewracany, a on jeszcze się podnosi, gdzieś tutaj mu na głowę wylewają to, tamto, a on jeszcze tą podnosi rękę i próbuje iść do przodu i więc to bycie w tym procesie, to czasami jak sobie o tym pomyślę, to mówię, kurczę, no warto i też, ale zobacz sam dla siebie, że ty to robisz dla siebie, walczę o siebie. Tak, z jakiegoś powodu ja sobie udowadniam tym, że no mimo wszystko chyba jestem jednak dla siebie ważny. Tak, bo może ja to też robię trochę dla innych, ale mam wrażenie, że ja to przede wszystkim robię dla siebie, dla mojego tego spokoju.
1: Inni tego. Z tego skorzystają.
2: Inni
1: na pewno.
2: Z tego skorzystają,
1: ale
2: właśnie.
1: Po pierwsze, to jest dla relacji ze sobą i Panem Bogiem.
2: Dokładnie tak, więc jakby pierwszy punkt, no to jakby ta wdzięczność i coś, co jakoś bardzo mnie zmiękczy, jak myślę o tym, że rzeczywiście tyle wkładam wysiłku. Zresztą to chyba jest sposób, żeby tak trochę lepiej o sobie pomyśleć. Jak tak pomyślę o tym wysiłku, że pomimo właśnie tych trudności, jednak poświęcam mój czas.

0: czas i nie machnąłem ręką, tak? Albo nie poszedłem na łatwą drogę typu a, idziemy do kina, tu idziemy na imprezę, tu teraz parę godzin rozrywki, będzie fajnie. I teraz pierwszy, drugi obrót. No to tak, ja miałem chyba tak roczną albo półtora roczną przerwę między pierwszym a drugim obrotem. Ja się trochę nie mogłem doczekać drugiego obrotu, bo no z jednej strony powiem tak, jak się wczoraj chyba nawet powiedziałem tutaj kolegom, koleżankom, którzy są na pierwszym obrocie, że trochę im zazdroszczę, bo jeszcze tyle przed nimi, tyle są pełni jeszcze tej takiej, zwłaszcza ci, co są na trzecim, czwartym, piątym kroku, że to, bo to już trochę się tak wydaje, no 2,5 roku pierwszy krok, ale jak zaczynasz
1: pierwszy obrót,
0: jak zaczynasz ten pierwszy obrót, to się wydaje, no jak ja skończę ten pierwszy obrót, to ja już po prostu będę mistrzem. Będę innych uczył. Zrobię to po prostu tak, że się ułożę, że już wszystko będzie ułożone. A to się okazuje, że zmiany są. Jestem bardziej świadomy. Może łagodniej reaguję w niektórych sytuacjach. Daję sobie więcej czasu. Przede wszystkim też chyba szybciej dochodzę do siebie, tak? Albo szybciej potrafię z trudnej sytuacji...
1: Albo mniej ci rozwalają w drugiej
0: Mniej mnie rozwalają. To nie jest tak, że po pierwszym obrocie jesteś już naprawdę... Panujesz na tym. Nie. Więc w moim przypadku właśnie tak było, że owszem, poprawiło się, ale potem gdzieś był ten strach. To jak to będzie, jak ja nie będę na warsztatach? Ja chciałem powiedzieć, że właśnie kiedyś psycholog mi powiedział coś takiego, że panie Arturze, teraz to pan już musi pobyć sam. No i po pierwszym obrocie tak było, tak? Ja wiedziałem, że kończy się pierwszy obrót i teraz będę musiał pobyć sam. Ja mam wrażenie, że w drugim obrocie, pomimo tego, że przerabiamy podobne kroki, to no, czasami mam wrażenie, jakbym coś robił może pierwszy raz znowu. Że znowu odkrywam pewne rzeczy, może inaczej, przypominam sobie, że już to kiedyś wiedziałem, a w każdym razie chcę powiedzieć coś takiego, że w moim przypadku właśnie ciekawe są te odkrycia, że przecież ja już to wiem, tylko w jakiś sposób o tym zapominam. I to jest dla mnie taka jakby trochę nauczka. Że ileś rzeczy już było powiedziane. My tak naprawdę na tych obrotach mam wrażenie, oczywiście przerabiamy różne kroki, ale komunikaty, jakie przekazujemy, są często bardzo podobne. Także jestem w jakiś sposób wybrany przez Boga, że jestem, że Bóg mnie kocha, że jestem dla Boga ważny, że odpowiadam sam za siebie, że moje uczucia, moje myśli, moje zachowania są o mnie. Jak ktoś się inny zachowuje, co sobie mówi, co o mnie mówi, co myśli, to jest jego sprawa. Więc jakby te komunikaty są, one się powtarzają dosyć często i tylko jest kwestia tego, żeby faktycznie w nie uwierzyć. Albo żeby faktycznie o nich nie zapominać, żeby...
1: No ale też padają na inny stan ducha.
0: Na inny stan ducha, tak, że potem...
1: Na świadomości siebie, trzeci, nie?
0: No bo potem już jest łatwiej je przyjąć, tak? Mm-hmm. Za pierwszym razem to jest odkrywcze. Chociaż ja się czasami boję takich rzeczy, że... Bo już kilka razy się przechylałem na takim, przeczytałem jakąś książkę, mi się wydawało, teraz to już wiem.
1: Tak.
0: 2 miesiące później się okazywało, no chyba, może wiedziałeś, ale już nie wiesz. Potem jakieś warsztaty, tak samo. Teraz to ja już wiem, bo ja nie wiem, byłem... Porozumienie bez przemocy i kursu warsztatu uważności i te meetingi DDD, więc różne rzeczy i okazuje się, że ta odkrywczość jest fajna, ale warto mieć jakąś taką tutaj pokorę i teraz wiem, ale to nie jest tak, że jak już teraz odkryłem, to już będę nowym człowiekiem.
1: No, sama wiedza nie wystarczy, trzeba wprowadzić ją w życie.
0: Tak.
1: Jak mówi Księga Mądrości Syracha, to mądrość to doświadczenie plus wiedza plus doświadczenie Boga. Czyli samo doświadczenie jako takie jest za mało, to potrzebuje objawić się Pan Bóg w moim życiu, nie? I to jest ten aspekt, o którym mówisz, że cały czas jest dla Ciebie jeszcze wyzwaniem,
0: trudne,
1: nie?
0: Tak, tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Wejście w tą relację osobową, ten doświadczenie, spotkanie tego Pana Boga w swoim życiu, tak? Szukasz tego, pomału doświadczasz, ale to jest coś jeszcze takiego...
0: Za co siebie obwiniam też, w jakiś sposób, chociaż pewnie niesłusznie, tak? Ale rzeczywiście jakoś tutaj sam się zastanawiam, jak to się dzieje, że inni mogą, a ja nie mogę.
1: Ale to też porównanie, nie wiesz, czy inni mogą, to wydaje się, że mogą.
0: No tak.
1: Bo my widząc drugiego nie wiemy tak do końca, jakie są jego intencje, jakie jest jego przemyślenie, życie wewnętrzne, prawda? Widzimy tylko objaw. A jak wiemy doskonale, sami też z doświadczeń swoich wcześniejszych, że potrafimy pięknie pozory stwarzać, prawda? I kreować się na osoby, które no, wszystko mogą, czy wszystko robią, a tak naprawdę wewnętrznie nie ma tu potwierdzenia, tak? Więc tutaj porównania nie są najlepszą odniesieniem, szczególnie jeśli chodzi o osąd samego siebie, nie? To mówiłeś właśnie, że ten osąd jest ważny, żeby ten osąd nie był osądem krytycznym, niepotrzebnie, prawda?
0: Tak, właśnie mnie pociąga, czy jakby przybliża, zachęca do szukania głębszej wiary właśnie ten komunikat, czy to, co tutaj jest mówione na 12 krokach, że no, dla Boga jestem no, w jakiś sposób cudownym dzieckiem, tak? Tak? Czy jestem ważnym.
1: Tak?
0: A od kogo w życiu słyszysz coś takiego?
1: Jesteś najukochańszym dzieckiem Boga.
0: No właśnie. Bo mi na przykład, ja nie pamiętam, czy mi ktoś takie rzeczy mówił. Może czasami jakaś narzeczona.
1: To nawet nie chodzi o to, żeby to słyszeć, w sensie, żeby ktoś mówił, bo to też może uzależniać od tego samego faktu brzmienia, słyszenia. Tu chodzi o przeżycie. Chodzi o to, żebyś to poczuł, żebyś tego doświadczył wewnętrznie. Żeby miłość była rezydualna w tobie, żeby ona naprawdę w tobie była. Bo jeżeli przeżywamy się jako kochani, prawda, to mam zupełnie inne podejście do rzeczywistości.
0: Tak, tu masz rację. Tak, zgadzam się, rzeczywiście tu bardziej chodzi o to, żebym ja sam w sobie to czuł.
1: Dziękuję Ci bardzo za...
0: Bardzo dziękuję.
1: ...obecność, za świadectwo. Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
0: Dziękuję. Wolna chata.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie do duszpasterzy i wiernych w kościele świętej Jadwigi Królowej.
3: Kościół zbudowany z żywych kamieni na fundamencie Chrystusa. Była wspólnota wiernych, którzy gromadzili się pod gołym niebem, znosząc wszelkie niewygody, aby uczestniczyć w Eucharystii, słuchać Słowa Bożego, spowiadać się, modlić. Jednoczyło ich też wielkie pragnienie, aby na tym miejscu, pośród bloków powstającego osiedla, stanął Kościół, ten Dom Pana i dom dla kolejnych pokoleń Jego wyznawców. Nie szczędzili trudów i ofiar i dokonali tego dzieła. Z rządzeniem Bożej opatrzności mogę dzisiaj wejść do tej świątyni, by właśnie tu razem z Wami dziękować Bogu za dar świętości Królowej Jadwigi, którą dano mi było wczoraj kanonizować.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty od 118 do 120, ograniczenia, serce i wielkość istoty ludzkiej. Wydaje się, że nasze odnoszenie się do życia znajduje się dziś w kryzysie. Wszystko to, co jawi się jako ograniczenie, niezdolność, choroba, starość, cierpienie, podatność na zranienia, bywa odczytywane przede wszystkim jako defekt, który należy skorygować, a nie jako przestrzeń, w której człowiek dojrzewa i otwiera się na relacje. Tymczasem trzeba pamiętać, że człowieczeństwo rozkwita nie pomimo ograniczenia, lecz bardzo często poprzez ograniczenie. Spojrzenie na rzeczywistość w świetle wiary pomaga rozpoznać to, co nazywamy przygodnością rzeczy tego świata. O ile z jednej strony naszym obowiązkiem jest starać się usuwać cierpienie, naznaczające ludzkie życie, o tyle w drugiej mądrze jest uznać naszą konstytutywną skończoność, wiedząc, że doświadczenia religijne, a w szczególności wiara chrześcijańska, proponują przeżywanie bez uproszczeń tej ambiwalencji między wielkością a ograniczonością człowieka, odczytywanej w świetle pierwotnej i fundamentalnej relacji z Bogiem. To właśnie w naszej ograniczoności znajdują miejsce współczucie, szczera troska o potrzeby innych, wielkoduszność, która potrafi zaskoczyć nawet pośród mroku i porażki, doświadczenie duchowe oraz adoracja Boga. Widzimy to w wielu chwilach, gdy ograniczenie staje się w naszym życiu czymś konkretnym, gdy spotyka nas odrzucenie, gdy cierpimy z powodu choroby albo śmierci ukochanej osoby, gdy doświadczamy własnej niezdolności lub porażki. W tajemniczy sposób właśnie w takich chwilach możemy odnaleźć nową mądrość, namacalnie doświadczyć serdeczności innych ludzi i doznać obecności Pana. Także wtedy, gdy ograniczenie objawia się jako ból wewnętrzny, mądrość życiowa uczy, by go nie usuwać ani nie tłumić, lecz go integrować. Aby całkowicie stłumić ból, trzeba, aby w gruncie rzeczy wygasić również miłość i pragnienie. Kto bowiem kocha i pragnie, nie może uniknąć przejścia przez próbę i cierpienie. Dlatego też przez lata nosimy w sobie nauczanie, które odciska się jak blizny. Pamięć drogi przebytej pośród wolności i upadków, marzeń i rozczarowań. Dopiero dzięki splotowi tych elementów dokonują się w sercu owe duchowe cuda, które pozwalają nam kosztować najsłodszy smak naszego człowieczeństwa. Rezygnacja z tej przygody, zarazem dramatycznej i wspaniałej w imię rzekomego przezwyciężenia wszelkiego ograniczenia, mogłaby oznaczać wszystko, tylko nie to, by pozostać istotą ludzką.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 13 sierpnia 2026 roku. Msza święta z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Istotą przypowieści, którą doskonale znamy, jest, jak Państwo wiedzą, dysproporcja. Dysproporcja ilości długu. Przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Taka to suma jest wyrażona w tych starożytnych miarach. Jeden talent to jednostka monetarna, która odpowiada mniej więcej około 34 kg złota. Jeden talent. Dla przykładu dzisiaj, sprawdziłem to nawet, uncja złota, czyli około 31 gramów złota czystego, kosztuje 16 tysięcy złotych. A tu jest mowa o 340 tysiącach kilogramów złota. No to jest suma i wartość niewyobrażalna. No i Jezus właśnie to chce podkreślić. To jest suma i wartość niewyobrażalna. Jakby nie do udźwignięcia. To są pieniądze niewyobrażalne. Nie tylko dla ludzi.